0: Mówiłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym ZTN. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger.
1: Śpiewa.
0: Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermenta tech, branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi w oparach dymu, w mojej głowie twoja twarz,

0: Mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka.
1: Abonent jest czasowo niedostępny.
2: Abonent
1: jest czasowo niedostępny.
2: Abonent
1: jest czasowo niedostępny.
2: Abonent
1: jest czasowo niedostępny.
0: Chyba nauczyła się nie odbierać w weekendy. Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Ja to nawet bluzę założyłem. Powiem wam, że jestem naprawdę zimnolubny, ale tak dzisiaj wieje, że trzeba coś włożyć na siebie. W ciągu dnia może i to zdejmiemy, chociaż no nie, no mamy ostrzeżenia IMGW przed tym silnym wiatrem. Również dla północy kraju i to jest ostrzeżenie przed deszczem. Chociaż poranek ciepły. Od razu wam mówię, że w Elblągu w tym momencie jest najchłodniej, ale 13 stopni Celsjusza. Za to w Przemyślu okrągłe 20 kresek powyżej zera.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Patrzę, co się będzie działo w sobotę z tą pogodą. Zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami duże, no i przelotnie może popadać. A w północnej połowie kraju lokalnie mogą występować burze i spadnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. No i oczywiście, że w czasie burz porywy wiatru będą zdecydowanie silniejsze. Tak w granicach 75, nawet miejscami 85 km na godzinę. Tymczasem temperatura w ciągu dnia od 16-17 stopni Celsjusza na północy, 20 kresek powyżej zera w centrum. No i gdzie najcieplej? Na południu kraju. I tak jest od wielu dni. Tam dzisiaj 23 stopnie Celsjusza. Wspominałem wcześniej, że w czasie burz porywy wiatru mogą być silniejsze, choć dzisiaj w ogóle w całym kraju silniej i wieje rano i wiać będzie. Nad morzem bardzo silny wiatr, od 40 do 55 km na godzinę. Ciśnienie, ono w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali, potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale my sobie z tym wiatrem i z deszczem poradzimy. Gwarantuję wam to do godziny 11, dbając oczywiście o motocyklistów. Lewa w górę, Patryk Kuliszewicz, zapraszam.

0: Czego możecie się spodziewać?
1: No na pewno dużo informacji motoryzacyjnych, dobrego humoru.
2: Hiszpańskiej inkwizycji. Tego się nikt podobno nie spodziewał.
1: Żartujesz. No to słuchajcie, Ewa Mierzejewska.
2: Dzień dobry.
1: Niezłe wejście ma.
2: Ale nie, oczywiście żartuję.
1: Za inkwizycję tylko ona. Ja będę bardziej namawiał do tego, żeby jeździć motocyklami, ale w ogóle to możecie czuć się zaopiekowani. Pamiętajcie, jeżeli gdzieś jedziecie na weekend, wiem, że pogoda nie nastraja, ale na razie o niej zapomnimy. To dajecie nam znać, skąd dokąd my wam sprawdzamy trasę. Oprócz tego co 20 minut, to właśnie Ewa będzie wam raportowała, jak wygląda sytuacja, bo tak patrzę na te alerty IMGW.
2: No właśnie.
1: Czy to
2: ja
1: spowodowało jakieś utrudnienia?
2: Na razie nie. To jest silny wiatr, prawda?
1: Tak.
2: Tak. Na razie nie, na szczęście. Więc miejmy nadzieję, że taka sytuacja się utrzyma, no ale oczywiście w Warszawie też na przykład do 16 ma dość silnie wiać i mnie już ten wiatr zaskoczył, muszę powiedzieć, rano.
1: Tak?
2: I myślę, że motocyklistów też może.
1: Zdecydowanie. Miałem dzisiaj moto, ale nie. Nie, odstawiłem, przyjechałem samochodem. Na szczęście nie mam żadnych informacji o strażakach, którzy by mieli ciężką, pracowitą noc. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na drogach. 6:10.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy niestety jedno utrudnienie, to jest A1, odcinek między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe w pobliżu miejscowości Łaziec. To jest w województwie śląskim. Na 444 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Tutaj o 7:00 służby zapowiadają, że odblokują przejazd. Ta dobra informacja w tej sytuacji jest taka, że nikomu nic się nie stało. Dobre informacje też dosłownie sprzed chwili z S61, trasa Suwałki-Budzisko odblokowana w pobliżu miejscowości Osinki. Tam wcześniej samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zablokowane były dwa pasy w kierunku granicy państwa na 192 kilometrze. No i właśnie ta dobra informacja to taka, że trasa jest już odblokowana. Podobnie na S12 na Lubelszczyźnie między węzłami Lublin-Falin i Świdnik w pobliżu Kalinówki. Tu późnym wieczorem zderzyły się dwa samochody osobowe, ale na tyle niefortunnie, że droga była zablokowana zarówno w kierunku Warszawy całkowicie, jak i na jezdni w kierunku Chełma i Zamościa zablokowany był lewy pas. Na 78 kilometrze na szczęście tutaj nie było poszkodowanych, ale jeden z samochodów wyleciał na przeciwległą jezdnię. Natomiast ta dobra informacja jest także taka, że ta trasa jest już odblokowana. Oprócz tego utrzymują się remonty i są z tego powodu utrudnienia. Tak jest m.in. na A1 między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Tu w związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale wy też dajcie znać, jak wasze plany na sobotę, jak tam trasa, dokąd jedziecie. Czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

Przyglądam się jeszcze tym komunikatom, bo powiem wam szczerze, że w nocy, jak to mawiają górale, duło. Ale to tak wiało, że ho, ho. No i teraz tak patrzę sobie na ten komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który został wydany w piątek. To jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i to niemal dla całego kraju, a drugiego stopnia w trzech województwach. No i temu towarzyszą intensywne opady deszczu na północy Polski. Teraz tak, uwaga, dlatego że to województwo małopolskie, podkarpackie, tutaj ten alert jest drugiego stopnia i tam ten wiatr jest najsilniejszy, bo prędkość od 55 do 70, ale w porywach nawet do 85 km na godzinę. I czytam sobie, że jeżeli chodzi o ostrzeżenia dla wybrzeża, no to tak mniej więcej do godziny 11 jeszcze ten wiatr i deszcz mogą się utrzymywać. Uważajcie na siebie. No i zdecydowanie, no muszę to powiedzieć, to nie do końca jest pogoda dla motocyklistów, ale my sobie z tym poradzimy. Ja wam obiecuję, że do godziny 11 zdradzę kilka sposobów na to, jak się ubrać, jak zadbać o komfort termiczny, jak zabezpieczyć się przed deszczem, no żeby ta jazda motocyklem była przede wszystkim bezpieczna, komfortowa, wygodna, miła, przyjemna. Wiecie, o co chodzi. Życie jest po to, by latać na moto.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Hey! This adiosa.

0: 6.30, tak mówię, powtarzam, nawet krzyczę troszeczkę, żebyście się nigdzie nie spóźnili, bo może dzisiaj macie ważną podróż. Może
1: na
0: gdzieś
1: lecicie
0: na wakacje, późny urlop czy coś takiego, albo po prostu na weekend chcecie się zgubić. No to my przypominamy z Ewą, że teraz najlepiej wyjechać, bo ruch jeszcze niewielki. A co się dzieje na drogach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o trasy, to sytuacja wygląda rzeczywiście bardzo dobrze, dużo koloru zielonego, co nas oczywiście bardzo cieszy. Jedyne, na co trzeba uważać, o czym mówił już Patryk i będziemy to przypominać, to dość silny wiatr. I taka sytuacja jest zwłaszcza na północy kraju, na wybrzeżu. Tutaj ostrzeżenia pierwszego stopnia meteorologiczne wydane przez IMGW właśnie przed silnym wiatrem. To jest brzegowa część województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tutaj także całe obie mierzeje też są objęte tymi ostrzeżeniami. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominamy o utrudnieniu na A1 między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. Tutaj w pobliżu miejscowości Łaziec zapalił się samochód ciężarowy. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 444 kilometrze. Jeśli chodzi o A1, to też ważna informacja dotycząca poniedziałku, bo właśnie od poniedziałku kierowcy jadący A1 z Łodzi w kierunku Gdańska napotkają utrudnienia na 264 kilometrze trasy. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpocznie się wymiana delatacji. Z ruchu zostaną wyłączone pasy prawe i awaryjne. Jazda będzie więc możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Prace mają zakończyć się w godzinach wczesnopopołudniowych w piątek, a od kolejnego poniedziałku, czyli 14 września, będą kontynuowane na lewym pasie. No i tutaj oczywiście apel od drogowców o rozwagę i bezwzględne stosowanie się do ustawionego oznakowania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co było z tymi mierzejami? Ciągnie wilka do lasu.
1: Tak, to prawda. Że obie są objęte ostrzeżeniami przed silnym wiatrem.
0: Obie mierzeje. I mówi wam o tym Ewa Mierzejewska. Pytałem o plany, tak? Na weekend. No to ktoś napisał: witajcie, mamy w planie dzisiaj trasę z Olsztyna do Zakopanego i teraz trzymaj się, bo Emil z Olsztyna chwali się, że to jest urlop. Nie trzeba tego podkreślać. Właśnie. Ludzie tutaj pracują ciężko. Nie, ale Emilu, cieszymy się waszym szczęściem.
1: Oczywiście.
0: Dajcie znać, jak tam trasa na drogach. Od razu was bym poprowadził przez Warszawę, 7, czyli po prostu jedziecie sobie w kierunku Płońska, Warszawy. Jedyne prace drogowe to tam okolice Czosnowa.
1: No i dalej jeszcze, ale to
0: do Łomianek, no trochę się to ciągnie.
1: Jeszcze dalej, jeszcze ale dalej? To chyba Nidzica Ostróda to już jest za Olsztynem, tak?
0: Zdecydowanie. No, ale no potem czyściutko macie.
1: Tak, tak, tak.
0: Póki co. Okay. Więc szerokości przyczepności.

To mi się podoba. Zaglądam do aplikacji i widzę wpisy, że wy też ruszacie się gdzieś na weekend. Czy to jest weekendowy wypad, czy po prostu zaczynacie urlop? Nie jest istotne, ważne, że pogoda was nie wystraszyła. I tak na przykład dopiero co z Olsztynem do Zakopanego lecieliśmy razem z Emilem, to teraz dzień dobry, dzień dobry. Dzięki za dobrą nutę przed godziną 6 rano, to Aga ze Srebrnej Suzy. No i jak tam trasa? Lublin, Jastrzębia Góra. Aga, już ci szybko sprawdzam. Lublin, Jastrzębia Góra. Też sporo masz tych kilometrów, bo prawie 600. Na S17 masz czyściutko. No i tak jak przed chwilą Emilowi proponowałem S7, tylko że on na południe, to się miniecie po drodze, bo tobie proponuję jechać z Warszawy właśnie S7 w kierunku Trójmiasta. No i oczywiście jedyne spowolnienie, na to się przygotuj, to są Łomianki i Czosnów. Tam jest po prostu remont drogi, zwężka. Jedzie się, ale wolniutko. Ale potem jak już wyskoczysz na ekspresową, to trzymaj się właśnie S7. W okolicach Gdańska wskoczysz na S6 i do Jastrzębiej Góry. Nic na drodze się złego nie dzieje. No dobrze, powiedziałem, że jest tych informacji więcej. Dzień dobry, moje ulubione radyjko. No, z tym ulubionym to przesadziłem. Moje ukochane. O, jak mi się teraz ciepło na serduszku zrobiło. Właśnie wyruszamy razem, jak co dzień do pracy. Razem to znaczy ja i wy. Dzisiaj droga z Łodzi do Powidza. Szkoda tylko, że to jest do pracy, a nie na przykład masz wolne. Dobra, Łódź-Powidz, ja sobie już szybko wpisuję i tę trasę. I patrzę, co tam jeszcze u ciebie. Do wykonania nieduża praca, powrót do Łodzi, kropka. No i teraz pytanie, jak tam dróżka, kropka. Pozdrawiam całą ekipę prowadzącą i wszystkich, którzy są w drodze. To Paweł z Forda. A no i muzyka. Taka do tupania nóżką, obowiązkowo. Postaram się, już tam widzę, że i jest kilka fajnych utworów. A tymczasem szybko podglądam trasę. Z Łodzi do Powidza, no to co, no kierowałbym cię na dwójkę. I to jeszcze jest bezpłatny odcinek, prawda, bo do wrześni nie dojedziesz. Tam po prostu w pewnym momencie musisz się zgubić. Na A2 nic złego się nie dzieje. A gdy już na 466 wojewódzką odbijesz w kierunku Słupcy, to też nie widzę żadnych utrudnień. No to Pawle, szerokości przyczepności. Komu jeszcze trasę sprawdzić? Dokąd jedziecie? Dajcie znać, a ja chętnie się tym zajmę.

0: A zaskoczyć cię?
1: Aż się boję, ale dobrze.
2: Ewa, chodź tu do mnie, usiądź swobodnie i mów. O drogach mów.
1: Dobre.
2: Ładne?
1: Bardzo.
2: Wezmą mnie?
1: Myślę, że...
2: Nie, Filusz ma wykonawcę. Ma tak. Swojego idola.
1: Nie, nie, absolutnie. Ja lidera. Bardzo chciałabym pozdrowić i zupełnie szczerze Piotra Kupichę. Kiedyś byłam w sali kongresowej na koncercie.
2: Tak?
1: I było świetnie.
2: A to ja też mogę pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Bo ja powiem szczerze, że
1: to
2: ja...
1: bardzo fajny facet.
2: Często jest. Naśladuję.
1: A, często masz... Mhm. A jeszcze
2: i
1: kogoś?
2: Lubię to.
1: A Bee Gees'ów? Stay in the...
2: Ewa Mierzejewska, dobra, zajmijmy się informacjami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A1 i województwo śląskie, trasa Woźniki, Częstochowa Południe, między tymi węzłami w pobliżu miejscowości Łaziec zapaliła się ciężarówka. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mamy informację o tym, że na 444 kilometrze trzeba jechać jednym pasem w kierunku Łodzi, bo drugi jest zablokowany i tutaj te utrudnienia mogą potrwać, no służby zapowiadały, że do 7, ale obawiam się, że ze względu na udział samochodu ciężarowego w tym zdarzeniu jednak usuwanie skutków tego pożaru będzie się przedłużać. S61, stąd z kolei dobre informacje, trasa Suwałki-Budzisko w pobliżu miejscowości Osinki jest odblokowana tam wcześniej w nocy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i były zablokowane dwa pasy w kierunku granicy. Na 192 kilometrze tutaj dobre informacje, nikomu nic się nie stało i trasa jest już odblokowana. Poza tym na trasach spokojnie, dużo koloru zielonego, więc jeśli wybieracie się na Mazury, nad morze, w góry, spokojnie można jechać. Przypomnę tylko o utrudnieniach na A1 ze względów na remonty na odcinku kujawsko-pomorskim i pomorskim, tutaj jadąc w kierunku Gdańska, na Podkacie, na zwężenie między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj jest jeden pas w kierunku Gdańska, z tego powodu przy dużym natężeniu ruchu lubi się tam przykorkować. Na razie widać delikatne spowolnienie. No i taka sama sytuacja w przeciwnym kierunku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na wysokości Rulewa. Tu też zwężenie na jezdni w kierunku Łodzi i jeden pas do dyspozycji.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Halo, halo kierowcy, halo zmotoryzowani, a co u was na trasie? Dajcie znać, jak pogoda, jak droga w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Adam do nas napisał: dzień dobry, no ludzie się chwalą, to ja się pochwalę. Wolna sobota, hip hip hura. I ścianę sobie dzisiaj wytynkuję i będzie chlapane. Na ścianę, na siebie, na podłogę. Dzisiaj jestem tynkarzem, amatorem. Miłego dnia życzy Adam. No to teraz sprawdźmy, czy pogoda ci będzie sprzyjała, bo zdaje się, że jak wieje i wcale nie jest upalnie, tylko nawet pada deszcz, to podobno schnie szybciej? Nie wiem, co o tym myślicie. Tak słyszałem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I powiem, już teraz jest ciepło, 13 stopni Celsjusza na północy w Elblągu, w Przemyślu prawie 19 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia też temperatura całkiem, to znaczy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza, 17 na północy, około 20 w centrum, do 23 kresek powyżej zera na południu kraju. A wiatr? On dziś umiarkowany i dość silny. Nad morzem bardzo silny, wiejący nawet do 55 km na godzinę. Z kolei na pozostałym obszarze, w tym właśnie na wybrzeżu, te porywy mogą sięgać nawet 85 km na godzinę. Tym bardziej, że dzisiaj przelotnie może popadać, a w północnej połowie kraju lokalnie mogą występować burze i spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Jeszcze patrzę sobie na ciśnienie, nie za wysokie, 999 hektopaskali pokażą barometry w Warszawie. Przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie uwierzycie, jaki pomysł mają Czesi na kierowców, wykorzystując motocykle. Opowiem wam o tym już za moment. Tymczasem prawie 2 minuty po godzinie 7. Patryk Kuniszewicz, lewa w górę, zapraszam.

0: To teraz jeszcze Toczek. Cześć chłopaki, cześć Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Toczek właśnie pedałuje z Dębicy do Chorzowa po drodze, zostawiając córkę w Krakowie. Poprosi o namiary. Niestety robocza sobota. Wysiadajcie na prawy i prawa w górę. No dobrze, ale to jest tak. Jak córkę, to znaczy, tak, że w tandemie jadą. Albo na dwa rowery. No bo Toczek, ale skoro pedałujesz...
1: Z Dębicy do Chorzowa?
0: No to nie, da się. 219 kilometrów na wieczór będzie.
1: Ja myślę, że to jest przenośnia. Jednak chodzi o pedały gazu i oraz hamulca.
0: Nie wiem, ja strasznie poważnie do tego podchodzę i dlatego odradzam ci A4. Gdybyś jechał samochodem, tam się nic złego nie dzieje. Ale z Dębicy przez Dąbrowę Tarnowską, przez Kazimierzę Wielką, przez Dąbrowę Górniczą do Chorzowa właśnie można dojechać w 11 godzin.
1: Okej. Okay. No. Czyli wieczorem, no.
0: Ja ci życzę powodzenia. Gdybyś zdecydował się na samochód...
1: Na samochód jednak, to
0: A4. A co tam, co na innych drogach, o tym już Ewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na czwórce z Dębicy do Chorzowa czysto, nie ma żadnych utrudnień, także na południowej obwodnicy Krakowa i ja wam gwarantuję, że to w ciągu dnia się zmieni. Ale na razie można jechać bez żadnych problemów. Przypominam tylko o tym remoncie między Chrosną a węzłem Balica. Tutaj lubi się przykorkować. W tej chwili tylko niewielkie spowolnienie, ale to także w ciągu dnia się zmieni. Jeśli chodzi o to, gdybyście chcieli z obwodnicy południowej Krakowa zjechać na Podhale i jechać siódemką, Zakopianką, żaden problem to jest na razie, przynajmniej nawet nie korkuje się do Libertowa i do Gaju, czyli tam, gdzie prowadzone są roboty drogowe, całkiem czysto i przejezdnie. No i również ten oczywiście podhalański odcinek od Nowego Targu do Zakopanego też w miarę czysto się jedzie i nie ma żadnych spowolnień. Więc im wcześniej wyjedziecie, tym lepiej, jeśli właśnie planujecie trasę chociażby w góry, bo także Białczanka, czyli droga krajowa numer 49, równoległa, też bez żadnych problemów. Tutaj patrzę także, że do Chyżnego Orawki także droga zjeżdżając S7 na drogę 7 też nie ma żadnego problemu.
3: Dzień dobry, autostrada A2 w kierunku Poznania, od Świecka w kierunku Poznania na 38 kilometrze, to jest około 3 km za zjazdem Zulęcin-Torzym, leży na prawym i lewym pasie bus w poprzek autostrady i ruch odbywa się pasem awaryjnym, czyli marginesem.
1: No i właśnie, to są jedyne problemy, o których wiemy. Dzięki naszemu słuchaczowi bardzo dziękujemy za tę informację i przypominamy nasz numer telefonu 22 513 11 11 to A2 leży bus. Trzeba w tym miejscu uważać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i Maroś z Warszawy pisze, dzień dobry panie Patryku, dzień dobry pani Ewo,
1: dzień dobry.
0: Osobie realizującej dzisiaj Adaś razem z nami i powiedział, że te 200 km na rowerze, to słuchajcie, to tak naprawdę nie w 12, w ile? W 8, nie? Ale Adaś to jest harpagan rowerowy, od razu wam mówię.
1: Prawda. No dzisiaj i... mówiło w plecu, już mi powiedział, był zadowolony.
0: Tak, i nawet że ocenił ten wiatr, że jest ciepły. Jak
1: właśnie
0: wy oceniacie?
1: Nie wiem, jaki on był ciepły.
0: Moim zdaniem już jesienny. Szerokości lewa w górę to od Marosia z Warszawy i pisze, no to jaki Czesi mają pomysł? Słuchajcie, Czesi wykorzystują motocykle, żeby... Czekajcie, zrobię sobie herbatę, kawę i zaraz do was wracam.

No to już mówi, jaki Czesi mają pomysł, bo po mojemu to naprawdę sprytne, chytre, podstępne, a chodzi tutaj, jak czytam, o podstępny patrol na dwóch kółkach. Tak pisze ścigacz.pl, no bo Czesi polują na kierowców z telefonem przy uchu. Tylko że jeżeli chodzi o auta osobowe, nie ma większego problemu. Podjeżdżają, patrzą na boczek i mandacik. Tymczasem, jeżeli chodzi o kierowców zawodowych, o tych, którzy jeżdżą i kabiny mają bardzo wysokie, i to są ciągniki siodłowe, całe zestawy, to tu jest pewien problem, bo ich nie widać. A trzymanie telefonu podczas jazdy od lat jest jednym z najpoważniejszych grzechów kierowców i ciężarówek, i osobówek, w ogóle nas wszystkich. No i w Polsce na to jest zwracana uwaga i bardzo wysokie mandaty, ale Czesi się za to wzięli. I teraz uwaga, sposób jest nietypowy. Otóż patrole motocyklowe wyposażone są w kamery zamontowane na kaskach policjantów. I taka akcja była przeprowadzana niedawno na autostradzie D2 łączącej Brno ze słowacką granicą. I schemat działania był bardzo prosty i skuteczny. Funkcjonariusz na oznakowanym motocyklu jedzie sobie tak w strumieniu ruchu, obserwuje kierowców, a kamera umieszczona po prawej stronie kasku rejestruje każdy przypadek trzymania telefonu w dłoni. No i jeżeli na nagraniu potwierdzi się to wykroczenie, kierowca dostaje sygnał, żeby zjechać na pobocze i wtedy postępowanie mandatowe, a jak czytam, to jest od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca koron czeskich, czyli tak w przeliczeniu na nasze od 400 do 600 zł. Sprytne, co? Kamera na kasku. Kto by na to wpadł? Ano tak, motocykliści, którzy rejestrują swoje dalekie podróże, na przykład używając różnego rodzaju urządzeń właśnie na kaskach motocyklowych. No a teraz jeszcze policja. Miejcie się na baczności.

0: Ponownie nazywa się Paweł Sforda. Koleżanki, tam do Powidza 307 km. Macie drogę czystą, suchą, mała chmurka na niebie, słoneczko ładnie świeci. No i jak pan redaktor obiecał, nóżka do muzyki tupie. Bezpiecznej drogi wszystkim życzy Paweł. My również.
1: Tak.
0: Szerokości,
1: szczytności. A czemu tylko koleżankom powiedz?
0: No bo to jest zachęta dla pań.
1: Żeby, a no dobra.
0: Bo panie trzeba zachęcać. Facet od razu wsiada, tam wieje, pada, nieważne, jadę. A przy okazji toczek. Ewa ma rację. Jadę samochodem po A4,
1: Ewa
0: troszkę kropi. Jest 18 stopni, tak. Ewa zawsze ma rację. Mm. Punkt drugi. Jeżeli Ewa nie ma racji, patrz punkt pierwszy.
1: Zgadza się.
0: Ona wie. A
1: co
0: jak
1: na
0: wie,
1: drogach?
0: To powie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A1. Tu wciąż informacja o tym, że między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe w pobliżu miejscowości Łaziec po pożarze samochodu ciężarowego nadal jest zwężenie w kierunku Łodzi na 444 kilometrze. Natomiast ta dobra informacja jest taka, że natężenie ruchu jest na tyle małe, że nie widać dla kierowców w tym miejscu żadnych utrudnień. Mówiłam też o tym, że właściwie te utrudnienia, które mamy o tej porze, są związane albo tylko z pogodą, no bo już pierwsze informacje od strażaków, że pracowita była ta noc w niektórych regionach kraju. No i właśnie, przypomnijmy te ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydane dla strefy brzegowej. Tak jest i tak będzie w ciągu dnia. No i mamy też informacje o wypadku koło Żywca. 7 osób trafiło do szpitala w Przybędzy koło Żywca, to jest województwo śląskie, ale właściwie Żywiecczyzna. Do zderzenia 4 aut doszło po 3 w nocy, jak informuje Straż Pożarna. W sumie w samochodach podróżowało 13 osób, w tym 4 dzieci. Według strażaków obrażenia nie zagrażają życiu poszkodowanych. Przyczyny wypadku ustala teraz policja. Oczywiście to jest mała trasa. Ja zaraz sprawdzę, czy wojewódzka, czy jeszcze mniejsza powiatowa i zobaczymy, czy ta trasa jest jeszcze zablokowana. No ale właśnie to wiadomość z ostatniej chwili. A jeśli chodzi o te ostrzeżenia przed wiatrem, to tak jak mówiłam, strefa brzegowa, województwo pomorskie, zachodniopomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego jest tymi ostrzeżeniami objęta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dopiero co mówiłem o czeskich policjantach na motocyklach, na kasku kamera i sprawdzanie, czy kierowcy zawodowi w ciężarówkach nie mają telefonu przy uchu. A jak mają, to wiesz, co się dzieje? Toczek napisał, biletku na pokutku.
1: Mandacik znaczy.
0: Taki bilet pokutny.
1: A ile?
0: Od 400 do 600 zł przeliczając na nasze, od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca koron.
1: No i tak dużo.
0: No dlatego lepiej telefon mieć w uchwycie.

0: coś da.
1: Patrzę sobie w aplikacji, pojawiła się informacja za czwórki od Toczka, 481 km w stronę Krakowa, za Tarnowem. Na pasie awaryjnym leży bieżnik z dużego, trochę farfocli. Ja już to zgłosiłem na 19111, ale uważajcie, tam to od Toczka informacja. No to kierowcy, 481 km w stronę Krakowa, za Tarnowem, to jest ta czwórka, pas awaryjny. Uważajcie, miejcie się na baczności. A skoro dopiero co byliśmy po stronie czeskiej, to teraz lecimy tą A4 aż do Niemiec, bo mówiłem wam, że Czesi wykorzystują motocykle, na kaskach policjanci mają kamery i tak potrafią na wysokości 1,80 m zajrzeć do kabiny kierowcy ciężarówki, no i zobaczyć, nie co on tam ma, tylko czy przypadkiem nie gada przez telefon przy uchu przyłożony. A teraz nie Niemcy, czekajcie, przez Niemcy przelatujemy, przez Holandię przelatujemy i tak naprawdę to my musimy do Wielkiej Brytanii się dostać, bo tu jest ciekawa sytuacja.

Elektryczne motocykle policji dziesiątkują przestępczość w Londynie. Wy na pewno wiecie, czym jest takie urządzenie jak Surron, prawda? To są lekkie elektryczne rowery, bardzo często podrasowane, stuningowane, no i nie dość, że są lekkie, to osiągają zawrotne prędkości. No i teraz policja metropolitalna w Londynie postanowiła mocno przyspieszyć w walce z przestępcami poruszającymi się właśnie na elektrycznych jednośladach, ale i skuterach, bo nie wiem, czy słyszeliście, tam jest plaga kradzieży telefonów komórkowych. Dopiero co o nich wspominaliśmy w Czechach. Czesi walczą z kierowcami, a tutaj walczy się ze złodziejami tych telefonów. Co prawda londyńska policja już wcześniej używała jednośladów, ale to były głównie motocykle, więc one się nie sprawdzały. Teraz mają już 25 takich lekkich rowerów elektrycznych, prawdopodobnie też podrasowanych. No i skoro gangi coraz częściej korzystają z mocno stuningowanych, nielegalnie zmodyfikowanych elektrycznych motocykli i rowerów, by dokonywać kradzieży telefonów, ale też rabunków na ulicach Londynu, no to Metropolitan Police uznała, że odpowiedzią na atak mobilnego przeciwnika musi być równie zwrotny sprzęt. Zainwestowali w te lekkie elektryczne rowery, dają im przewagę, jakiej nie zapewnia motocykl policyjny, czy choćby tym bardziej radiowóz. No i walczą. Sprawia, że stają się bardzo dobrym narzędziem tam, gdzie tradycyjne pojazdy po prostu nie mają szans dojechać. Czytam na ścigacz.pl i na razie, no chyba tę walkę wygrywają. Od 17 sierpnia funkcjonariusze skutecznie zareagowali na co najmniej dwa poważne takie zdarzenia w stolicy. W jednym z nich patrol otrzymał zgłoszenie o nieubezpieczonym i nielegalnie użytkowanym e-bajku. Kierowca próbował uciekać, więc dotrzymali mu tempa. A w drugiej sprawie też gagatek został zatrzymany. No to pytanie. Na rowerach policja już jeździ. Konno też ich widziałem. Pytanie, kiedy przerzucą się na skutery albo takie właśnie lekkie rowery elektryczne? Pewnie najwcześniej na wiosnę.

0: Choć taki szczegółowy raport pogodowy za 10 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców, to teraz wam tylko wspomnę, że trudniej się jedzie S6 na odcinku choćby Koszalin-Gdańsk, bo tam gdzieniegdzie wzdłuż wybrzeża może padać. Pada również na wschód od Warszawy, okolice Siedlec. No i też trzeba liczyć się z deszczem na A4 odcinek Małopolski i Śląski. Ale o tym, co na drogach, to już Ewa Mierzejewska wam opowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i najpoważniejsze zdarzenie w tej chwili to jednak jest fragment S1 przy Będza, o której mówiłam na Żywiecczyźnie, że tam doszło w nocy do wypadku, przypomnę.

0: Im zderzyły się 4 samochody osobowe, 7 osób zostało rannych, a 13 osób brało udział w tych zdarzeniach, bo po prostu podróżowało tymi samochodami. No i tutaj są problemy w ruchu na S1. Patrzę, jak można to ominąć. No zdecydowanie tutaj warto pojechać trasami lokalnymi i po prostu w żywcu pojechać drogą wojewódzką 945, a to chodzi o jezdnię w kierunku Żywca właśnie, więc tutaj ten objazd, no trudno jest ominąć, mówiąc szczerze, ten fragment. Droga wygląda na całkowicie zablokowaną. Czy tak rzeczywiście jest? Będziemy to dla was ustalać. No ale właśnie, ale na razie w Żywcu zjeżdżamy na drogę wojewódzką 946 i później trasami lokalnymi, jeśli jedziecie w stronę granicy państwa, trzeba ten fragment ominąć. No tutaj trudna sytuacja, poważne zdarzenie. 4 samochody na pewno brały udział w tym wypadku, w związku z tym pewnie blokują jeszcze częściowo przejazd, czekając na pomoc drogową. I jeszcze przypominam o A1 między węzłami Woźniki Częstochowa Południe w pobliżu miejscowości Łaziec na 444 kilometrze. Po pożarze samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I słuchajcie, nie dajcie się zwieść termometrom. Tak patrzę na północy, 14-16 stopni Celsjusza, ale odczuwalna w granicach 8-10 kresek powyżej zera. No to szczegóły, jak będzie dzisiaj pogodowo, już za 9 minut.

Tak jak obiecywałem, zdradliwa może być ta temperatura, którą pokazują termometry, bo właśnie się upewniłem. Można by powiedzieć bardzo gorące wybrzeże, 16-17 stopni Celsjusza, ale to są termometry, bo tam bardzo silnie wieje, zresztą mamy alert nawet drugiego stopnia. No i ta odczuwalna temperatura, jak w tym momencie sprawdzam, to takie 8-10 stopni, do tego jeszcze gdzieniegdzie może padać. A najchłodniej w tym momencie w Zakopanem, 13 stopni Celsjusza, odczuwalna też na tym

0: tym poziomie. To sprawdźmy jeszcze, jak to będzie w sobotę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Więcej niż mniej chmur nad naszymi głowami, przelotnie może popadać. W północnej połowie kraju lokalnie nawet burze będą występowały i miejscami spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura chłodniej niż wczoraj. 16-17 stopni Celsjusza na północy, choć odczuwalna trochę niższa. 20 kresek powyżej zera w centrum i 23 stopnie Celsjusza na południu kraju. A wiatr, no właśnie, silnie dzisiaj wieje. Nad morzem bardzo silnie, nawet do 55 km na godzinę, ale na południu w porywach ten wiatr osiąga 65, a gdzieniegdzie nawet 85 km na godzinę. Z kolei ciśnienie nie za wysokie. 999 hektopaskali pokażą barometry w Warszawie. W ciągu dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Słuchajcie, jedziemy i skoro obiecałem, że dzisiaj będę podpowiadał motocyklistom, bo my też, no przyznam wam się, planujemy pewną wyprawę na koniec lata, na początek jesieni, żeby przekonać wszystkich do jednośladów, że naprawdę da się podróżować, nawet kiedy wieje i pada tak jak dzisiaj. No nie powiem, pogoda mi dopisała do tego, żeby właśnie przygotować motocyklistę na gorsze warunki. I to już za moment. Lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 8. Dla niektórych leniwa sobota, czas odpoczynku, pauzy. Dla innych praca.
1: Właśnie.
0: Ale to było takie sugestywne. No dobrze, ale
1: takie
0: dla innych.
1: Takie miało być. Trochę dograło.

0: Panda.
1: Ale niektórzy odpoczywają w inny sposób, po prostu bez względu na pogodę, że wieje, że pada, ruszają się gdzieś na weekend i to właśnie wam na trasie pomagamy, sprawdzając jak tam natężenie ruchu i gdzie ewentualnie o poranku występują utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i niestety w nocy mieliśmy poważne zdarzenie na S1 na wysokości Przybędze. Przypomnijmy, 7 osób trafiło do szpitala po wypadku koło Żywca, to jest Żywiecczyzna, czyli województwo śląskie. Do zderzenia 4 aut doszło po 3 w nocy. Jak informuje Straż Pożarna, w samochodach podróżowało 13 osób, w tym 4 dzieci. Według strażaków z kolei obrażenia nie zagrażają na szczęście życiu poszkodowanych. Natomiast, jak mówi Bogusław Rosa z żywieckiej policji, wstępną przyczyną zdarzenia było najechanie jednego pojazdu na inny samochód.
3: Przy tej okazji apelujemy szczególnie do osób podróżujących nocą. Zmęczenie i senność znacząco obniżają koncentrację oraz wydłużają czas reakcji. Jeżeli czujemy zmęczenie, zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu i zróbmy przerwę.
0: Oczywiście to rady uniwersalne i trzeba ich przestrzegać na co dzień, nie tylko w przypadku właśnie takich zdarzeń. Wczoraj w całej Polsce doszło na drogach do 67 wypadków, w których zginęło, uwaga, aż 7 osób. To niestety tragiczny bilans, ale rzeczywiście natężenie ruchu było bardzo duże wczoraj w ciągu dnia, zwłaszcza po południu i wieczorem widać było, że ten ruch związany jest z wyjazdami weekendowymi. I teraz jeszcze A1, odcinek między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe w pobliżu miejscowości Łaziec. Po pożarze samochodu ciężarowego nadal mamy informacje o zwężeniu w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A może jesteście w trasie i widzicie coś niepokojącego, albo wręcz piękną pogodę i czystą drogę? Dajcie znać tekstowo, głosowo w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy.

0: Obiecałem, no to słowa dotrzymam. Ubierze nas dzisiaj Ewa, drodzy motocykliści.
1: Co?
0: To jest zaskoczenie, co?
1: Ale że...
0: No, od stóp do głów, no, proszę bardzo. Chcę, jest zimno,
1: aha,
0: i pada deszcz, a ja chcę wziąć motocykl. I...
1: No to, no co, no, bo wydaje mi się, że ten strój, który zakładasz na co dzień, żeby cię chronił i było bezpiecznie, to chroni cię też przed deszczem, czy nie?
0: Nie do końca.
1: No chyba, że jeansowe, no to nie. W sensie z zabezpieczeniem.
0: Ja mam jeansowe z zabezpieczeniem, ale one nasiąkają.
1: No to, a są skórzane z zabezpieczeniem?
0: W skórze?
1: Lepiej. Oczywiście lepiej. Budżet mam nieograniczony.
0: No tak.
1: No to taka sama kurtka.
0: No dobra, kurtka. No ale to no. Nie wszystko. A nie, łapki? A stópki?
1: No to rękawice są, to mówił mi Kuba.
0: A nóżki?
1: To buty motocyklowe, no to przepraszam, wysokie są, no to ci tam nie wlejdzie.
0: Albo ochraniacze, tak?
1: Tak.
0: A główka?
1: No kask, no co ty.
0: No a jak zmoknie? A no. Co pod kask, żeby zimno nie było? Co na szyję?
1: No są takie,
0: szaliczek?
1: Są takie...
0: Takie?
1: Jak to się nazywa?
0: No takie? Kołnierze.
1: Kołnierze?
0: Są. Albo kominiarki z dekoltem.
1: No właśnie, tak. właśnie. No wszystko jest już.
0: Poleca Ewa Mierzejewska. Ale słuchajcie, ja się wybrałem do profesjonalisty, chociaż Ewie też nie można tego odmówić, absolutnie.
1: No dałam sobie jakoś radę. Improwizowałam, ale uff.
0: Pomógł mi Emil Zawadzki z RR Moto.
2: No tutaj musimy tak naprawdę na wszystkim się skupić, bo tak samo jak i przez ręce, przez głowę, przez nogi ucieka najwięcej ciepła. Tutaj idziemy w takie rozwiązania jak rękawice wodoodporne z lekką chociaż ociepliną. To jest zależnie w jakiej temperatury będziemy się wybierać. Jeżeli będziemy schodzić poniżej 5 stopni, to wiadomo, z większą ociepliną. Jeżeli chodzi o buty, no to też fajnie by było na membranie, która w miarę jeszcze oddycha, czyli tego typu jak Gore-Tex, tak? One już wszyscy praktycznie znają tą membranę i to bardzo dobrze. W świecie i motocyklowym, i też tak jak i w turystyce. Więc to nie jest jakaś nowość, a wiemy, że się bardzo dobrze sprawdza. Jeżeli chodzi o tutaj korpus nogi, no nogi to najmniej akurat dostajemy tego wiatru i całej tego deszczu, więc tam tak naprawdę wystarczy dobra membrana. Tak samo jak mamy jakieś ciuchy trójwarstwowe, czyli mamy ocieplinę, membranę plus same ciuszki, to już jest odpowiednia ochrona. Często gęsto ja nawet nie używam tej ociepliny, tylko samą membranę i to jest naprawdę wystarczające. Jeżeli chodzi o górę,

0: to dobrą termikę mieć, żeby ona naprawdę oddychała jakąś ocieplinę. Teraz coraz częściej producenci stosują jakąś kamizelkę, ale jeżeli jesteśmy zmarźluchem i staramy się wyjechać naprawdę w długą podróż i nie wiemy, co nas czeka, to fajnie mieć jakąś ocieplinę na przykład z dłuższym rękawem. Shima zrobiła bardzo fajny krok w tym kierunku, bo zrobiła taki à la dress. To się i fajnie zakłada, fajnie się nosi i potem jak gdzieś się zatrzymujemy, typu restauracja, gdzieś się przejść, ściągamy kurtkę, zostawiamy w kufrze, idziemy w tym dresiku, który bardzo fajnie wygląda.
1: Dresik na motor.
2: Dresik fajny, no, pod kurtkę. O to właśnie chodzi. Dzisiaj będzie więcej takich patentów, bo Ewa to może nawet nie wie, że oprócz butów można takie stópki nałożyć.
1: A to nie wiedziałam, rzeczywiście.
2: Z podbiciem gumowym. Bardzo fajne. Czy to się sprawdzi? Co z rękawicami? Co z tą szyją, głową? Od stóp do głów ubierzemy was i przygotujemy na deszcz i chłodne dni, motocykliści.

0: No to słuchajcie, Mirek pisze i ostrzega wszystkich mobilnych. Uważajcie, tak pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, na silne podmuchy wiatru. Miota pandą jak szatan.
1: Bardzo mnie to śmieszy. Miota pandą jak szatan.
0: Ale ja sprawdziłem.
1: No wiem, że miota.
0: Panda wielka, 70 do 120 kg. To jest dorosła
1: samica.
0: Myślę,
1: że jednak chodzi o Fiata Pandę, wiesz?
0: A to ja muszę sprawdzić.
1: To jeszcze więcej waży.
0: Bo te 120 kg na tym wietrze to rzeczywiście może miotać. Ale DMC Pandy, myślę, tam, nie wiem, 1150 kg obstawiam. I miota, to znaczy, że nawet nie to, że wieje.
1: Chyba, że
0: duje.
1: Jeszcze, wiesz co, no. Jest jeszcze ta nowa elektryczna, ona będzie jeszcze cięższa.
0: To nie może ją nie miotać.
1: Nie?
0: Nie, bo baterie są w podłodze, niżej jej środek ciężkości, nie ma prawa miotać.
1: No, skoro tak mówisz.
0: Czyli jedzie z
1: Grande Panda, ona się nazywa.
0: Grande Panda.
1: Naprawdę.
0: Ona jest już taka bardziej w stylu crossovera. Może miotać, może miotać. No, dobrze, my też się tutaj mioczemy, ale wyjeżdżam na trasę, żeby przedstawić wam raport drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, nie jest ona najgorsza. To najpoważniejsze zdarzenie, którego skutki są do teraz. Doszło do tego w nocy na S1 w Przybędze, to jest w Żywiecczyzna i tutaj na jezdni w kierunku Żywca. Nie, na jezdni jadąc od

0: Żywca w kierunku granicy państwa. Zderzyły się 4 samochody, wskutek czego 7 osób zostało rannych i trafiło do szpitala, w tym 4 dzieci. Ta najważniejsza informacja jest taka, że życiu poszkodowanych nic nie grozi, natomiast droga jest cały czas zablokowana. Widać, że nie ma przejazdu w kierunku granicy państwa, w związku z tym z S1 trzeba zjeżdżać w Żywcu na 946 i 45 i ten sposób jadąc na wschód, ominąć właśnie to zdarzenie przez Trzebinie, Bystrą, Cięcinę i Węgierską Górkę i w ten sposób tymi drogami lokalnymi przez Cisiec i Miliówkę dojechać do granicy. Natomiast na jezdni w kierunku Żewca przy węźle Węgierska Górka widać, że jest zwężenie. Więc tutaj sytuacja jest trudna. Jeszcze te samochody są, widać, że blokują przejazd i niestety na pewno jeszcze utrudnienia w tym miejscu potrwają kilka godzin. Jeśli chodzi o A1, to tutaj już tylko dla formalności podaję, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe, bo tutaj absolutnie na wysokości miejscowości Łaź nie widać spowolnienia, a przypomnijmy, na 444 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy. No i właśnie, informacja od służb, że samochód jeszcze blokuje przejazd częściowo. Moim zdaniem jest na pasie awaryjnym albo już w ogóle udało się usunąć go z drogi, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały, dlatego że na A1 w tym miejscu, na tym odcinku nie widać absolutnie żadnych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to uważajcie, kierowcy, bo ja wspominałem rano, że chyba ta noc, mimo tych podmuchów i gwałtownych zjawisk, nie była taka trudna dla strażaków. No to mamy informację, że 1100 interwencji w tej nocy odbyło się za sprawą straży pożarnej. A co do silnych podmuchów wiatru, to teraz tak. Na północnym wschodzie, okolice Suwalszczyzny, 32 km na godzinę wieje wiatr. Podobnie w województwie łódzkim i na południu Lubelszczyzny. Najsilniej w tym momencie, w granicach 45 km na godzinę, wieje na wybrzeżu w okolicach Słupska, Ustki,

0: 20 minut pozostało do godziny 9. Ubieramy się dalej. A że Ewa jest znana z tego, że piecze wspaniałe ciasta.
1: Okej.
0: Okay, ma piękny głos.
1: No, dziękuję.
0: I w ogóle zdolności manualne. Ona potrafi tymi rączkami na tych drutach, na tych
1: chcesz?
0: Szydełkach skarpetę mi zrobić.
1: Skarpetę?
0: Ale umiałabyś, nie?
1: No nie jest to takie trudne wcale.
0: Ciepłą skarpetę do buta motocyklowego, żeby grzała.
1: Dobrze, ale z czego? Z merynosa pewnie byś...
0: To nie są tanie rzeczy.
1: Ja wiem, że nie.
0: I ta niestety nitka się bardzo szybko przeciera.
1: Tak.
0: To może zwykła wełna.
1: Nie wiem, czy byłoby ci wygodnie, ale no myślę, że mnie byłoby łatwiej.
0: To co innego?
1: Ale z...
0: A poczekaj, A może cały kaleson od razu? Nie, to się mówi rajstopy, jak są ze stópkami.
1: A to byś chciał ze stópkami? To rajtuzy nawet.
0: Rajtuzy? Mm. Tak?
1: Tak.
0: No bo my dzisiaj ubieramy się od stóp do głów, pomaga nam w tym Emil Zawadzki z RR Moto. No i właśnie teraz zajmiemy się butami, bo wyobraźcie sobie, że albo but z membraną, albo takie stópki nakładane nawet na buty sportowe.
2: No tutaj to jest indywidualne podejście do tego tematu. Kwestia kto jak dojeżdża, że to są krótkie dystanse. Jak najbardziej, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo nie musimy mieć ze sobą takich, no, nie oszukujmy się, topornych butów, bo większość butów, które są na membranie, będą ciut ciaśniejsze. Noga może się

0: płacić, jeżeli ktoś ma problemy z potliwością, no to też dla niego to będzie dyskomfort, tak? Więc takie przeciwdeszczówki są szybkim rozwiązaniem. Ale jeżeli jednak wyjeżdżamy gdzieś dalej, proponuję jednak takie buty już porządniejsze, żeby zakupić.
1: Cenowo?
0: Cenowo, no tutaj jeżeli uderzamy w topowych producentów, tak jak CD i Revit, no to zaczynamy ten pułap od 1200-1400 w górę.
1: A stópki mam za, umówmy się, 100-200 zł.
0: Tak, dlatego to mówię, że to jest takie doraźne rozwiązanie, bo tutaj większość takich stópek, tak już przetestowaliśmy, niestety na suwakach zaczynają puszczać po jakimś czasie. Takie buty, które są właśnie na Goretexie, mają jednak tą gwarancję, że mam nie przepuścić.
1: Do wyboru do koloru, a może kozaki?
2: Kozaki?
1: Ja no nie wiem, nigdy nie miałem.
2: Wiesz co, to trzeba, dla facetów trudne byłyby kozaki, bo to jednak trzeba mieć szczupłą łydkę.
1: Kowbojki?
2: Lepiej.
1: Tak?
2: Zresztą na motor super.
1: Gumiaki?
2: Kalosze, nie wiem, czy nie byłoby zbyt ślisko?
1: Kalosze tak, ale tylko ze skarpetą z merynosa, którą zrobi Ewunia.

0: Szukamy ciuchów i w ogóle sposobu na chłodniejsze i mokre dni, a tymczasem Krzysztof i Magdalena piszą: leje.
1: O.
0: Wczoraj lało.
1: Tak.
0: I zapowiada się deszcz do końca dnia.
1: Oj,
0: a w Mielnie zlot. Zlot. BMW. No i co? BMWZ. Jak żyć?
1: Niezaplanowana parada. Jedyna na świecie parada cabrio z zamkniętymi dachami. O nie.
0: To nie
1: ale
0: dobrze.
1: I tak jest fajnie, piszą tutaj Krzysztof i Magdalena.
0: Fajnie?
1: Pozdrawiamy. Zaje fajnie.
0: Pozdrawiamy Perka i wszystkich słuchaczy. Krzyśku, Magdo, będzie dobrze.
1: Oczywiście. Widzę, że nastrój jest bardzo dobry, aha, więc nie ma co narzekać. No.
0: A Zetka nawet ze złożonym dachem to jest po prostu bajka, to jest tak, marzenie.
1: Tak.
0: Zaczynając od Z1, Z3, Z4.
1: Nie,
0: chociaż
1: no piękne to są auta. Piękne, piękne. Z8. Ciężko się wsiada. Ciężko się wysiada.
0: Nieważne,
1: Kuba
0: już nie wysiadał.
1: Kuba miałby problem.
0: Czy on by nawet nie dał rady?
1: Nie wsiadłby.
0: Myślisz? Ale już by nie wysiadł.
1: Właśnie.
0: Ja też bym z takiego auta nie wysiadał. Dobrze, to przejedźmy się w takim razie tym autem i zobaczmy, gdzie jest najlepiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od tego jednak, gdzie jest najgorzej, no bo niestety mamy kilka utrudnień na naszych trasach. To jest po pierwsze teraz nowa informacja z Kujawsko-Pomorskiego. Droga krajowa nr 80, trasa Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Górska. Zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i droga jest zablokowana na 38 kilometrze. I wracamy na Żywiecczyznę, bo tam w nocy doszło do poważnego

0: wypadku na S1 w Przybędze. I teraz wygląda na to, że ta trasa jest już odblokowana, a to, co widzimy, czyli korek, wynika z prac drogowych. No i właśnie, niestety być może tutaj ta sytuacja też miała związek właśnie z tymi prowadzonymi robotami drogowymi i pewnie zmienioną organizacją ruchu. W każdym razie na wysokości Przybędzy już odblokowano przejazd, ale roboty drogowe trwają i S1 korkuje się właśnie na jezdni w kierunku granicy państwa i w przeciwną stronę niewielkie spowolnienie, także jest, mimo tego, że prace prowadzone są na jezdni w kierunku granicy jadąc od Żywca. Jak ten fragment można omijać? Oczywiście będzie to objazd tylko dla samochodów osobowych. Trasy lokalne zjeżdżamy na 946 w Żywcu, 45, a następnie przez Wieprz, przez Bystrą, Cięcinę, Węgierską Górkę i Cisiec można ominąć ten fragment S1 remontowany. No i jeszcze informacja o remoncie na A1, który ruszy w poniedziałek z Łodzi w kierunku Gdańska na 246 km trasy między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Będzie wymiana delatacji i będzie wyłączony pas prawy i awaryjny. Jazda będzie możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę i te prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku 11 września.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mielno. Gdyby to ode mnie zależało, to ja Magdalenie i Krzysztofowi bym pomógł. Tam zlot, słuchajcie, BMW i pada, od wczoraj pada, ale teraz patrzę sobie na mapę pogodową i ta chmura przesuwa się w kierunku wschodnim. Podobno minęła już Koszalin, więc za chwilę i w Mielnie powinno przestać padać. I tego wam właśnie życzę. A co do temperatury na termometrze, to w tym momencie odświeżam sobie pomiary IMGW. Najchłodniej w Zakopanem 13 stopni Celsjusza, najcieplej w Przemyślu 19 kresek powyżej zera.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Choć ta pogoda dzisiaj, no niestety jak na weekend, mogłoby być zdecydowanie lepiej jak w tygodniu, bo dzisiaj i więcej chmur nad naszymi głowami i przelotnie może popadać, a w północnej połowie kraju lokalnie mogą występować burze, no i spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei temperatura chłodniej niż wczoraj, bo na północy maksymalnie 17 stopni Celsjusza, w centrum 20, a na południu kraju najwyżej dzisiaj będzie 23 stopnie Celsjusza. No i ten wiatr silny nad morzem, porywy do 55 km na godzinę. Na południu kraju porywy do 65, ale nawet

0: i 75 km na godzinę. No i teraz znowu wracamy na wybrzeże, bo tutaj w czasie burz może wiać nawet z prędkością 85 km na godzinę, a ciśnienie to w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali, choć w ciągu dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Poradzimy sobie z tą pogodą. Wszyscy ci, którzy kochają jednoślady, słuchajcie, dobrze się ubierzemy, zabezpieczymy przed wiatrem, przed deszczem, szczegóły już niebawem. Lewa w górę, Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: O proszę, proszę. Ty się znasz troszeczkę na futbolu amerykańskim? Tak?
1: Nie, średnio. Mówiąc szczerze, to średnio.
0: Bo ja to tak niewiele. Właśnie jedziemy do Duisburga, piszą nasi słuchacze, na Gold Bowl. To jest finał Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Kibicować naszym, czyli Panthers Wrocław, którzy po naprawdę świetnym sezonie grają o trofeum. Jaką trasę proponujecie? Ja wam tę trasę zaraz sprawdzę, ale ja poproszę o więcej szczegółów na temat właśnie futbolu amerykańskiego i samych Panthers Wrocławia.
1: Tak.
0: A skoro chcecie przekroczyć granicę w Olszynie, to ja już wam trasę sprawdzam.
1: Joanno A18 bez problemów, ja już to widzę.
0: No ale do samego Duisburga to jeszcze jest kawał drogi. Chyba jednak dwójką bym pojechał, ale już to weryfikuję, a głos oddaję Ewie, ona ma informacje krajowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tych niestety mamy sporo, bo coraz więcej utrudnień na naszych trasach. Zacznijmy od tego najnowszego utrudnienia, to jest województwo świętokrzyskie i droga krajowa.

0: numer 73. Trasa Dąbrowa-Tarnowska-Busko-Zdrój w pobliżu Słupi. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Buska, co oznacza, że kierowcy jadą w tym miejscu na przemian jednym pasem na 85 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskiem na 80. Na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Górska zderzyły się dwa auta. Jedna osoba została ranna, druga jest całkowicie zamknięta na 37 kilometrze. Tutaj policja kieruje ruchem i kieruje ten ruch na objazdy. Jeśli chodzi o sytuację z dojazdem nad morze, bo być może, tak jak nasi słuchacze, którzy pojechali na zlot Z1-ek i Z-ek ogólnie BMW, może jest to popularna trasa i będzie w najbliższych godzinach, mimo tych ostrzeżeń przed silnym wiatrem i tego właśnie, że wiemy od naszych słuchaczy, że pada. A jedynka z problemami między węzłami Pelplin i Kopytkowo, tu jest zwężenie na jezdni w kierunku Gdańska do jednego pasa ze względu na prace drogowe i w przeciwną stronę podobna sytuacja, ale na innym odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tu taka sama sytuacja przy dużym natężeniu ruchu na wysokości Rulewa. Korkuje się, teraz jest niewielkie spowolnienie. No i teraz jeszcze przejeżdżamy na południe kraju. Na razie widać, że Zakopianka jest bez żadnych problemów. O szczegółach powiem w następnym serwisie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracam do Joanny i Krzysztofa i tak jak mówiłem, trasę wam prześledziłem. Ewa mówi o A18, a ja bym poleciał dalej w kierunku Berlina, 13 niemiecką, wcześniej 15, potem odbił na tak naprawdę 2 i tutaj poza kilkoma robotami drogowymi i
0: po
2: pracami,
0: stronie niemieckiej,
2: zgadza się, szczególnie przed Magdeburgiem, za Hanowerem, nic na trasie złego się nie dzieje, chociaż tych kilometrów tak ponad 800. Życzymy wam szerokości, przyczepności.

0: No to ubieramy się od stóp do głów, skoro Ewa nam zrobiła skarpety ciepłe.
1: Ja to mam wrażenie, tutaj chciałam taką dygresję, że ja jestem takim tutaj królikiem doświadczalnym.
0: A skąd? My bez ciebie się nigdzie nie ruszamy.
1: Akurat.
0: Ty jesteś tak naprawdę sercem tej operacji.
1: No dobrze.
0: Motocyklista jesienią, na chłodne i mokre dni. Ewa Design. Widzisz, ja już ci nawet markę wymyśliłem.
1: Fajnie.
0: Wuniu.
1: Jaka sprawa teraz?
0: Rączki.
1: Rączki. No już mówiłeś, no, że są takie, ja widziałam nawet takie fajne, że to akurat na skuterze, ale przypuszczalnie na motorze też jest takie rozwiązanie, że masz przytwierdzone takie mówki do, wiesz o co chodzi, wyjmujesz same rączki i to zostaje.
0: A do kierownicy.
1: Tak. Widziałeś to?
0: Widziałem.
1: Nie sprawdza się to?
0: To znaczy, no na skuterze pewnie tak, ale tutaj cały czas
1: no,
0: musisz operować manetką,
1: no właśnie,
0: sprzęgłem.
1: Niewygodnie.
0: No tak mi się wydaje. Lepiej podgrzać manetki. I mieć tę grzałkę. No ja mam na przykład.
1: I gołe?
0: No właśnie nie, chyba
1: nie,
0: rękawice będą
1: no
0: potrzebne.
1: Właśnie.
0: Co na to Emil Zawadzki z RR Moto, bo on nam dzisiaj właśnie pomaga ubrać się od stóp do głów i zadbać o komfort termiczny, ale też żebyśmy nie byli mokrzy.
2: Kwestia też dwóch rzeczy. Pierwsza, jak robimy sobie delikatną przerwę pomiędzy palcem a końcem rękawicy, to robimy ten bufor na ten chłód, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jednak rękawica, która jest ocieplana, ma membranę, plus jeszcze skóra, bądź to jest tekstylne wykończenie zewnętrzne, daje nam to trzy materiały, tak? A te trzy materiały jednak ciężej rozbić, więc to jest praktycznie no, niewykonalne. Ja też sam wiele rękawic próbowałem rozbić, nawet skórzanych. Po 4 latach to jest tylko ubijała się ta ocieplina, nic więcej. I z doświadczenia też wiem, że jak są idealnie dobrane, przez pierwsze 30 minut fajnie się jeździ, ale potem ręka jednak drętwieje. Więc, a jak drętwieje, czy mamy obniżone krążenie? Jak jest obniżone krążenie, robi nam się zimno. Więc dlatego proponuję dobrze przyjrzeć się tym rękawicom i sobie pomacać zawsze na jakimś motocyklu czy coś, żeby potem nie było niechcianych zakupów.
0: I to słuchajcie, jest świetny patent Emila, bo on też mi kazał usiąść na moto, złapać za manetkę i zobaczyć, jak ta ręka się układa. No już wiedziałem, że jest za ciasno.
2: Dokładnie tak. No i tutaj widzisz, sam po chwili zauważyłeś, że no, na dłuższą metę sprawiałoby tobie to jakieś trudności, tak? Więc dlatego zasugerowałem rozmiar większy, sam sprawdziłeś i to będzie dużo bardziej komfortowe. A tutaj jeżdżąc w takich warunkach, typu jak będzie deszcz, chłodniej w ogóle, no nie szokujmy się, no nie jeździmy szybko, tak? Jednak staramy się nie myśleć o tych szybkich manewrach i w ogóle, tylko żeby bezpiecznie dotrzeć i żeby była ta stabilna podróż, tak?

0: Ale jedna rzecz, najważniejsza, słuchajcie, i tego naprawdę nie wiedziałem, że jak mam podgrzewane manetki, a mam, to nie mogę ich używać na maksa, jeżeli mam rękawice z membraną.
1: Tak, ze względu
0: na... Dlaczego?
1: Chodzi o to, że membrana działa w taki sposób, że jeżeli wewnątrz robi się za ciepło, ona wypuszcza tego nadmiar ciepłego powietrza, żeby się ta ręka nie pociła, tak? Więc to się robi taki lejek, który w pewnym stopniu się otwiera i uwalnia tą wilgoć. Jeżeli zaczniemy podgrzewać rękawice właśnie tą manetką, to zrobi się taki efekt, że będzie cieplej z zewnątrz niż wewnątrz, czyli że wszystko będzie wlatywało do środka nam, więc czyli tak i deszcz, i ten chłód, który będzie, wszystko będzie nam wpadało, bo nieraz klienci robili reklamacje, bo im nie działa ta membrana. I tutaj pytanie, czy była używana grzana?
0: Ona działa, tylko może zadziałać w drugą stronę, tego nie wiedziałem.
1: Dokładnie tak. I tutaj jeżeli użyjemy tych grzanych manetek, ale niektórzy mają możliwość wybrania sobie po prostu stopni, do 20 stopni jest ok. Albo tak niektórzy mają typu low, pierwszy, drugi level, ok. Ale dalej nie idziemy, naprawdę, żeby nie przekroczyło tam chyba około 30 stopni, bo jak przekroczy to, to dosłownie membrana otwiera się nie w tą stronę, która powinna.
0: I to jest cenna rada. Inwestujecie 200, 300, 500 zł w rękawice ciepłe z membraną, to pamiętajcie, że nie idzie to w parze z grzanymi manetkami.

0: Dajcie znać, co u was na trasie, dajcie znać, jak wasz weekend, czy przejmujecie się pogodą, zostaliście w domu, czy ten wiatr, deszcz wam nie straszne.
1: Bo na przykład kocyk, książeczka, herbatka, można już odpalić ten weekend.
0: Ale w domu?
1: No oczywiście.
0: Ojej, już myślałem.
1: Nie zostaliście w domu, no to podaję.
0: A
1: właśnie.
0: Ja już myślałem, że i do bagażnika,
1: no, gdzie tam nie.
0: I w Bieszczady.
1: To może
0: i na takiej połonince.
1: Ale ja tutaj z pogody tak. Trzeba daleko pojechać.
0: Ja się pogody nie boję. Słuchajcie, dzisiaj zresztą mam zamiar przejść Campinos wszerz i wzdłuż. W związku z tym was też namawiam do tego, żeby ruszyć się nawet na dwóch kółkach. Dajcie znać, jaka pogoda u was i jakie plany na weekend. A my podpowiemy, co na trasie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasach dwa utrudnienia na drogach krajowych. Zacznijmy od Świętokrzyskiego. Droga 73, odcinek Dąbrowa Tarnowska-Busko-Zdrój w pobliżu Słupi. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas w kierunku Buska, co oznacza, że kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemiennej. W tym miejscu to jest 85 km. Gorsza sytuacja w Kujawsko-Pomorskim. To jest droga krajowa numer 80 na trasie Bydgoszcz-Toruń i to jest miejsce Górsk. Tutaj niestety doszło do wypadku, wskutek którego droga krajowa numer 80 jest całkowicie zablokowana.

0: zdenerwowana. Patrzę, jak objechać to miejsce. No, moim zdaniem najlepiej w... albo ulicami Górska po prostu, tylko to będą malutkie trasy i później przez Gutowo Leśnictwo, a w drugą stronę przez Stary Toruń, no bo niestety tutaj droga jest całkowicie zablokowana. Co tam się stało? Zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. 37 km, no niestety na tyle niefortunnie, że właśnie trzeba ulicami tego miasteczka objeżdżać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w każdej drogowej i pogodowej sprawie na informacje czekamy tekstowo, głosowo w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No proszę, dostałem całą instrukcję futbolu amerykańskiego. Za chwilę wam też to przytoczę. Tylko tyle, że wcześniej to my musimy się ubrać na tę pogodę, prawda? Bo jeżeli was wyciągam gdziekolwiek z domu, czy do Duisburga, gdzie europejski finał futbolu amerykańskiego, czy po prostu gdzieś na łono przyrody, to trzeba zadbać o komfort cieplny, termiczny, ale też o to, żeby na nas nie padało. Bo na przykład w Gubinie i okolice, to jest województwo lubuskie, dzisiaj pięknie, tylko właśnie lekko wieje, a Paweł z Gubina, informując nas o tym, pozdrawia wszystkich bardzo gorąco. No dobrze, to teraz przygotujmy się na ten wiatr, bo jesteśmy już, wydaje się, dobrze zabezpieczeni. Myślę o jeździe jednośladem, buty, rękawice, oczywiście spodnie, kurtka, kask. Tylko jeszcze w szyję nam troszeczkę wieje. Co z górą?
1: Jeżeli chodzi o górę, no to tak, tutaj też zależnie od producentów kasku i w ogóle każdy ma jakieś swoje rozwiązania. Na przykład tak jak sam Schubert ma taki, powiedzmy, a la tryb zimowy, że samą wyściółką możemy zatkać dodatkowe kanaliki, oprócz tych, których sobie zamykamy zewnętrzną wentylację. To jest w ogóle bajka. Ale to też wiąże się z tym pewien dyskomfort. No jednak wtedy, jak zatrzymamy większość ciepła w środku, no to jednak zaczyna nam coś tutaj parować, tu się pocimy, tak? Jeżeli chodzi o kominiarkę, no to albo jakąś ocieplaną, albo tak jak jest rozwiązanie w Redline'ie, i też inni producenci to zrobili, tylko z tych, co przetestowałem, oni najlepiej to zrobili. Chodzi tutaj o windstopper na kołnierzu, który jest pociągnięty do wysokości brody. Czyli jak założymy sobie kask, broda jest schowana w kasku i wiatr nie podwiewa nam do tego kasku, tylko zatrzymuje się na tej brodzie.
0: A co z mocowaniem kasku? Pod spodem?
1: Normalnie pod spodem zapinają się kask, nie ma żadnego problemu. Kołnierz jest na tyle duży i elastyczny, że w ogóle to nie przeszkadza. Tylko kwestia, żeby przyzwyczaić się do tego, że jednak musimy sobie założyć tą kominiarkę i tą kurtkę na tą kominiarkę, na ten kołnierz po prostu narzucić, bo testowałem innych producentów, albo były na przykład przyduże, bo ja też nie jestem dużych gabarytów, więc ciężko było cokolwiek dobrać, więc Redline naprawdę najlepiej się sprawdził. A gdzie jeszcze jeżdżę w ogóle w okularach, nie było żadnego problemu z parowaniem okularów.
0: Gwarantuję, że będzie ciepło, jak zamkniemy wentylację?
1: Tak, to, ale tylko to też jest, zaznaczę, że jakby odporność własnego ciała termiczna, tak? Bo każdy ma inną odporność cieplną. Ja na przykład też potrafię jeździć w minus 15 stopniach motocyklem. Nie każdy też tak robił. No tutaj jest wiele czynników, które na to wpływa. Ja na przykład dobra termika z windstopperem albo na merino, to już bardzo dużo daje. Właśnie ocieplina z

0: długim rękawem, albo tak jak tutaj też kamizelkę podgrzewaną z powerbanka. Rewelacyjne rozwiązanie. Ogrzewa nas, tutaj korpus, robi się momentalnie ciepło. I to naprawdę długo starcza. Kobitki sobie to chwalą.
1: Super. Dzięki wielkie.
0: Nie ma sprawy. Proszę bardzo.
2: To były porady Emila z RR Moto i nic tylko przyswoić, wcześniej zapamiętać, skorzystać i w drogę jednośladem.

0: No i proszę, proszę, coś niesamowitego poprosiłem Joannę i Krzysztofa, którzy jadą w tym momencie na walkę Panthers Wrocław. To jest finał Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.
1: Ja już wiem wszystko.
0: Wiesz? To co, przybliżymy innym? Tak pokrótce.
1: Będą grali z Vienna Vikings, czyli właściwie obie drużyny będą na wyjeździe.
2: Pokonamy Wikingów.
1: Tak, no
2: do boju.
0: A chcecie dwa
1: no
0: słowa?
1: I to rzeczywiście jest taka tak jak się mówi, golden, nie bowl, tylko bowl. Jak jest, bo
0: golden
1: jak,
0: eye, to ja z Bonda
1: nie,
0: znam.
1: Nie golden eye. Jak się nazywa ten taki golden. Najbardziej, super bowl, o. Super to tu bowl. Mamy golden bowl i tylko to jest po prostu europejskie.
0: Chciałem powiedzieć, że jak golden to jeszcze jest labrador, ale to nie to. Futbol amerykański, dobra. Wbrew nazwie, kojarzy się z piłką, najczęściej z piłką najczęściej biega się lub się na nią rzuca.
1: Tak.
0: Najrzadziej się kopie. Golf w futbolu to touchdown, czyli przełożenie. Tak. Za to jest 6 punktów. Punkty można zdobywać jeszcze przez field goal, extra point, to jest jeden, 2-point conversion i jeszcze safety. W drużynie jest ponad 50 zawodników, ale na boisku jednorazowo 11 wybiega, gdzie są osobne składy do ataku, obrony i do kopania.
1: Piłka to jajo, tak.
0: O, jest to cudowny sport zarówno taktyczny, jak i siłowy.
1: Bardzo kontaktowy, powiedziałbym.
0: A my, jak widać, jesteśmy fanami w American Football League of Europe. AFLE w skrócie. Jest na razie 8 drużyn i my, czyli Pantery, w tym sezonie pokonaliśmy każdą z nich przynajmniej raz. Drużyna istnieje od 2013 roku, mają na koncie 4 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwo Europy w 2016 zdobyte i są jedyną polską drużyną w AFLE. Teraz jedziemy po zwycięstwo z
1: Vienna Vikings.
0: Yeah! Do boju, Panthers Wrocław! Trzymamy kciuki, naprawdę kibicujemy.
1: Tak.
0: To mam
1: bardzo
0: nadzieję.
1: Jest widowiskowy. Byłam w Stanach na meczu.
0: A to ja widziałem, ale o zasadach to mało wiem.
1: Baseball był nudny, a futbol był fajny.
0: Ja
1: nawet
0: mam kolegę, który gra.
1: Tak?
0: No i teraz będę mógł mu tam, wiesz, pochwalić się, że co nieco wiem o zasadach. Joanno, Krzysztofie, jeszcze raz szerokości wam życzymy.
1: I dobrej zabawy i świetnych emocji. No i co? Go, go Panthers.
0: I za informację dziękujemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach właściwie tylko te dwa główne utrudnienia na 80 i 73, czyli na dwóch drogach krajowych w Świętokrzyskiem. Na 73 na trasie Dąbrowa-Tarnowska-Błusko-Zdrój w pobliżu Słupi. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, skutek którego jedna osoba została ranna, jest ruch naprzemienny, dlatego że zablokowany jest jeden pas w kierunku Buska. To jest 85 km. A na 80 w Kujawsko-Pomorskiem, tutaj mówiłam i tu się nie zmieniło nic,

0: czyli trasa Bydgoszcz-Toruń, jest całkowicie zablokowana w pobliżu Górska. Na 38 km zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Objeżdżać trzeba ulicami miejscowości Górsk. I jeszcze przypominam o S7, bo tutaj są problemy z powodu remontu w Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Waplewa, czyli między Nidzicą i Ostrudą. Na ponad 11-kilometrowym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jest też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No i niestety widać w tym miejscu nie korek, ale jednak spowolnienie. I tutaj ta sytuacja będzie się na pewno utrzymywała. Podobnie jest na A1 jadąc w kierunku Gdańska. Gdybyście się dzisiaj wybierali w kierunku Trójmiasta, to spowolnienie między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Powód ten sam, czyli remont.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ktoś z Was potrzebuje sprawdzenia trasy? Dajcie znać, skąd dokąd prześledzimy Waszą dróżkę.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: O, ciekawe wyzwanie dostałem w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tylko mapa mi się nie chce odświeżyć. Trasa Radom-Amsterdam. Sprawdzicie dla naszej szalonej rodzinki. Jedziemy do Zuzanny, która zaczyna studia w Niderlandach. Pozdrawiamy Jasiek, Ela i Kajtek. Już za moment wam to sprawdzam, ale wcześniej prognoza pogody.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy ostrzeżenia przed silnym wiatrem i nie bagatelizujcie tego, bo rzeczywiście no najprzyjemniej nie jest. Poza tym pada, szczególnie na północy kraju i to się zanosi, bo tych chmur sporo, że przez cały dzień dzisiaj będzie mało przyjemnie. Tym bardziej, że odczuwalna temperatura, jeśli chodzi o północ, o wybrzeże, jest dużo niższa niż pokazują termometry. A co pokazują? No ja wam powiem, że dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia pokażą 16-17 stopni Celsjusza właśnie na północy Polski. W centrum około 20 kresek powyżej zera i to będzie też temperatura odczuwalna. Najcieplej dzisiaj na południu kraju 23 stopnie, ale tu może silniej powiać, bo wiatr umiarkowany, dość silny, nad morzem tak do 55 km na godzinę wiejący, na południu w porywach będzie osiągał prędkość nawet 65 km na godzinę. Ale z racji tego, że na północy kraju mogą pojawić się burze, to te podmuchy wiatru w czasie burz do 85 km na godzinę na wybrzeżu właśnie. Ciśnienie 999 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie. W ciągu dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: I jak to miało być? Radom, Amsterdam. W porządku, ja już mam wszystko wpisane i teraz szybko przemierzam trasę. Samolotem byłoby najszybciej. A tymczasem mam nadzieję, że tam wskoczycie na A2, gdy już z Radomia dostaniecie się w okolicy

Pruszkowa w Warszawie, w sensie na A2 właśnie. No i po polskiej stronie macie czyściutko. Dopiero za granicą, za Świeckiem, za Frankfurtem nad Odrą dokładnie, macie roboty drogowe. Potem przed Magdeburgiem kolejne i przed Hanowerem jeszcze jedne. Za Hanowerem kolejne, a wy trzymacie się cały czas niemieckiej dwójki. Wcześniej A2 w Polsce. I poza tymi robotami drogowymi, które jakoś mocno nie spowalniają ruchu, to w zasadzie do samego Amsterdamu, co prawda 1250 km, bez przeszkód możecie dojechać. Szerokości, przyczepności. A ja nazywam się Patryk Kuniszewicz i daję wam lewą w górę do 11.

0: 10 minut po godzinie 10, ale dostałem wyzwanie.
1: O.
0: Powiedziałem, że trasę sprawdzę, tak?
1: Jaką?
0: Z Oklahoma City do Los Angeles.
1: Bardzo dobra,
0: jeśli
1: czyli
0: można.
1: Direkt już nie śpi.
0: Nie śpi. Mm. Jasne, że za chwilę sprawdzę, tym bardziej, że jest jedna stanowa, umówmy się, prosta sprawa, dwa fotoradary po drodze, ale o szczegółach za moment, bo teraz Ewa opowie nie co w Stanach, tylko co w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo mnie to cieszy, że się tak amerykańsko zrobiło.
0: All right, man.
1: Bo nie dość, że futbol amerykański, sprawdziliśmy zasady, to jeszcze proszę bardzo, trasa z Oklahoma City do Los Angeles. Let's go. Jeśli chodzi o polskie trasy, to sytuacja nie wygląda najgorzej. Mamy tylko dwa poważniejsze utrudnienia i to jest 780 na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Górska, to jest województwo kujawsko-pomorskie i tu zablokowany przejazd ze względu na zderzenie dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna i tutaj na 37 kilometrze jest blokada, trzeba objeżdżać ulicami Górska. Na 73 na trasie Dąbrowa-Tarnowska-Busko-Zdrój w pobliżu Słupi po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Buska, co oznacza, że kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem.

0: Jeśli chodzi o A1, to tutaj chyba służby już śpią, albo jeszcze śpią, bo ja nie widzę już absolutnie żadnych utrudnień na wysokości miejscowości Łaziec, to jest województwo śląskie. I jeśli chodzi właśnie o A1 w tym miejscu, to oznaczone są co prawda roboty drogowe, ale nie ma ani spowolnienia, ani skutków tego porannego zdarzenia, a tam, przypomnijmy, zapaliła się ciężarówka. To jest między węzłami Woźniki Częstochowa Południe i ja nie czekam już na służbę, odwołuję tutaj te utrudnienia. 444 kilometr na jezdny w kierunku Łodzi jest przejezdny, absolutnie nie ma tu spowolnień. A propos A1, to przypominam także, że między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice w związku z pracami remontowymi na ponad 3-kilometrowym fragmencie jest tymczasowa organizacja ruchu, jest też ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę i tutaj spowolnienie jest. Ono się powtarza praktycznie codziennie właśnie w związku z prowadzonymi pracami w obie strony i w obie strony jest do dyspozycji kierowców tylko jeden pas. Jeśli chodzi o A4 w okolicach Katowic, delikatne spowolnienie przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice w dwie strony, później prace drogowe na wysokości Libiąża, Chrzanowa i Chełmka. Tu przypominam, że są problemy z przejazdem, ale spowolnienia jako takiego na razie nie ma. Natomiast jest już zakorkowany fragment od Chrosnej do Balic, jadąc w kierunku albo centrum Krakowa, albo Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj ten sam powód, czyli roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy wy to słyszeliście, jakim zdecydowanym głosem Ewa powiedziała: nie czekam na drogowców, odwołuję.
0: Nie, daj spokój.
2: Czy możesz nie czekać na synoptyków i odwołać ten deszcz i wiatr?
0: Chciałabym bardzo mieć taką moc sprawczą, nie. Ale wiesz co, powiem ci, że próbowałam tutaj zaklinać i nie działa akurat. Na drogi działa, na pogodę jeszcze nie mam takiej mocy, ale może.
2: Słuchajcie, no niemożliwe od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać. A teraz wracając od Direksa, zapytał, jak tam droga z Oklahoma City do Los Angeles. To w Stanach Zjednoczonych, to jest w ogóle za oceanem. Nawet nie sprawdzajcie, wystarczy, że ja sprawdziłem. Drogę masz czyściutką, jedziesz stanową 40, tylko pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tam czają się fotoradary. Wyobraźcie sobie, że są one normalnie, legalnie zaznaczone na mapie. Więc uważaj, czy to przed miejscowością St. Joseph, czy... Gdzie one mi zniknęły? O, chyba już je wyłączyli. O, czy za miejscowością Sanders, bo tam po prostu może być kosztowne zdjęcie. A tak, czyściutko na trasie masz.

0: No to teraz Direx robi furorę, mimo że to lewa w górę i tutaj tak naprawdę na dwóch kółkach jeździmy.
1: Zawsze sklejonych z asfaltem, bo wiecie, to za wheelie, prawda? Prawo jazdy można teraz stracić. Więc czy to jest skuter, czy to jest motocykl, czy... A nawet i rowery dopuszczamy, choć fajnie jakby tam w ramie silnik jakiś był, no to nie, no to jednak nawet nie dwie, a trzy, cztery, pięć osi na razie.

No, króluje, bo D-Rex zrobił robotę, pytał o trasę z Oklahoma City aż do Los Angeles, a teraz Tomek z Wawy pisze, że to jest pytanie do D-Rexa, czy może nagrywa swoje trasy albo robi jakiś live na choćby w mediach społecznościowych. No fajnie by było popatrzeć na takie trasy, a w tle niech wtedy leci PRK Polskie Radio Kierowców. Bardzo mi się to podoba. W ogóle słuchajcie, jeżeli na przykład ta pogoda was dzisiaj mocno zaskoczyła, zawiodła wręcz, mieliście plan, ale zostaliście w domu, to ja widzę naprawdę w tym bardzo fajny pomysł, żeby tak usiąść wygodnie sobie w kanapie, przygotować na przykład kawę, herbatę, coś do jedzenia, tak rozgościć się na tej kanapie i odpalić sobie po prostu czyjąś trasę. Sporo jest tego, czy to z pozycji ciężarówki, czy z pozycji motocykla, czy samochodu osobowego. Takich właśnie długich, kilkutysięcznych tras. No i tak się delektować tym. Niech ktoś prowadzi, a my... Tylko, że zasnąć wtedy można, siedząc na tylnym siedzeniu, tylnej kanapie, prawda? Ale bardzo, ale to bardzo fajny pomysł. No cóż, lewa w górę, cały czas czekam na wasze plany. Czy daliście się namówić dzisiaj na jednoślad? Przy tych zapewnieniach, że naprawdę pogoda nie taka straszna, bo na wiatr, na deszcz też są sposoby. Dobre buty, dobry strój, dobry kołnierz, dobre rękawice, no i oczywiście dobre nastawienie motocyklisty.

0: No to wracamy, słuchajcie, na trasy i namawiamy, wyciągamy was, żeby gdzieś się przejechać, skorzystać z weekendu i po prostu zagospodarować sobie ten czas wolny, mimo że tam no, pogoda nie nastraja. No i witam ponownie, Paweł z Borna z tej strony, jak tam dróżka powrotna z Powidza do Łodzi, oczywiście dwójeczką, czy przejadę, czy czyściutko, pogoda jak na załączonym zdjęciu, a mogę dalej tak muzycznie... Bo pogodę mam załączoną piękną. Uh-huh. Błękitne niebo. Uh-huh. Słońce może nie świeci, ale droga przyjemna. Na A2, czekaj, już ci szybko sprawdzę. No, u mnie się nic nie dzieje.
1: Nie dzieje się nic.
0: Czyściutko.
1: Ale za to jak ładnie.
0: Bardzo.
1: Te chmury tak wiatr przegania.
0: Pawle, szerokości, przyczepności. Co na pozostałych trasach?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S6 od tej trasy zaczynamy, a to wszystko przez to, że pojawiły się tu utrudnienia w ruchu między węzłami Szemut i Koleczkowo w pobliżu Kamienia. Tu przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni na 24 kilometrze i tutaj taka sytuacja i taka organizacja ruchu może utrzymać się do 11.30 mniej więcej. Droga krajowa nr 73 w Świętokrzyskiem, odcinek Dąbrowa Tarnowska-Budzko-Zdrój w pobliżu Słupi. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z samochodem osobowym, do którego doszło na jezdni w kierunku Bucka, jest zwężenie, czyli obowiązuje ruch naprzemienny na 85 km. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Też jedna osoba ranna na 80 między Bydgoszczą a Toruniem w pobliżu Górska. Niestety tu cały czas informacja o blokadzie przejazdu na 37 km. Wskutek właśnie tego wypadku zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga zablokowana, trzeba objeżdżać ulicami Górska. No i właściwie z tych głównych utrudnień, o których wiemy od służb, to jest już wszystko, a przypominamy także o remontach i o trasach, które korkują się ze względu właśnie na prowadzone prace drogowe. Tak jest między innymi przy zjeździe do Libertowa z węzła

0: Kraków Południe, jadąc w kierunku Zakopanego. I tutaj jest już niewielki korek i podobnie jest na przeciwległej jezdni, czyli na trasie Gaj-Libertów, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego. Tu jest korek, powód ten sam, zwężenie z powodu robót drogowych. Sprawdzamy, jak jedzie się do Zakopanego. Już niewielkie spowolnienie na wysokości Chabówki. Wygląda na to w ogóle, że doszło tam do zdarzenia drogowego. Szczegółów nie znamy, ale będziemy to oczywiście dla was sprawdzać. Wygląda na zwężenie i ruch naprzemienny. No i później już trudna sytuacja między Nowym Targiem a Bańską Niżną, co oczywiście oznacza korek. I później od Białego Dunajca do Zakopanego też w korku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment w PRK, Polskim Radio Kierowców, najświeższy, najnowszy rekord na torze Poznań. Motocyklem zrobiony.

Obiecałem wam rekord, no to wyobraźcie sobie, że 16-latek ten rekord ustanowił. Chodzi o tor Poznań klasę Twin podczas czwartej rundy Pucharu Polski 2026. A tym kolejnym zawodnikiem, który zapisał się na kartach historii toru Poznań, okazał się debiutujący w tych zawodach Olgierd Tomaszewski. No wielkie brawo! Numer 61, a młody zawodnik w kategorii Twin, dosiadając Aprilia RS 660, no wykręcił imponujący czas, minuta 41 sekund i 405 tysięcznych. I tym samym ustanowił nowy rekord toru w swojej klasie, rzecz jasna. A skoro już zaglądamy na tor Poznań, to słuchajcie, dzisiaj w wysokich obrotach będziemy mieli relacje z tego, co tam się w tym momencie dzieje. A dzieje się polski finał i to nie byle jakich zawodów. Best Young Driver, czyli najlepszy młody kierowca. Tyle się narzeka na tych za kółkiem, którzy mają 18, 19, 20 lat. W ogóle ta grupa 18, 24, 25 jest przez policję i w statystykach uznawana za grupę najwyższego ryzyka. A tymczasem prawo jazdy możemy już robić od 17 lat za zgodą rodziców pod pewnymi restrykcjami. Autobus już możemy od 3 września prowadzić w wieku 18 lat. Oczywiście, jeżeli zdobędziemy kwalifikację zawodową, a to jest 280 godzin, zdamy kategorię D, mamy kategorię B, no to czy na tych młodych kierowców powinniśmy dalej narzekać? Myślę, że zmienicie zdanie po tym, co usłyszycie po godzinie 11, kiedy to połączymy się z torem Poznań i z zawodami najlepszy młody kierowca. Tylko przypomnę, że to jest w tym momencie finał krajowy. Oczywiście tam mają i pytania z teorii, z zasad i przepisów ruchu drogowego, pierwsza pomoc, ekojazda, ale także są zadania związane choćby z takim podejściem praktycznym, jak na przykład jazda na trolejach, slalom na zmiennej nawierzchni, mata poślizgowa, czy jazda z zaklejonym licznikiem albo czujnikami parkowania i precyzyjne parkowanie bądź jazda z określoną prędkością. Dowiemy się, jak to im poszło na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, bo tak jak wspomniałem, połączymy się dzisiaj z torem Poznań, a potem w październiku, w zasadzie pod koniec, finał europejski, również na torze Poznań, bo w tym roku to Polska jest gospodarzem konkursu European Best Young Driver 2026.

0: 10 minut pozostało do godziny 11. Ewa Mierzejewska i serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jest informacja od naszego słuchacza z A1, że na wysokości Żor doszło do zdarzenia drogowego. To jest między Czerwionką Leszczynami a Boguszowicami, czyli na wysokości Rybnika, powiedzmy, jadąc A1 i na jezdni w kierunku Jastrzębia Zdroju. No i rzeczywiście widać tutaj korek, widać go także na zdjęciu, które wysłał nasz słuchacz, i więc dziękujemy bardzo za tę wiadomość. Korek ma w tej chwili około 3 kilometrów. Nie mamy informacji od służb, czy tutaj droga jest całkowicie zablokowana, czy jest zwężenie, natomiast rzeczywiście korek jest dość długi i wydłuża się. Jako tu można pojechać inaczej? No można pojechać przez Żory i Mikołów, ale to długi objazd, więc być może tutaj warto poczekać na odblokowanie trasy, bo moim zdaniem jest tylko zwężenie. Jeśli nasz słuchacz będzie dalej jechał i będzie wiedział, co dalej się dzieje, to prosimy o sygnał, będzie na pewno szybciej, niż dostaniemy informacje od służby w tej sprawie, albo zweryfikujemy to po prostu. Teraz jeszcze S6, odcinek między węzłami Szemut-Koleczkowo w pobliżu Kamienia. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Gdyni. A na 73 bez zmian na odcinku Dąbrowa-Tarnowska-Busko-Zdrój, czyli ruch naprzemienny na wysokości Słupitu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym. Dobre informacje na koniec. Z 80 odcinek Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Górska odblokowany. Tu wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. I jeszcze informacja taka dość nietypowa, z Krajowej Dziesiątki.
3: Dzień dobry, tu Maciej z Krajowej Dziesiątki między Bydgoszczą a Toruniem. Mamy chyba wysyp grzybów w Puszczy Bydgoskiej i polecam zwrócić uwagę i ostrożnie jechać, bo tu na Krajowej Dziesiątce między Solcem Kujawskim, szczególnie a Toruniem, się pojawiło dużo kierowców, którzy nagle mogą chcieć zahamować i skręcić w drogę leśną. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Czyli na grzyby jeżdżą słuchacze nasi.
0: O, są grzyby, są grzyby.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Było pytanie do Direksa, czy nagrywa swoje trasy w Stanach Zjednoczonych, a to umówmy się 1300 mil, 2000 kilometrów. No i teraz odpisał, 420 litrów diesla zatankowane, więc na dzisiaj wystarczy, bo ja tak na lekko, tylko 30 ton, to można jeździć oszczędnie. A bloga jeszcze nie prowadzę. Nie myślałem, że byliby amatorzy na coś
2: takiego. Pewnie, że byliby, przecież w ogóle jest cały czas taki...

0: 4 minuty pozostały do godziny 11, a potem wysokie obroty i...
1: Będzie wysoko.
0: Ach,
1: będziemy latać.
0: Oj,
1: będzie latać.
0: Poważnie?
1: Nie, żartuję.
0: A ty się
1: tor
0: Poznań wybierasz, wiesz?
1: Wybieram się.
0: Wybierasz
1: tak, to
0: się.
1: To prawda, po 11.
0: I będziemy patrzeć, jak ci młodzi sobie radzą, nie?
1: Tak, mam nadzieję, że dobrze. Zwłaszcza, że będziemy rozmawiać o zmianach dla młodych.
0: Oj, tak. Autobus mogą prowadzić od 18 roku życia.
1: No, ale są też różnego rodzaju obostrzenia.
0: Oczywiście.
1: Na naszej antenie już o tym było zresztą.
0: Od 17 mogą już mieć prawko.
1: Mogą.
0: I o tym wszystkim, między innymi w wysokich obrotach u Moniki.
1: Zapraszam.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. No to dzień dobry. Mówię wam dziś na wysokich obrotach. Będziemy razem do godziny 17, ale zanim to nastąpi, no to oczywiście jak zwykle o pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, ta pogoda dzisiaj jakąś taką zmienną będzie. Będzie troszkę padać. Mogą też gdzieniegdzie pojawić się burze. No i ta temperatura taka w okolicach 21 stopni, 22. To będzie najwyższa temperatura, o jakiej dziś mówią synoptycy. Na razie najcieplejszym miejscem jest Legnica. Tu 18 stopni na termometrach, w Zakopanem 12, czyli to jest to najchłodniejsze miejsce, które mamy obecnie. Wyrównana ta temperatura w całym kraju. Troszkę tak to wygląda, bo teraz około 17 stopni jest na przeważającym obszarze Polski. Tylko te dwa miejsca wyróżniają się właśnie tą ciepłotą. Legnica 18, Zakopane 12. No i ten przelotny deszcz, on może się pojawić właściwie to w całym kraju. No i do tego wszystkiego może zagrzmieć. A zagrzmieć to może w centrum, może zagrzmieć też w kujawsko-pomorskim, może zagrzmieć też w zachodnio-pomorskim, no i w Wielkopolsce, a także w warmińsko-mazurskim. To tutaj możemy spodziewać się burz, choć one wcale nie muszą wystąpić. Ostrzegamy was przed bardzo silnym wiatrem, bo ten rzeczywiście może momentami dokuczać, zwłaszcza jeśli ktoś wybierze się na wycieczkę rowerową. Choć dla jednośladów taki wiatr też tych z motorem nie jest bezpieczny. Także uważajcie na siebie, no i jedziemy razem na wysokich obrotach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się ten moment, w którym wyruszamy z wami na drogi, żeby powiedzieć wam, gdzie możemy natknąć się na wszelkiego rodzaju utrudnienia. Teraz pałeczkę przejął po Ewie Mierzejewskiej Kamil Olak. Jest już teraz w studiu z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i to ty będziesz prowadził nas za rączkę. Mam nadzieję, że skutecznie.
1: Postaram się.
0: No to sprawdzamy.
1: Sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Więcej aut w tym momencie między innymi na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Utrudnienia są na szczęście tylko w kierunku Rzeszowa. Korek zaczyna się tuż za mostem na Wiśle. W okolicach Krakowa problemy tradycyjnie także na Krajowej 7. Roboty na wysokości Libertowa powodują, że w tym momencie kierowcy stoją w korku, który zaczyna się na wysokości miejscowości Gaj. Jeżeli chodzi o południe Polski, to na autostradzie A4 spowolnienia mamy też na wysokości miejscowości Wierzbnik od strony Wrocławia. Na autostradzie A1 nowe problemy są w Śląskiem między węzłem Rybnika a węzłem Żory. W pobliżu Szczejkowic zdarzyły się dwa auta osobowe i na 21 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gorzyczek. Województwo zachodniopomorskie. Tu z kolei problemy pojawiły się na trasie S6 między węzłem Melechowo a węzłem Kawno. W pobliżu Niemicy auto wjechało w bariery i w konsekwencji na 152 kilometrze. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Szczecina. To nie jedyne miejsce z utrudnieniami na trasie S6, dlatego że nadal problemy są też w Pomorskiem między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. W pobliżu Kamienia na 24 kilometrze także zderzenie dwóch aut osobowych i tam z kolei zwężona jest jezdnia w kierunku Gdyni. W Świętokrzyskiem nie odwołano utrudnień, natomiast na drodze krajowej numer 73 pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Buskiem. W pobliżu Słupi ciężarówka zderzyła się rano z autem osobowym i na 85 kilometrze są problemy z przejazdem w kierunku Buska. Zablokowany jest tam jeden pas jezdni. Przypomnę natomiast, że sprawnie pokonamy już krajową 80 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Przez Górsk przejedziemy bez przeszkód. Droga została bowiem odblokowana na 37 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz już wyposażeni w tę aktualną wiedzę o tym, co dzieje się na drogach, możemy bez żadnych obaw ruszyć w podróż. Zostańcie z nami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Bartek Piechocki z Polskiego Związku Motorowego jest teraz z nami. Nie bez powodu. Jedziemy od razu do Poznania, na tor Poznań zresztą, bo tutaj najlepszy młody kierowca 2026 będzie wyłaniany, o tak to ujmijmy. No i właśnie 9.10, przyjazd uczestników, rejestracja, weryfikacja prawa jazdy, podpisanie regulaminu. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To ja tak pokrótce powiedziałam, co się działo między godziną 9 a 10. Później już za chwilę pierwsze starty. Powiedz, na czym polega ten konkurs chyba tak naprawdę na najlepszego młodego kierowcę.
1: Tak, w tej chwili trwają już próby sprawnościowe. Jest ich kilka. Są to próba z talerzem Stewarta. Jest też próba autostradowa, która polega na tym, że z zakrytym prędkościomierzem trzeba się rozpędzić do 100 km na godzinę, więc tutaj oceniamy też wyczucie prędkości przez kierowców. I należy też potem się zatrzymać metr od przeszkody, więc to są takie umiejętności, które są istotne w jeździe autostradowej. Jest też próba parkowania dużym dostawczym busem. Mhm. Sprawdzam również pierwszą pomoc na pozorowanym wypadku samochodowym. Jest to nie tylko udzielenie pierwszej pomocy, takiej, wiecie, jaką znamy z kursów, czyli bezpieczna pozycja, czy tam masa serca i tak dalej, tylko to jest cała procedura od momentu najazdu na wypadek oceniana, czyli odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku, odpowiednie się ustawienie w stosunku do tego wypadku, wezwanie pomocy. To jest coś, co jest brane pod uwagę.
0: A powiedz, jak dużo uczestników zgłosiło się tym razem? No i oczywiście wiek. W jakim wieku są osoby, które biorą udział w tych zawodach?
1: Zgodnie z regulaminem tutaj udział może mieć każdy, kto jest między 18 a 26 rokiem życia. I musi mieć prawo jazdy kategorii B i 0 punktów karnych. To są tak naprawdę te trzy. No i nie może jeszcze być laureatem konkursu ze wcześniejszych lat. To są te warunki, które należy spełnić. I w pierwszym etapie online, który polegał na rozwiązaniu testów z wiedzy o ruchu drogowym, eksploatacji pojazdu, wzięło udział niespełna 2,5 tysiąca osób. I 20 najlepszych dzisiaj się spotkała na torze Poznań, no i rywalizują miano tego najlepszego.
0: No właśnie, bo to te eliminacje, no to już trwają cały tydzień tak naprawdę i teraz ta 20 spotkała się, żeby z tej 20 właśnie wyłonił się ten najlepszy kierowca, młody kierowca. A tak jak patrzysz na przestrzeni tych lat ostatnich, to z reguły w jakim wieku są ci najlepsi kierowcy?
1: Oj, nie ma tutaj reguły. To są z reguły, nie ma reguły z reguły. Są to tutaj, z tego co pamiętam, 20, 21 lat. Ale tak jak mówię, to nie jest to tutaj żadna wyrocznia, czy też tutaj pewnik, że to akurat w tym wieku. Mhm. Wiele zmiennych się na to składa.
0: A jak tak, ale to może, bo będziemy...

0: My jeszcze oczywiście rozmawiać z Bartkiem na temat tego, jak idzie kursantom, jak idzie uczestnikom tych zawodów. Właśnie jeszcze się połączymy, także zobaczymy. Chciałam zadać pytanie, która z tych konkurencji jest najtrudniejsza, ale to się jeszcze okaże. 100 km na godzinę z wyczucia, no to już jest jakieś osiągnięcie, bo tutaj trzeba umiejętnie ocenić, z jaką prędkością jedziemy, nie widząc tego szybkościomierza. I to zobaczymy, na ile to jest problematyczne i dla ilu osób i kto będzie najbliższy prawdzie. Będziemy się jeszcze z tobą łączyć, Bartek, tak żebyś podsumował te dzisiejsze zawody. Bartek Piechocki, Polski Związek Motorowy, był z nami w PRK Polskim Radio Kierowców. Przypomnę, że dzisiaj mamy tego najlepszego kierowcę. Będzie on wybrany spośród 20, którzy zostali wybrani spośród tych tysięcy, o których mówiłeś. Najlepszy młody kierowca 2026. Z Bartkiem, tak jak wspomniałam, jeszcze się połączymy, no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A może być tak, że na przykład pierwsze miejsce ex aequo?
1: Wydaje mi się, że nie, bo tutaj różnice punktowe... Nie może być, gdyż tutaj każda konkurencja... Chociaż nie, w sumie może dojść do takiej sytuacji. Wówczas nie musiałem zagłębić się w regulamin, więc już zapytać sędziego głównego, co jest brane pod uwagę. Natomiast nigdy do tej pory takiej sytuacji nie było.
0: Nie było nigdy, zawsze był ten najlepszy. Tak. A nagroda? O co walczą?
1: No walczą przede wszystkim o to, żeby reprezentować Polskę w finale europejskim.
0: O!
1: Bo dwójka najlepszych będzie reprezentować Polskę w finale europejskim, no i tam będzie walczyło o miano najlepszego kierowcy Europy.
0: No to trzymamy kciuki za tych najlepszych, a z Bartkiem jeszcze się połączymy. Dziękuję i do usłyszenia. Bartek Piechocki.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11.30. Już na zegarach, aż ten czas tak szybko strasznie leci. Kamil Olak w studiu, przygotowany, zwarty, gotowy do tego, żeby przedstawić wam najświeższe informacje o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieje się całkiem sporo. Nowe problemy w Opolskiem na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w pobliżu Wierzbnika na 199 kilometrze w kierunku Katowic. Podróżujemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki. Trwają też problemy na autostradzie A1 w Śląskiem. Chodzi o odcinek węzeł Rybnik, węzeł Żory. W pobliżu Szczejkowic zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowana jest jezdnia w kierunku Gorzyczek. Wytyczono objazd przez węzeł Rybnik. Trwają też problemy na trasie S6 w dwóch miejscach. W zachodniopomorskim między węzłem Melechowo a węzłem Kawno. W pobliżu Niemicy auto wjechało w bariery i na 152 kilometrze w kierunku Szczecina zablokowany jest lewy pas ruchu. Trasa S6 to utrudnienia także w Pomorskiem między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Na wysokości miejscowości Kamień zderzyły się dwa auta osobowe i na 24 kilometrze w kierunku Gdyni jedziemy tylko jednym pasem. Skończyły się natomiast problemy na drodze krajowej nr 73 w Świętokrzyskiem pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Buzkiem. Przez Słupie przejedziemy już bez problemów. Tu na 85 kilometrze jezdnia w kierunku Buzka była zwężona po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Wcześniej udało się udrożnić w pełni krajową 80 w Kujawsko-Pomorskim między Bydgoszczą a Toruniem. Na to dobra informacja, bo droga była przez kilka godzin zablokowana na 37 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wy donosicie w aplikacji i bardzo dobrze, bo czekamy na takie informacje o

o tym, co dzieje się na A1C. Tutaj wypadek na A1, puścili już ruch i auta jadą. Tak, też mamy takie informacje, wy je potwierdzacie z Generalnej Dyrekcji, że droga została A1 w okolicach Żor częściowo odblokowana. Informacja od was sprzed jeszcze kilkunastu minut. Tutaj długi korek przed Żorami na A1, no i zdarzenie drogowe, straż pożarna, policja i śmigłowiec LPR. Tak, to na A1 cały czas te utrudnienia są, no ale informacja dobra jest taka, że nie ma zupełnej blokady w stronę Gorzyczek, ale jest przejazd, tylko że mocno utrudniony. Dziękujemy za te wszystkie informacje, no i oczywiście czekamy na więcej, jeśli takie macie.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy też od tego, żeby wyznaczać wam te trasy, które są najbardziej przejezdne, które są najlepsze do tego, żeby nie tracić czasu w podróży. Też wy pytacie nas o to, którędy jechać, tak żeby ta podróż przeszła sprawnie.
1: Ostatnio poleciliście mi bardzo dobrze drogę z Bydgoszczy do Władysławowa na wieczór kawalerski. No, wieczór kawalerski był bardzo udany, wiadomo, to we Władku, to we Władku. A dzisiaj jadę z moją żoną na ślub i wesele z Bydgoszczy do Gdyni, tak

0: to jakbyście mogli dać znać, jak tam wygląda na autostradzie, na odcinku remontowanym, czy są problemy, czy nie. Dzięki, pozdrowienia od nas.
1: No cóż, fajnie, że możemy was poinformować o tej sytuacji na A1. Ona generalnie rzecz biorąc nie jest najgorsza. Ta trasa z Bydgoszczy do Gdańska zajmie około 2 godzin 10 minut, a właściwie do Gdyni, tak jak pytałeś. Około 2 godzin 10 minut A1 jedziemy rzeczywiście. I są prace drogowe, tu się oczywiście nic nie zmieniło, natomiast nie ma jakichś wielkich utrudnień, wielkich korków, spowolnień na tej trasie, gdzie są te prace drogowe, a przypomnę, że są prowadzone głównie na odcinku w Kujawsko-Pomorskim. Przed Pelplinem tutaj widać bardzo niewielkie spowolnienia. Tak jest na teraz. Mam nadzieję, że ta sytuacja bardzo się nie zmieni, a przynajmniej nie pogorszy, a jeśli zmieni, to na lepszą. Ale naprawdę nie jest źle i tak jak pokazuje nawigacja, 2 godziny 10 minut Bydgoszcz-Gdynia powinny wystarczyć do tego, żeby dojechać swobodnie A1 właśnie do miejsca celowego. Jeśli macie pytania właśnie o trasy, no to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. PRK Polskie Radio Kierowców, aplikacja nasza czeka na wasze pytania.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Kamil Olak już jest w studiu. Jakie nastroje są twoje? Bo jeszcze nie zapytałam cię o twoje samopoczucie dziś. Tak, ten czas
1: tak
0: leci.
1: Prywatnie,
0: ja to już
1: pytasz, 12. Tak? Czy
0: tak, prywatnie.
1: No tak, czuję jesień. Czuję
0: jesień,
1: tak,
0: w kościach.
1: W kościach, na zewnątrz, tak wyszedłem dzisiaj na balkon i mówię, oj, już koniec.
0: Ale co, że chandra?
1: Nie, bardziej tak chodzi o czuć. Nie masz tak, że czujesz w powietrzu, jak oddychasz?
0: No, mam,
1: no właśnie.
0: Mam.
1: I to słońce jest inne już,
0: inne.
1: Takie już jesienne.
0: Takie jesienne, ale ono jest takie ciepłe, takie jeszcze żółte.
1: Tak, i te liście zaraz zaczną spadać.
0: Ja wiem, kiedy one zaczynają spadać. Zaczęłam to obserwować, bo byłam ciekawa. Przełom października, listopada.
1: A to jeszcze, to
0: dobrze. W listopadzie będzie łyso. Na początku.
1: Tak, a potem śnieg. No, przetrwamy to.
0: Oczywiście, że tak. Z Polskim Radiem Kierowców. No to wyjeżdżamy.
1: Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poprawiła się sytuacja na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłem Rybnika a węzłem Żory. W pobliżu Szczejkowic zdarzyły się dwa auta osobowe i jeszcze godzinę temu na 21 kilometrze jezdnia w kierunku Gorzyczek była zablokowana i obowiązywał odjazd. Teraz ruch odbywa się dwoma pasami. W związku z tym przejedziemy już tą trasą, no nie bez problemów, ale najważniejsze jest to, że nie musimy już jechać objazdem. Trwają problemy na autostradzie A4 w województwie opolskim. Chodzi o odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód. Na wysokości Wierzbnika zderzyły się dwa auta osobowe z ciężarówką i w konsekwencji na 199 kilometrze w kierunku Katowic zablokowany jest jeden prawy pas ruchu. Skończyły się natomiast problemy na trasie S6, ale tylko pomiędzy węzłem Szemut, a węzłem Koleczkowo. Przez Kamień przejedziemy już w kierunku Gdyni całą szerokością jezdni. Wcześniej na 24 kilometrze jeden z pasów był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Ale na trasie S6 problemy nadal są w zachodniopomorskim, pomiędzy węzłem Melechowo, a węzłem Kawno. Na wysokości Niemicy auto wjechało w bariery i nadal na 152 kilometrze w kierunku Szczecina podróżujemy zwężoną jezdnią. Patrząc na mapy, więcej aut jest wciąż wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Przed węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa mamy kilkukilometrowe spowolnienie. Spowolnienia także na autostradzie A4 na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach i to w obu kierunkach. I jeszcze przypomnienie z autostrady A1. Z północy Polski z powodu trwających remontów na odcinku Nowe Marzy Pelplin są utrudnienia w ruchu. W kierunku Gdańska spowolnienia są pomiędzy Gierwałdem a Nową Cerkwią, natomiast od strony Trójmiasta spowolnienia, na szczęście w tym momencie tylko spowolnienia, są na wysokości Płochocinka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No i mamy też pozdrowienia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiamy z Holandii. Pozdrowienia dla wszystkich rodaków, którzy pracują przy zbiorach, uwaga, gruszek w Holandii. My też serdecznie pozdrawiamy. Polskie Radio Kierowców towarzyszy nam przy pracy. No bardzo się cieszymy, że nie tylko na drogach jesteśmy razem. No i oczywiście jesteśmy otwarci na informacje od Was i też wiadomości, chociażby właśnie takie.

0: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, to właśnie my. No i tak też w pogodzie jesień, już ją bardzo mocno czuć, ale na antenie dzisiaj PRK, Polskiego Radia Kierowców, dużo będziemy mówić o młodych kierowcach. Zajrzymy jeszcze po 16 na Tor Poznań, bo tutaj walka trwa o tytuł najlepszego kierowcy, tego młodego najlepszego kierowcy. Padło pytanie w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zadam je organizatorowi, Bartkowi, czy w tej rywalizacji 20 z zakwalifikowanych do tej rywalizacji kierowców są też kobiety. Podejrzewam, że tak, oczywiście. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale to pytanie oczywiście padnie. Zobaczymy, kto będzie tym najlepszym kierowcą, w jakim wieku. Przypomnę, 18-26 lat. To jest ta bariera wiekowa, która predestynuje do tego, żeby wziąć udział w tych zawodach. No i też na naszej antenie dziś PRK, Polskiego Radia Kierowców, dużo będziemy mówić o tych zmianach, które weszły w życie 3 września, czyli w czwartek, i dotyczą głównie młodych. A teraz o pogodzie będzie. Pod Słupskiem i w Słupsku co chwilę ulewa, czytam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, te ulewy przetaczają się przez nasz kraj. Taki front przyszedł i on niesie no, taką zmienną mocno pogodę obecnie. W tej chwili rzeczywiście może być tak, że w niektórych miejscach też grzmi, przed czym ostrzegają synoptycy. Te ostrzeżenia dla właśnie burz, dla mieszkańców w sumie połowy kraju są przed burzami właśnie, tej północnej połowy kraju, patrząc od Warszawy, Łodzi, Kalisza, Zielonej Góry w górę. To tutaj może miejscami zagrzmieć i właśnie chociażby w okolicach Słupska te wyładowania atmosferyczne mogą być dość gwałtowne. No i ten wiatr, on bardzo może dzisiaj przeszkadzać, wieje bardzo silny, w porywach, no, miejscami nawet do 75 km na godzinę. Na termometrach, no, taka wyrównana temperatura, bo w całym kraju mniej więcej około 21-22 stopni, choć są takie miejsca, gdzie jest znacznie chłodniej. Teraz najchłodniej jest w Zakopanem, a więc to się trzyma, natomiast najcieplej zrobiło się w Raciborzu, bo zdaje się, że Legnica jeszcze godzinę temu była tym miejscem najcieplejszym. I tak też w Zakopanem to jest 14 stopni, a w Raciborzu stopni jest 20, a jak tak rzut oka zrobię na radary, no to tutaj, jeśli chodzi o opady deszczu, to rzeczywiście północna część kraju to są burze, no i intensywne opady deszczu, północna i południowo-wschodnia, ale ten front przechodzi przez całą Polskę i popadać może właściwie w całym kraju.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No już zdecydowanie jesteśmy na wysokich obrotach. Mam nadzieję, że wy też obudzeni, zwarci i gotowi do tego, żeby być z nami, no i podróżować, a może i wcale nie odpoczywać, ale razem. Monika Gniewaszewska, zapraszam do 17.00.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. No ta pogoda dzisiaj nas specjalnie nie rozpieszcza. Bardzo silnie wieje, miejscami intensywnie pada. To też wiemy od was, drodzy słuchacze. Chociażby w Słupsku raz jest, raz nie ma deszczu i ten deszcz jest bardzo mocno intensywny. Tutaj zresztą też porywy wiatru nie są specjalnie przyjemne, bo bardzo silne. Czy to w jakikolwiek sposób przekłada się na sytuację na drogach? O tym już teraz opowie wam Kamil.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na północy Polski utrudnienia trwają na trasie S6 między węzłem Melechowo a węzłem Kawno. W pobliżu miejscowości Niemica auto wjechało w bariery i na 152 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Szczecina. Na trasie S6 natomiast skończyły się utrudnienia w Pomorskiem pomiędzy węzłem Przemut a węzłem Koleczkowo. Przez kamień jedziemy już całą szerokością jezdni. Na 24 kilometrze w kierunku Gdyni jeden z pasów był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Drogowcy odwołali też utrudnienia na autostradzie A4, te pomiędzy węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód. Przez Wierzbnik jedziemy w kierunku Katowic wszystkimi pasami jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 199 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki. Problemy są natomiast wciąż na autostradzie A1 w województwie śląskim, ale zdecydowanie mniejsze niż jeszcze godzinę czy półtorej godziny temu. Chodzi o odcinek węzeł Rybnik, węzeł Żory. Na wysokości Szczejkowic zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Gorzyca. Najpierw była zablokowana, potem poważnie zwężona, a teraz ruch odbywa się tam dwoma pasami, ale patrząc na mapy, na szczęście nie powoduje to większych kłopotów z przepustowością. Trwają też, nie trwają, odwołano utrudnienia na krajowej 74 pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Buskiem, to województwo świętokrzyskie. Na 85 kilometrze znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Poprawiła się sytuacja na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Na jezdni w kierunku Rzeszowa są niewielkie spowolnienia tuż przed węzłem Kraków Południa, ale wydłużył się natomiast korek na krajowej 7 przed Krakowem. Powodem są oczywiście prowadzone roboty drogowe na wysokości Libertowa i ten korek ma już około 2-3 kilometrów. Zaczyna się przed miejscowością Gaj.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, bardzo dużo tych utrudnień jest. Czy mówiłeś o 55, Kamil?
2: Nie mówiłem.
0: No, to mamy informację od naszego słuchacza, że tu 55.

0: Tunel z Nowego Dworu Gdańskiego w stronę Malborka jest zamknięty i tutaj prawdopodobnie, tutaj często dzieją się różnego rodzaju sportowe imprezy, ale to jeszcze sprawdzimy.
1: Ustalimy, co tam się takiego wydarzyło.
0: Mamy słowo Kamila.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Zapowiadana rozmowa na naszej antenie o tych zmianach, które miały miejsce 3 września. Znaczących, tak mi się przynajmniej wydaje. O opinię zapytam właśnie za chwilkę Tomka Kulika, który jest już z nami. Instruktora nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy, organizatora wielu imprez sportowych. Witaj Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, czołem.
0: No i właśnie pierwsze takie może bardzo, bardzo ogólne pytanie, czy te zmiany, które weszły w życie 3 września, może ja przypomnę też o co chodzi, tak mniej więcej przynajmniej w tych zmianach. One dotyczą osób, które dopiero co zdobyły prawo jazdy i to niekoniecznie właśnie tyczy młodych kierowców, tylko tak, nowych kierowców, więc mając 40 lat będziemy podlegali tym samym prawom. A jakim? Między innymi takim, że osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B od 3 września, czyli właśnie od czwartku, zostanie objęta okresem próbnym i to jest okres próbny, który będzie trwał 2 lata i to dotyczy osób 18-letnich, ale też 40-letnich, jak rozumiem przepisy. Dla osoby tak, zdobywającej uprawnienia w wieku 17 lat ten okres próbny będzie wynosił 3 lata, czyli nie dłużej do aż ten człowiek ukończy 20 lat.
1: Tak jest.
0: Tak jak sobie myślę, wydaje mi się, że te zmiany są nie są to tylko te zmiany, bo jest ich znacznie więcej, ale przynajmniej te, o których teraz powiedziałam, wydają mi się o tyle sensowne, że dają taki moment na to, żeby taki człowiek, który dopiero dostał ten dokument prawa jazdy, mógł oswoić się z ruchem drogowym, z samochodem i ze wszystkim tym, co związane właśnie z drogą. A jak to wygląda z perspektywy twojej?
1: Ale przecież oswajanie się z ruchem drogowym następuje niezależnie od tego, czy są przepisy o okresie próbnym, czy nie. Każdy z nas, jak dostanie prawo jazdy, oswaja się z ruchem drogowym, ale wcześniej oswaja się z nim pod okiem instruktora. Myślę, że to nie tędy droga, bo najbardziej dziwnym przepisem, który wynika z okresu próbnego, jest to, że gdy taka osoba zbierze 12 punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, to musi stawić się na szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie ćwiczyć jazdę w warunkach obniżonej przyczepności. Kochani, to jest nie na temat, to nie ma żadnego związku. Ktoś zbierał punkty, mandaty za jazdę na przykład z jedną prędkością albo za korzystanie z telefonu trzymanego w dłoni, i w ramach tego idzie na rekolekcje polegające

0: zajmujące na jeżdżeniu po płycie poślizgowej. To jest bzdura.
1: Godzinę trwa, Romaci. Jeszcze tylko dodam, że godzinę mają trwać te szkolenia.
0: Co to da? Kompletnie nic. Absolutnie to jest zawracanie głowy. Tutaj ministerstwo znowu się popisało, bo to jest projekt rządowy, drodzy państwo, czyli minister do premiera, premier do marszałka Sejmu, no i dalej zgodnie z procesem legislacyjnym. Nie tędy droga. Ja bym się wziął za to, żeby egzaminatorów zweryfikować, bo niestety, ale wielu instruktorów szkoli pod egzamin, który jest kompletnie często źle oceniany. Mamy zbyt wielu egzaminatorów nieprzygotowanych do zawodu, którzy zachowania właściwe, poprawne, bezpieczne uważają za błąd, a nie zwracają uwagi na inne rzeczy. Podam przykład. Przyszły motocyklista musi zaliczyć hamowanie awaryjne z 50 na godzinę, niezależnie czy robi kategorię A1 lat 16, A2 18, czy jak ma 24 i więcej A. Nikt nie sprawdza, czy przyszły kierowca samochodu umie gwałtownie zatrzymać pojazd w razie sytuacji podbramkowej. Nikt. Więc ja trzymam kciuki za to, żeby czym prędzej zniknął plac manewrowy w takiej formie, jaką mamy.
1: Czyli ale ma zniknąć, zdaje się, mamy takie zapowiedzi.
0: Daj Boże, trzymajmy kciuki. Wracając do okresu próbnego. Plus jest taki, że ta osoba, która wie, że ciąży na nim miecz Damoklesa, będzie jeździć raczej rozważnie. Osoba myśląca będzie jeździć, będzie się pilnować. Jak mówią koledzy, koleżanki psychologowie, którzy zajmują się również ruchem drogowym, to nie spodziewają się, żeby taka osoba, kiedy minie okres próbny, nagle zaczęła jeździć szybko, gwałtownie, niebezpiecznie.
1: Szarżować,
0: bo się skończył okres próbny. Nie, ta osoba się przyzwyczai do tego, że da się normalnie jeździć płynnie, spokojnie, zgodnie z przepisami, a ma świadomość, że wtedy auto mniej pali, a czas dojazdu w realiach miasta jest taki sam, jak osobnika, który szarżował, a potem i tak go spotykamy obok siebie na światłach, na czerwono.
1: Czyli jednak można powiedzieć, że ten okres próbny ma nas w jakiś sposób ukierunkować, jeśli chodzi o tę jazdę. Chyba taki był zamysł tak naprawdę, żeby właśnie po tych dwóch latach nie nadepnąć się na gaz.
0: Tak, ale jeżeli ktoś w tym okresie jeździ nierozważnie, to powinien przechodzić reedukację pod okiem psychologa transportu, a nie na płycie poślizgowej. W ogóle każdy kandydat na kierowcę powinien przejść szkolenie kilkugodzinne w warunkach obniżonej przyczepności.
1: No, to jest nasze marzenie.
0: Ale to marzenie było do zrealizowania, dlatego że od 2013 roku wisiał w ustawie o kierujących pojazdami rozdział poświęcony okresowi próbnemu, gdzie takie zajęcia miały miejsce. Oczywiście też to było nie najlepiej napisane, ale idealnie byłoby, gdyby takie zajęcia były w ośrodku doskonalenia techniki jazdy między kursem prawa jazdy a egzaminem państwowym. Czyli ktoś idzie na kurs do ośrodka szkolenia kierowców, robi kurs, egzamin wewnętrzny przechodzi, potem idzie do DTJ-u, ćwiczy jak hamować, jak skręcać i czego nie robić na śliskiej nawierzchni, bo to jest najważniejsze, żeby uświadomić, czego nie robić, pokazać, jak działają systemy wspierające kierowcę i pokazać, że należy jeździć tak, aby się nie włączały i dopiero po tym egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, egzamin, który daje prawo jazdy. Niestety personel machu Przychałbińskiego to są osoby, które nie znają się na tym, nie słuchają fachowców i mamy to, co mamy. Za wykroczenia w ruchu drogowym płyta poślizgowa. Co ma jedno z drugim wspólnego?
1: O tych zmianach jeszcze sobie porozmawiamy. Też ja dodam tak dla porządku, że te zmiany w tym prawie o ruchu drogowym były konsultowane z różnego rodzaju środowiskami. Wyszło
0: moment,
1: jak wyszło.
0: Momencik, tak. Pani redaktor. Co to znaczy były konsultowane? Konsultacje były, żeby były, ale z nich nikt nie wyciągnął żadnych wniosków.
1: No to pewnie to jest druga strona.
0: Jeżeli się do Automobil Klubów wysyła w piątek po południu z informacją, że w poniedziałek rano oczekuje się wyników konsultacji, no mój Boże, to, że są konsultacje społeczne, wynika tylko dlatego, że wymaga tego ustawa, ale ta ustawa nie wymaga, żeby z tych konsultacji wyciągać wnioski. Czyli resort i komisje przeprowadzają konsultacje i kompletnie nie biorą pod uwagę tego, co z tych konsultacji wynika. Miejmy tego świadomość, jak absurdalny proces towarzyszy tworzeniu nowych przepisów.
1: No cóż, to jest ta druga strona medalu. Wyszło to, co wyszło o tych zmianach, które jeszcze zostały zawarte w tych nowych przepisach, sobie porozmawiamy po informacjach drogowych.

0: Ta 55 była też to pytanie od naszego słuchacza. Dlaczego tam jest zamknięte? Nowy Dwór Gdański, wyjazd w stronę Gdańska. Wiesz coś już na ten temat?
1: Tak, wiem. Mhm. Krajowa 55 jest zamknięta z powodu zawodów Kastel-Ciacun-Malbork. Odcinek jest zamknięty Rychnowo-Żuławskie-Dębina-Malbork do godziny 14. I wyznaczono objazd drogami lokalnymi.
0: No właśnie, to z reguły tam ta 55 w Malborku jest zamknięta właśnie za sprawą zawodów sportowych. Co jeszcze na naszych drogach, o tym Kamil?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłem Rybnika a węzłem Żory. Na wysokości Szczejkowic ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się tylko dwoma pasami, ale to i tak bardzo dobra informacja, bo wcześniej trasa była na 21 kilometrze zamknięta po zderzeniu dwóch aut osobowych. W tym momencie zablokowany jest już tylko jeden pas ruchu. Drogowcy odwołali drugie utrudnienie na trasie S6, to w województwie zachodniopomorskim, między węzłem Melechowo a węzłem Kawno, a to oznacza, że przez Niemice w kierunku Szczecina jedziemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany na 152 kilometrze po wjechaniu auta osobowego w bariery. Wcześniej służby odwołali też utrudnienia na trasie S6 w Pomorskiem pomiędzy węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Przypomnę, że bez przeszkód pokonamy też już autostradę A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic. Wszystkie pasy są przejezdne już. Na 199 kilometrze jeden z nich był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki. Uspokoiła się sytuacja na autostradzie A4 wzdłuż autostrady w obwodnicy Krakowa. Tam już są tylko spowolnienia na krótkim odcinku w stronę Rzeszowa, tuż za mostem na Wiśle. Autostrada A4 nie powoduje żadnych utrudnień na wysokości aglomeracji śląskiej ani na wysokości Wrocławia.

0: a to rzadkość. Natomiast nadal są problemy z przejazdem na autostradzie A1, ale to już tradycja, bo pomiędzy Nowymi Marzami a Pelplinem są prowadzone roboty drogowe i na jezdni w kierunku Trójmiasta. Spowolnienia są pomiędzy Kierwałdem a Nową Cerkwią, natomiast od strony Trójmiasta odcinek z utrudnieniami to ten pomiędzy Kurzajewem a Rulewem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiły się pytania w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców do naszego gościa. Oczywiście za chwilkę je zadamy, bo dokładnie za 3,5 minuty połączymy się z powrotem z Tomkiem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy.

0: PRK Polskie Radzie Kierowców. Ciąg dalszy naszej rozmowy z Tomkiem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy, także organizatorem różnego rodzaju imprez sportowych. Dzień dobry raz jeszcze na antenie PRK.
1: Dzień dobry.
0: No i mamy pytanie od słuchacza, pojawiło się w naszej aplikacji. Od 97 roku jeżdżę ciężarówką zawodowo. Chciałbym teraz zrobić prawo jazdy na autobus. Jakoś do tej pory nigdy nie miałem na to czasu,

0: No i jak zdam egzamin po 3 września, też będę tym młodocianym, niedoświadczonym kierowcą według tych przepisów, pyta słuchacz.
1: Pozdrawiamy pana szofera. Nie będzie pan objęty tym okresem. Okres dotyczy tylko tych osób, które po raz pierwszy robią kategorię B. No więc to... proszę się nie przejmować, jakby pan robił na

0: potem po maturze, nie? Mm-hmm. I ich okres próbny nie dotyczy. Więc trzeba też wyjaśnić naszym słuchaczom, skąd to się wszystko wzięło. Około 2010 roku Unia Europejska zwróciła Polsce uwagę drogą oficjalną, że mamy zbyt wysoką wypadkowość niedopuszczalną, dążymy do jak najmniejszej wypadkowości i proszę dobrze, państwo, władza polska prowadzi program zmierzający do wyraźnego obniżenia liczby wypadków. No, nikt się nie skupił nad audytem dróg, nad doświetlaniem przejść dla pieszych, nad sprawdzeniem, czy oznakowania są prawidłowe. Wie to się za kierowców. Nikt się nie wziął za to, czy instruktor w Polsce umie jeździć. Nadal instruktorem może być osoba, która sobie nie radzi z pojazdem i się prześlizgnie przez egzaminy. Tak, co piąty instruktor nie umie jeździć, nie radzi sobie. Mm-hmm. A w przypadku kategorii A 3/4 nie umie jeździć i dajemy mu motocykl do ręki, on odmawia jazdy. Mówię całkiem poważnie i to nie jest ściema, drodzy państwo. Więc tutaj się nasza dzielna władza skupiła na kierowcach, to po części słusznie. Ale nikt się nie skupił nad tym, kto przygotowuje kierowców do posiadania prawa jazdy, kto egzaminuje przyszłych kierowców. To jest wielki problem. Tutaj w ramach przepisów w okresie próbnym młody stażem kierowca, przepraszam, nieletni, 17-latek, tak, przez pierwsze pół roku, nie dalej niż do 18 roku życia, musi jeździć z osobą towarzyszącą. Tak, osoba jest, musi być trzeźwa, siedzieć z przodu na fotelu, a nie z tyłu na kanapie.
1: Mieć co najmniej 25 lat.
0: Tak jest, 5 lat prawo jazdy i przez ostatnie 5 lat nie może na niej ciążyć zakaz prowadzenia pojazdów. I tutaj powiem taką rzecz, patrząc na to, jak podchodzą do przepisów ruchu drogowego niektórzy polscy kierowcy, jest ich niestety całkiem sporo, to obawiam się, że ten młody, ten 17-latek będzie, powiem wprost, wyszyzany przez towarzysza za to, że zatrzymuje się przed strzałką warunkową. Będzie drwina za to, że jedzie z prędkością dopuszczalną, czyli 30 na 30, 40 na 45 i tak dalej, że będzie zawczasu zwalniał, aby przepuścić pieszych zbliżających się do przejścia. Tego się bardzo obawiam.
1: Dlaczego? Skąd takie obawy? Bo to chyba jest kwestia indywidualna.
0: Z rozmów z kursantami. Jestem instruktorem krótko, dopiero 20, o matko, 8 lat. Prawda? Rozmawiam z młodzieżą, która umie robić prawo jazdy na motocykl jednej z trzech kategorii, A1, A2, 3A. Mm-hmm. Moje wrażenia są zbieżne z wrażeniami innych instruktorów motocyklowych. Młody człowiek, przychodząc na kurs, nagle stwierdza z przerażeniem, że jego rodzice jeżdżą niezgodnie z przepisami, nie przepuszczają pieszych, przekraczają prędkość drastycznie, nie zatrzymują się przed strzałką warunkową, nie są w stanie przepuścić autobusu w obszarze zabudowanym, który chce ruszyć z przystanku. I potem taki młody człowiek robi, prawda, kategorię A, robi często B i potem się dowiaduje, spotykam tych ludzi, bo motocykli się trzymają razem bardzo często, że niestety, ale musieli wyrobić w sobie odporność na komentarze własnej matki, własnego ojca, na to, że jadą zgodnie z przepisami, albo po co puszczają pieszego. Pieszy stoi przy krawężniku na chodniku, niech stoi. Dopóki nie wejdzie, to takie bzdury.
1: No ale już dawno mamy taki przepis, że przepuszczamy pieszych, jeśli on wyraża chęć przejścia.
0: Ten przepis ma 20 parę lat, a ostatnio był przenoszony z rozporządzenia do ustawy, co wzbudziło wielkie larum, a przepis jest stary. Przepis o tym, że pieszy ma na przejściu pierwszeństwo, ma 60 lat. Żadna nowość. I teraz, drodzy państwo, zastanówmy się, czy każdy z naszych dorosłych nadaje się do tego, żeby być towarzyszem, opiekunem, patronem 17-latka za kierownicą. Robiłem prawo jazdy w wieku 17 lat. Nie miałem żadnych dodatkowych obowiązków. Jeździłem normalnie. Milicja, policja już wtedy, z daleka widząc, prawda, młodą twarz za kierownicą plastikowego auta z NRD, zatrzymywała, kontrolowała. Profilaktycznie pouczała, żeby nie szaleć mimo skromnej mocy. I jakoś wielu z naszych słuchaczy zaczynało karierę kierowcy w wieku lat 17 w średniej szkole.
1: Ja myślę, że to też jest kwestia tych predyspozycji, różnej osobowościowych też kwestii. Myśmy dużo dyskusji odbyli na naszej antenie właśnie o tych opiekunach i tutaj te obawy rzeczywiście były. Taka funkcja tego opiekuna, tak to nazwijmy, została jednak mimo wszystko wprowadzona. No być może jednak doszli tutaj ustawodawcy do wniosku, że jest to lepsze niż po prostu 17-latek, który zasiada za kierownicą samochodu osobowego i po prostu jedzie. rządzie. O tym, czy te przepisy też mają szansę na to zapobiec takim tragediom, do których dochodziło już jakiś czas temu, ale na przykład nastolatkowie, którzy wracają razem z jakiejś imprezy gdzieś nad

0: ranem i wszyscy giną na przykład. Czy te obostrzenia, które weszły 3 września, są w stanie w jakikolwiek
1: nie.
0: sposób?
1: W
0: no, to o tym, no to o tym porozmawiamy sobie jeszcze po godzinie 13:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wyjeżdżamy na drogi. Zdaje się, że zdecydowanie poprawiła się sytuacja.
1: Oj, bardzo.
0: O, no to same dobre wieści.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzadko taka sytuacja się zdarza, ale nie ma już żadnych utrudnień spowodowanych nagłymi zdarzeniami drogowymi, dlatego że drogowcy odwołali problemy na autostradzie A1 w Śląskiem, zatem odcinek węzeł Rybnik, węzeł Żory pokonamy bez żadnych przeszkód. A kłopoty były na wysokości Szczejkowic. Na 21 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch odbywał się w kierunku Gorzyczek z wężoną jezdnią. Wcześniej, przypomnę, skończyły się utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód, na trasie S6 między węzłem Melechowo a węzłem Kawno oraz na trasie S6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Przypomnijmy, że są kłopoty z przejazdem na drodze krajowej numer 55 pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem. Trasa jest zamknięta w dwóch miejscach z powodu zaplanowanych na dziś zawodów sportowych. Przygotowano objazdy drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, oczywiście aplikacja dla Was cały czas otwarta, a w niej pytanie. Jedziemy ze Szczecina do Gdańska na mecz siatkarzy. Czy możecie sprawdzić, jak przejezdna jest Eska? Pozdrawiam, Basia z Kugi. Oczywiście, że możemy to sprawdzić. Przejezdna w pełni jest szóstka. Wygląda na to, że żadnych utrudnień po drodze być nie powinno. Przynajmniej tak to teraz wygląda. Prace drogowe niewielkie przy dojeździe do Trójmiasta, ale one nie generują żadnych spowolnień, a cała trasa dosyć długo zajmie, bo prawie 4 godziny, 385 km, Szczecin-Gdańsk 3:43, taki czas pokazuje.

0: nigdy nie przeminą.
1: No to jest już ten czas, w którym będziemy mówić o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tutaj bez zmian. Sporo deszczu, sporo chmur, też miejscami burze, no i ten wiatr. Wiatr dość silny, nad morzem silny i bardzo silny, od 40 km na godzinę do 55 porywy. Zachodni na południu kraju w porywach do 65 km na godzinę, na wybrzeżu też miejscami nawet do 85, a więc uważajcie na te silne porywy wiatru, bo rzeczywiście jest to mocno, bardzo odczuwalne, zwłaszcza jeśli jesteśmy na jednośladzie. Rowerze, motorowerze czy też motocyklu mocno trzeba trzymać kierownicę, bo rzeczywiście pory wiatru może wytrącić ją nam z rąk. No i deszcz. Ten przelotnie może pojawić się właściwie w całym kraju. Nie ma dziś takiego miejsca, choć tutaj na południu, południowym wschodzie są takie miejsca bez deszczu. Natomiast pozostała część Polski z chmurami i momentami właśnie tymi deszczowymi. Troszkę słońca też. Możemy liczyć na przejaśnienia. Słońce pojawia się, wygląda zza tych chmur, ale też właśnie na zmianę z tymi deszczowymi chmurami i też miejscami z burzą. Najchłodniej zrobiło się teraz na północnym zachodzie kraju. Tutaj około 16-17 stopni pokazują termometry, a więc no nie jest za ciepło. Najchłodniejsze miejsce to jednak wciąż Zakopane, a więc południe kraju, tu 14 stopni. Najcieplejsze wciąż Racibórz, prawie 21. No i ta temperatura taka właśnie w okolicach 20-21, maks 22 stopnie utrzymuje się w naszym kraju. 22 stopnie to powinny pokazać się termometry na południowym zachodzie. I to będzie maksymalna temperatura dzisiaj. 20 stopni w centrum, 18 w Kujawsko-Pomorskim. No a poza tym właśnie takie wyrównane wartości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy razem na wysokich obrotach do godziny 17. Dopowiem tylko, że ten wiatr, to on się powinien troszkę uspokoić, bo w kość to on już dał.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Ostatnio mówiliśmy wam, że znacząco poprawiła się sytuacja na naszych drogach. Czy tak zostało? To wie najlepiej Kamil Olak, który śledzi tę sytuację od godziny 11. No i co ty powiesz nam teraz?
1: Nadal bez utrudnień spowodowanych wypadkami i kolizjami, ale są miejsca z remontami i o nich zaraz powiem.
0: No to słuchamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zadziwiająco spokojnie to popołudnie upływa, wczesne na razie, ale jednak i oby tak pozostało, ale są miejsca w naszym kraju, gdzie z powodu remontów czy wzmożonego ruchu cierpliwość będzie niezbędna. I tak jest to oczywiście autostrada A1, nadal między Nowymi Marzami a Pelplinem. Na jezdni w kierunku Gdańska spowolnienia są pomiędzy Kierwałdem a Nową Cerkwią, natomiast w przeciwnym kierunku spowolnienia zaczynają się przed Płochocinkiem i kończą za Rulewem. Drogowców spotkamy także na trasie S7 pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem. Tam odcinek z utrudnieniami jest nieco dłuższy niż w przypadku autostrady A1, bo to około 6 km pomiędzy Rączkami a Waplewem i tam w obu kierunkach na jezdniach w obie strony kierowcy jadą wolniej niż zazwyczaj. Wzmożony ruch także na trasach w granicach Warszawy. Trasa S8 korek w najezdni w kierunku Białegostoku, który zaczyna się na wysokości Bemowa. Natomiast w drugą stronę korek jest tylko na szczęście na moście Grota Roweckiego. Bez przeszkód wyjedziemy za tu krajową 7 z Warszawy. Korek czeka nas dopiero w Dziekanowie Leśnym. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. A natomiast wjazd do stolicy od strony Trójmiasta będzie problematyczny tuż za Łomiankami. Tam około 2 km korka.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Rozgorzała dyskusja w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na temat tych zmian, które pojawiły się w czwartek w kodeksie o prawie ruchu drogowym. Będziemy do nich wracać za chwilę. Znów połączymy się z Tomkiem Kulikiem.

0: rytm nie wymieniam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców, na naszej antenie rozmawiamy zresztą nie tylko dziś, ale już od momentu, kiedy te zmiany zostały wprowadzone, a nawet wcześniej, bo już komentowaliśmy propozycje zmian w kodeksie o ruchu drogowym. Zmiany dotyczące głównie chyba jednak nowych, młodych kierowców i to młodych chyba z akcent tutaj powinien być...

0: położone najbardziej. I taki ogólny obraz wyłania się taki, że głównie są to ograniczenia dla tych ludzi, którzy dostali dopiero tę kategorię B, czyli samochodu osobowego, uprawnienia na nią. I pytanie teraz, Tomasz Kulik raz jeszcze z nami na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Słuchaj.
0: Tak jest. Czy te zmiany mają szansę w jakikolwiek sposób wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowym, ale w tym kontekście takim, żebyśmy już jak najrzadziej, a najlepiej to w ogóle, nie słyszeli o tych tragediach, w których biorą udział nastolatkowie, kiedy to słyszymy, że na przykład nad ranem jakiś samochód rozbił się i w środku grupa nastolatków. Podejrzewam, że zamysłem tutaj ustawodawców było właśnie to, żeby do takich tragedii nie dochodziło i żeby ukrócić tego rodzaju sytuacje.
1: Absolutnie. Ustawodawca w ogóle o tym nie myślał. Przede wszystkim sytuacja, gdzie 7 nastolatków w aucie 5-osobowym rozbija się na drzewie, odbywa się niezależnie od tego, jakie mamy przepisy i czy ustawodawca cokolwiek myślał.
0: No ale kompletnie. Na przykład ta sytuacja, w którym jest obowiązek opiekuna, który jedzie koło takiej osoby, która
1: otrzymała właśnie... Ale to pojadą bez opiekuna. Pojadą bez opiekuna,
0: czyli
1: zrobią
0: to samo.
1: To jest
0: kwestia edukacji i takiego kształtowania świadomości.
1: Wychowania z domu. Jeżeli ktoś w domu ma wpojone, że bagatelizujemy pewne rzeczy, no przyznam się Państwu na antenie, mam kosę z niewielką częścią rodziny, bo nie zapinają pasów. I zdarzyło się, że mówię, szwagier, wysiadasz, bo nie pojadę z tobą, bo jak ktoś w nas strzeli, to będziesz latał niczym worek kartofli po samochodzie i nas pozabijasz.
0: No właśnie, ale jeszcze wtrącę się, bo być może to jest też tak, że od tego opiekuna też pewnie był taki zamysł, oczekiwanie takie, że właśnie on o tym powie.
1: Ja bym wolał, żeby było oczekiwanie, że rodzice to powiedzą.
0: No właśnie.
1: Wolałbym oczekiwanie, że szkoła to powie, a nie jakiś opiekun. Młodzi ludzie, popełniając wykroczenia, nawet takie jak jazda w kilka osób więcej niż można w aucie, 7-5-osobowym, robią to nie myśląc o przepisach, kompletnie oni się dobrze bawią, często są po alkoholu. Niestety. Nawet ten, co kieruje, jest nieodporny na presję towarzystwa, ulega tej presji, przekracza prędkość, że słabo jeździ, rozwala auto, zabija kolegów, koleżanki i tyle. Jakich byśmy przepisów nie wprowadzili, to one nie zapobiegną takim rzeczom. Takim rzeczom zapobiega wychowanie i edukacja. Polska szkoła na razie od kilkunastu lat demoralizuje nasze dzieci. Uczą się testów. Nie czytają lektur, czytają bryki. Przy jawnym przyzwoleniu nauczycieli. Jak można mówić o tym, że młody człowiek, który zdaje maturę, zdał egzamin dojrzałości, jak przez 4 lata wkuwał testy do matury zamiast pozyskiwać wiedzę i myśleć. Spotykam kursanta. Mówię do niego, schowaj sznurówki do cholewek, bo takie dyndające zaplączą ci się przy podnóżkach, przy biegach motocyklu, to się źle skończy. I on to słowo cholewek nie rozumie, co on ma zrobić, że ma schować sobie do cholewek. Chłopak po maturze. Nie ustawa, nie przepisy. Rodzina, wychowanie i edukacja. Jeżeli rodzice muszą się dobijać do szkół, żeby szkoła łaskawie przeprowadziła egzamin na kartę rowerową, trzeba się kłócić, bo szkoły się tym w ogóle nie interesują i młody człowiek lat 10 jeździ rowerem, jeżeli jeździ to bez uprawnień, a jak do czegoś dojdzie, to ubezpieczyciel umywa ręce, sąd rodzinny ma co robić, więc myślę, że te przepisy są nie po to, by nie dochodziło do tragedii. Od niedochodzenia do tragedii jest rodzina i szkoła.
0: No i w to wpisuje się też to pytanie, które jest w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zresztą od instruktorki, która do nas napisała. Jestem właścicielką ośrodka szkolenia instruktorką i ostatnio zastanawiam się, co się stało z ludźmi. Rodzic przychodzi do mnie z pretensjami i żądaniem rozpisania karty, czyli sfałszowania dokumentacji. Ja wyjaśnię tylko, że ta karta to jest taki dokument, gdzie jest tak napisane, ile godzin jeszcze przed kursantem, ile za nim. I robi to rodzic, pisze nasza słuchaczka. No właśnie.
1: Pozdrawiam koleżankę po fachu. Też się z tym spotykam. Pytam wprost takiego
0: ale
1: rodzica.
0: Ale o co chodzi? Przecież
1: czy on
0: wiadomo,
1: się sam zgłosi na policję, czy ja mam to zrobić? Ewentualnie, przyznam się Państwu, proponuję zmianę rysopisu. Żartowałem.
0: Tak.
1: Rodzice, to, że umawiają dzieci na jazdy, to już jest pierwszy zaniepokojący, że ten rodzic nie zdaje sobie sprawy, że hoduje idiotę. Jeżeli młody człowiek jest przez rodzica umawiany na jazdy, to coś jest niedobrze w tym domu albo z tym rodzicem. Okazuje się,

0: najczęściej, że te dzieciaki są fajne, kumate, naprawdę idzie się z nimi dogadać, już pal sześć te cholewki. Naprawdę fajną mamy młodzież, te dzieciaki są cudowne, są kochane, ale rodzice te dzieci psują. Jak to jest, że dzwoni matka umówić syna na jazdy, a ja wtedy od razu przyjmuję pozę takiego ignoranta i pytam, syn chory? Nie, zdrowy. W wojsku? Nie, w domu. To niech zadzwoni i się rozłączam. A nawet rozłączam, nie bójmy się. Drodzy Państwo, rodzice, to co powiedziała pani instruktorka, często tak robią, żądają fałszowania dokumentacji.
1: Ale przecież to jest rodzica, wbrew bezpieczeństwu, wbrew w ogóle rozsądkowi.
0: To jest rozsądkowi, wbrew prawu. To jest, kochani, to jest kryminał.
1: No kryminał.
0: Przecież taki rodzic czasami dzwoni do mnie z pretensjami. Dlaczego sobie robię wycieczki z jego córką po mieście? Mówię, panie, jakie wycieczki? Byliście pod Sejmem, byliście wokół Ronda de Gaulle'a z Palmą w Warszawie.
1: A, bo lokalizator.
0: Nie, nawet dziecko powiedziało.
1: A, no tak.
0: I ja mówię, proszę pana, dziecko chodzi do liceum w Śródmieściu, dziewczyna chciała przećwiczyć te najtrudniejsze skrzyżowania, które będzie miała w drodze do szkoły, po prostu. Poza tym i tak jeździmy do Śródmieścia, do centrum Warszawy z kursantami i tak. A on do mnie, egzaminatorzy tam nie jeżdżą. Rany boskie. Dla niego jest ważniejsze, czy egzaminatorzy tam jeżdżą, czy dziecko będzie miało bezpiecznie pokonać najruchliwsze, najtrudniejsze warszawskie skrzyżowania. I myślę, że ten problem dotyczy każdego instruktora w mieście, które jest rozległe, gdzie życie jest intensywne, gdzie są tramwaje. Mamy kolegów z Wrocławia, z Poznania, z Krakowa, mają to samo. Rodzice są zainteresowani jeżdżeniem tylko wokół ośrodków egzaminacyjnych, a nie, żeby dziecko umiało przejechać do Wieliczki z powrotem w Poznaniu, czy w Krakowie, przepraszam, czy umiał się w ogóle poruszać po mieście jako takim. Przecież ośrodki egzaminacyjne są na peryferiach miast. Warszawa Bemowo albo Żerań. Łódzki, WOR też jest na peryferiach. W większości miast nikt tych dużych nie umieszcza ośrodków egzaminowania w centrum, bo to jest logistycznie niewykonalne. I mądry instruktor, odpowiedzialny instruktor jeździ z dzieciakiem po całym mieście, z tym kursantem, żeby umiał sobie poradzić, żeby nie było wstydu. A rodzic ma o to pretensje, no to ręce opadają.
1: No właśnie, więc to pytanie chyba wydaje się zasadne. Co się stało z ludźmi? To pyta Kasia. I teraz chyba tą refleksją możemy zakończyć tak naprawdę naszą rozmowę, chociaż moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać.
0: Ale ja mam dwa słowa optymizmu, dwa zdania.
1: O, świetnie, bardzo prosimy.
0: Jesteśmy coraz lepszymi kierowcami w ogóle per capita na tle Unii Europejskiej. Jeżdżę po Europie, zwiedzam, widzę. O. Coraz mniej ludzie trąbią. Mnie się od kilku lat nie zdarzyło, żeby ktoś mi zatrąbił na nas, gdy kursantowi zgasł pojazd przy ruszaniu. Naprawdę. W Polsce bardzo pięknie kierowcy puszczają pieszych statystycznie. Gdy byłem we Włoszech, myślałem, że zginę na pasach. Więc drodzy Państwo, nie jest źle. A jeżdżąc za granicę, nie bójmy się mówić po polsku i dawajmy przykład, że jednak jesteśmy na tle Europy coraz lepszymi kierowcami.
1: No i to jest tym optymistycznym akcentem. Zakończymy naszą rozmowę z Tomkiem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, i też powiem tak, więcej być może refleksji u nas dorosłych i więcej być może takiego luzu, i też dawajmy tym dzieciakom dorastającym szansę na to, żeby byli odpowiedzialni za siebie, bo to chyba też troszkę o to chodzi.
0: Tak jest, szkoła i rodzina. Kłaniam czołem.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kamil tutaj się zwierza, że jest już po obiedzie. Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, czy wy też już jesteście po obiedzie? Ale co, coś zdradziłam? Jakieś kulisy kuchni radiową?
1: Senność mnie ogarnęła przez ten obiad.
0: Ale to prawidłowo, to możesz czuć
1: tak
0: się
1: jest.
0: Zdrowy.
1: Czyli ja w drzemkę, a ty czytasz o informacje drogowe. Możemy tak się umówić? Czy
0: dobra.
1: Nie? Dobra.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No dobra, przeczytam. Problemy są w Warszawie na trasie S8 między węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. Na 12 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i w kierunku Białegostoku są kłopoty. Jezdnia jest zwężona, zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W Warszawie nieciekawie też wygląda sytuacja na Krajowej 7, a w zasadzie przy wyjeździe z Warszawy na wysokości Łomianek jest problem ze spowolnieniami. W kierunku Gdańska, natomiast przy wjeździe do stolicy od strony Trójmiasta w Łomiankach jest niestety korek. Na południu Polski kierowcy tracą czas wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości Balic od strony Katowic. Tam prowadzone są roboty drogowe i drugie takie miejsce, gdzie tracimy czas na autostradzie A4 na wysokości Krakowa, to odcinek tuż przed węzłem Kraków Południe. Tam na jezdni w kierunku Rzeszowa też są spowolnienia. Nadal korek także na Krajowej 7. Zaczyna się przed Gajem, a kończy dopiero za Libertowem. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Na południu Polski cierpliwość przyda się na autostradzie A4, także pomiędzy Wrocławiem a Katowicami. Na wysokości Kozłowa na jezdni w kierunku Gliwic mamy około 2 km korka. Natomiast bez przeszkód pokonamy autostradę A4 na wysokości Wrocławia. Spowolnienia są nadal na autostradzie A1, natomiast pomiędzy Nowymi Marzami a Pelplinem na jezdni w kierunku Trójmiasta. Te spowolnienia dotyczą odcinka Kierwałt-Nowa Cerkiew, natomiast w przeciwnym kierunku cierpliwość przyda się pomiędzy Płochocinkiem a Rulewem.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców, na wysokich obrotach jedziemy razem. Piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jak tam wasza trasa, choć teraz wyraźnie widać, że ruch zdecydowanie się zmniejszył.

0: Macie.
1: Perka Polskie Radio Kierowców, piszecie do nas i to jest super. Hej, wiatr na rowerze, to my dzisiaj robiliśmy na wyścigu MTB w Lędzinach. Pozdrawiam wszystkich kolarzy.

Pozdrowienia mamy też dla kierowców z S6. Odebraliśmy z ustki rodziców po ich tygodniowym pobycie w apartamencie dla nowożeńców. Na trasie jest spokojnie i luźno, więc bezpiecznie wracamy do domu. Szerokości oczywiście i przyczepności, jak to w PRK Polskim Radiu Kierowców życzymy Wam oczywiście. Rzeczywiście te drogi teraz absolutnie opustoszały. Szczegóły za 10 minut.

0: No to mamy to, 13.50 i obiecane wiadomości z dróg od Kamila Olaka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy na trasie S8 w Warszawie między węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. Na 12 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i problemy z przejazdem są na jezdni w kierunku Białegostoku. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Jest to jedyne utrudnienie wywołane nagłym zdarzeniem drogowym, ale jeszcze przez 10 minut zablokowana będzie z kolei droga krajowa numer 55 pod Malborkiem. Powodem nie jest wypadek ani kolizja, powodem są zawody triatlonowe i trasa kolarska. Do godziny 14 zamknięty jest odcinek krajowej 55 od wspomnianego Malborka w kierunku Chlebówki i Rychnowa Żuławskiego ze względu na imprezę Kestyl Triathlon Malbork 2026. Wytyczono tam objazdy drogami lokalnymi. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice w związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Problemy są też na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu węzła Waplewo, zatem pomiędzy Nidzicą a Ostródą. Tam z kolei na odcinku ponad 11 km obowiązuje także tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to oczywiście, jeśli macie coś do dodania, no to zapraszamy do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja mam nadzieję, że ta podróż upływa wam dobrze.

0: PRK Polskie Radio Kierowców obserwuje te chmury, które przechodzą nad Polską z zachodu na wschód.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, rzeczywiście przemieszczają się. To są takie deszczowo-burzowe chmury. Miejscami ten deszcz rzeczywiście jest intensywny. Zwłaszcza na północnym zachodzie kraju, ale też na północy, północnym wschodzie. Ale też uwaga, bo na południu i południowym wschodzie tutaj te chmury się przemieszczają, ale one sobie odchodzą. Wyraźnie widać to na radarach na wschód. W związku z tym, no, z biegiem dnia powinno się wypogadzać tam, gdzie deszcz się pojawia, no a chmury mogą się pojawiać jeszcze w miejscach, oczywiście przez które przechodzą, czyli chociażby na wschodzie kraju. Tak może być. Najwięcej tych burzowych chmur niestety pojawia się, ale na północy. Na północnym zachodzie mamy nawet ostrzeżenia meteorologów i to takie drugiego stopnia przed tymi gwałtownymi zjawiskami. Poza tym niestety, ale wciąż dość silnie wieje. Ten wiatr z biegiem dnia powinien się uspokajać, a więc pod wieczór już powinniśmy odczuwać tę zmianę, tak żeby wiatr nie urywał nam głów. Zmiana, jeśli chodzi o podium o temperaturowe, 22 stopnie Racibórz. Tutaj ta najwyższa temperatura już od jakiegoś czasu się utrzymuje, ale Zakopane oddało pierwsze miejsce Elblągowi, czyli najchłodniejszym miejscem obecnie jest Elbląg właśnie i 14 kresek. Poza tym ta temperatura na naszych mapach meteorologicznych wyrównana, około 18-19 stopni teraz, natomiast najwyższa temperatura to najwięcej, jeśli chodzi o temperaturę, to będą około 22 stopnie, 21 i tak mniej więcej w całym kraju na termometrach zobaczymy. Cały czas ostrzegamy przed tymi silnymi porywami wiatru, one najsilniejsze są na wybrzeżu, tutaj nawet miejscami do 80 km na godzinę, ale nie mniej, chociaż troszkę mniej jednak, ale jednak mocno odczuwalny jest wiatr również w środkowej części kraju i w innych regionach. Tutaj do 55 km na godzinę. No i to już wystarczy, żeby mocno trzymać kierownicę tak, żeby podmuchy, chociażby jak wyjeżdżamy sobie z miejsc osłoniętych typu las na przykład, jadąc jakąś krajową drogą czy też ekspresówką, żeby ten wiatr nie wyrwał nam tej kierownicy z rąk. No i te przelotne opady, ale to już o nich była mowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wysokie obroty, mam nadzieję, że dla Was dobre. Jesteśmy razem do godziny 17:00.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Pojawiły się głosy w aplikacji naszej PRK Polskiego Radia Kierowców, ale o nich może za chwilkę, bo to jest ten moment, w którym wyjeżdżamy na drogi. Jest 14.10, a Kamil Olak przebiera już, nie wiem, chciałam powiedzieć nogami, ale może lepiej kołami.
1: Może być kołami, ale niewiele się dzieje, wiesz, nadal to dobrze.
0: To dobrze.
1: Bardzo dobrze. Sprawdzamy. Taki spokojny wieczór, sobotni,
0: wieczór,
1: sobotnie popołudnie. No jeszcze nie, ale tak.
0: No zobaczymy, co
1: weekend.
0: Się będzie działo wieczorem.
1: Weekend.
0: Wyjeżdżamy.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A trudna sytuacja teraz jest w zasadzie tylko na trasie S8 między węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. Na 12 kilometrze na jezdni w kierunku Białegostoku auto osobowe wjechało w barierę i tam zablokowany jest lewy pas ruchu. Na trasie S8 są też problemy w drugą stronę. Od strony Białegostoku mamy około 2 kilometrów korka, no 3 w zasadzie. Zaczyna się on na wysokości węzła Łabiszyńska i kończy dopiero za mostem na Wiśle. Jeżeli chodzi o inne miejsca w naszym kraju, to bez wypadków, bez kolizji, ale są remonty tradycyjnie już dające się we znaki na autostradzie A1 między innymi. Chodzi o odcinek Nowe Marzy-Pelplin na jezdni w kierunku Trójmiasta. Spowolnienia są między Kierwałdem a Nową Cerkwią. Natomiast w kierunku Torunia trudna sytuacja jest na wysokości Rulewa, ale te spowolnienia są zdecydowanie mniejsze niż przykładowo jeszcze przed południem. Remont także na między innymi trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem w kierunku Trójmiasta spotkamy drogowców i tam odcinek ze spowolnieniami jest już zdecydowanie dłuższy niż w przypadku A1, bo no, około 6-8 kilometrów ma ten odcinek z utrudnieniami, więc tam cierpliwość zdecydowanie mocniej się przyda i tam mocniej zwalniamy. Drogowcy pracują też między innymi na trasie S17 pod Lublinem, konkretnie na odcinku Piaski-Świdnik i na tym właśnie odcinku również jedziemy zdecydowanie wolniej niż zwykle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i właśnie tak jak wspomniałam, w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pojawiły się wasze głosy, drodzy słuchacze, w tym między innymi taki, który dotyczy zagadki. Nasz słuchacz wymyślił zagadkę. Domyślam się, że to jest wprost do Roberta Killena, więc tej zagadki zadać nie mogę i nie będę jej zadawała, no bo po cóż teraz to robić, skoro od poniedziałku do piątku jesteśmy razem na wysokich obrotach właśnie i tamte zagadki się przewijają. Będziemy ją wykorzystywać na pewno, tę zagadkę, którą wymyśliłeś, drogi słuchaczu, a więc bardzo dziękujemy. Zagadka jest bardzo fajna. Tylko tyle mogę powiedzieć jak na razie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zapowiadany gość, temat dziś przewija się na naszej antenie, zresztą nie tylko dzisiaj, ale wcześniej tak samo. O tych zmianach, które pojawiły się w prawie o ruchu drogowym, ograniczeniach tak naprawdę dla kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy. Te zmiany dotyczą głównie młodych kierowców tak naprawdę, bo większość to przecież 17-18-latkowie, którzy po raz pierwszy otrzymują właśnie takie prawo jazdy kategorii B. Z nami jest psycholog transportu Magdalena Witt-Wesołowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już mieliśmy rozmowę tutaj na naszej antenie z instruktorem jazdy Tomkiem Kulikiem. On dosyć sceptycznie podchodził do tego prawa, które już tak naprawdę obowiązuje w naszej przestrzeni, bo mówił, że ono tak naprawdę to ono jest, no chyba mogę powiedzieć, taki wniosek wysnuwam z naszej rozmowy, martwe, bo tak naprawdę dużo zależy od tego, jak rodzice, jak w domu, jak w szkole podchodzi się do problemu w ogóle właśnie uświadamiania kierowców i odpowiedzialności za to, co dzieje się za kółkiem. Ale ja powiem może tak, że wydaje mi się, że właśnie te przejściowe okresy, chociażby dla osób, które otrzymały właśnie prawo jazdy kategorii B, i tutaj mają 2 lata na to, żeby chociażby jeździć z kimś obok na fotelu, czy też 17-latkowie, którzy również do 20 roku życia właśnie muszą mieć kogoś obok siebie i różnego rodzaju inne ograniczenia. To wszystko po to, żeby wyrobić właśnie w tych młodych ludziach pewnego rodzaju nawyki. Czy pani się zgodzi? Jak pani ocenia te zmiany?
1: Myślę, że warto powiedzieć, że sam okres próbny na pewno nie zmieni kierowcy, natomiast może stworzyć warunki, w których taki początkujący kierowca będzie miał więcej powodu do tego, żeby się zatrzymać, żeby się zastanowić nad swoim zachowaniem, żeby miał też szansę nabrać pewnego rodzaju doświadczenia. W wielu krajach istnieją różnego rodzaju takie przejściowe etapy dla kierowców i w większości sprawdzają się one dobrze. Jak będzie u nas, czas pokaże. Natomiast faktycznie ja też, że tak powiem, jestem jeszcze sceptyczna w stosunku do tych zmian w tym sensie, że to jest ciągle jeszcze świeży temat i tak naprawdę myślę sobie,

0: że bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób my przygotowujemy nasze dzieci do jeżdżenia samochodem, bo myślę sobie, że wiele osób zapomina, że jednak dzieci uczą się przede wszystkim poprzez obserwowanie i modelowanie zachowań i że tak naprawdę to my jako rodzice od bardzo wczesnych lat albo będziemy dla nich dobrym wzorem, albo niekoniecznie.
1: Mm-hmm. No i właśnie, tutaj ten problem rzeczywiście się pojawił, bo chociażby mieliśmy taki głos od naszych słuchaczy. Słuchaczka jest instruktorką jazdy i pisze, że rodzice na przykład przychodzą do niej i wręcz naciskają na to, żeby ich dziecko miało mniej czasu na naukę. To znaczy, żeby szybciej ukończyło kurs na przykład. Więc takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa, chociażby na drodze, bo my mamy się nauczyć i to ma być bezpieczne i każdy ten czas pewnie indywidualny jest dla każdego, jeśli chodzi o naukę.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ja bym powiedziała nawet w drugą stronę, że będąc jakby współpracując na bieżąco, tak naprawdę codziennie z instruktorami nauki jazdy, a raczej większość głosów jest taka, że ten czas, tych 30 godzin, to jest zdecydowanie za mało, że jednak ten ruch drogowy obecnie jest bardzo dynamiczny, dużo rzeczy się dzieje i tak naprawdę gdzieś tam tych godzin czasami wręcz brakuje i bardzo często podkreśla się to, że jednak powinno być to indywidualne, dobrane do możliwości danej osoby. Nie każdy jest w stanie od razu pewnych rzeczy się nauczyć. Niektórzy wymagają więcej czasów, niektórzy borykają się z różnego rodzaju trudnościami, więc to jest tak naprawdę bardzo złożony problem, a trzeba przyznać, że często ta motywacja młodych ludzi, którzy przychodzą na kurs prawa jazdy, nie zawsze jest ich własną motywacją, a właśnie motywacją rodziców.
1: No właśnie. I tutaj też ta kwestia padła, że to rodzice bardziej chcą niż dzieci, a to już jest tak naprawdę bardzo zły sygnał, bo wtedy ten uczeń, to ten nastolatek, który robi prawo jazdy, zupełnie inaczej do tego podchodzi. Przytoczymy w kolejnej naszej rozmowie kilka konkretów, jeśli chodzi o te zmiany. O nich już oczywiście była mowa, natomiast poproszę naszego gościa o komentarz właśnie do nich. Chociażby ten opiekun, on cały czas wiele emocji wywołuje. Opiekun, który musi mieć co najmniej 25 lat, posiadać kategorię B od minimum 5 lat, no i siedzieć na przednim fotelu. Dyskusji na ten temat na naszej antenie było wiele. Nawet sama sobie przypominam, że rozmawiałyśmy na ten temat właśnie o tych opiekunach, o ich kwalifikacjach, o podejściu, o osobowości. I jeszcze na ten temat sobie porozmawiamy po przerwie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, na zegarach 14.30, więc sprawdzamy tę sytuację na drogach. Ona, zdaje się, nie jest taka zła, chyba że coś się zmieniło w ciągu
1: zmieniło, tak się cieszyliśmy, że jest spokojnie, a tutaj nowe wypadki się pojawiły.
0: No bo to tak jest, no uderz w stół, a nożyce się odezwą. No to już będziemy milczeć chyba.
1: Wykraczaliśmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tak na autostradzie A4 w Śląskiem problemy są pomiędzy węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa. Niedaleko Sośnicowic auto wjechało w bariery na 302 kilometrze konkretnie i tam jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Problemy także nowe w zachodniopomorskiem na trasie S3 pomiędzy węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice. Na wysokości Czyszczewa także auto wjechało w bariery i na 163 kilometrze jeden pas ruchu w kierunku Szczecina jest zablokowany. Także problemy na trasie S3 w zachodniopomorskim są na 21 kilometrze między węzłem Dargobąc a węzłem Wolin Zachód. Tam także auto osobowe wjechało w bariery i także są problemy w kierunku Szczecina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nadal więcej aut na autostradzie A1 i do tego jeszcze dochodzą roboty drogowe. W związku z tym pomiędzy Nowymi Marzami a Pelplinem są odcinki ze spowolnieniami. Spowolnienia także na trasie S7 pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem. Na południu Polski natomiast spokojnie już wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. A4 pokonamy bez przeszkód na jej małopolskim odcinku, ale także na wysokości aglomeracji śląskiej czy Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście, jeśli macie coś do dodania, to PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja do waszej dyspozycji.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kontynuujemy naszą rozmowę o zmianach, które weszły w ubiegłym tygodniu do kodeksu o ruchu drogowym. To są między innymi takie zmiany jak do ukończenia 18 lat prawo jazdy tych, którzy je zdobyli właśnie. Ważne jest wyłącznie w Polsce przez 6 miesięcy od uzyskania uprawnień, ale nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności. Muszą takie osoby prowadzić w towarzystwie doświadczonego kierowcy. I o tym sobie porozmawiamy z naszym gościem, psycholożka transportu Magdalena Witt-Wesołowska z nami ponownie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i właśnie, ten opiekun, on budził wiele kontrowersji, bo były pytania, czy on ma kwalifikacje, taka osoba, jak ona się będzie zachowywać. I chociażby Tomek Kulik, nasz poprzedni gość, instruktor jazdy, mówił o tym, że taki opiekun, to on będzie piętnował tego, tą osobę, która właśnie otrzymała takie prawo jazdy. Jak pani patrzy na te funkcje?
1: Prawda jest taka, że przepisy prawne określają nam takie trochę minimalne kryteria formalne, tak? Natomiast dobry opiekun to tak naprawdę niekoniecznie jest osoba, która po prostu posiada prawo jazdy od 5 lat, dlatego że my z punktu widzenia też psychologii chcielibyśmy, żeby to była osoba, która nie tylko sama przestrzega przepisów, nie tylko jest osobą, która będzie w stanie takim swoim zachowaniem modelować tą bezpieczną jazdę, czyli nie normalizować tego ryzyka, ale też spokojnie potrafić skomentować taką sytuację na drodze, czy też nie wywierać presji na tego młodego kierowcę, wrócić do niego z jakąś konstruktywną informacją zwrotną, więc tak naprawdę my z punktu widzenia osób, które gdzieś tam wokół tej branży szkoleniowej się znajdują, mielibyśmy dosyć wysokie oczekiwania wobec tego, jaka ta osoba ma być, a nikt tego w żaden sposób nie będzie weryfikował i tak naprawdę czasami taka osoba może w cudzysłowie oczywiście skrzywdzić tego naszego młodego kierowcę i nie dać mu tak naprawdę dobrych podwalin pod to, żeby nabierał odpowiedniego doświadczenia i uczył się fajnych nawyków, które chcielibyśmy, żeby miał w tym ruchu drogowym.
0: No to tutaj pewnie jest też tak, że troszkę mogą wejść w tę rolę wyznaczenia takiej osoby właśnie osoby bliskie, czyli chociażby rodzina. O tym też była mowa, że tu bardzo dużo zależy od tego, jak w rodzinie patrzy się na różnego rodzaju sytuacje drogowe. Przepuszcza na pasach, bo jest taki przepis, że tak trzeba zrobić, a nie łamie przepisy i tego się nie robi i różne inne tego rodzaju sytuacje. Więc być może właśnie rodzina powinna zastanowić się świadomie, to podkreślam, świadomie wyznaczyć taką osobę i to nie musi być na przykład ojciec tej osoby, która właśnie ma te prawo jazdy, ale ktoś, kto uchodzi w rodzinie za taką osobę, która jeździ bezwypadkowo, jeździ bezpiecznie i odpowiedzialnie. Czy tutaj właśnie być może ta decyzja należy do opiekunów w tym momencie tej osoby, która to prawo jazdy zdała właśnie?
1: No fajnie byłoby, gdyby w ogóle wywiązała się taka dyskusja z młodym człowiekiem. Też warto byłoby

zapytać samego młodego kierowcy, z kim chciałby jeździć, kto jest dla niego autorytetem, jeżeli chodzi o kierowanie samochodem, bo młodzi ludzie naprawdę potrafią mieć bardzo wnikliwy zmysł obserwacji i też jakby można im dać tą decyzję, żeby też wyrazili tutaj swoje zdanie. Mam też nadzieję, że

0: którzy właśnie mają te niespełna 17 lat, właśnie na temat tego, kto powinien być taką osobą, opiekunem później dla takiej osoby, żeby rzeczywiście nie zaprzepaścić tego, co ten instruktor zasieje w tym młodym człowieku podczas szkolenia na prawo jazdy.
1: Czyli tak naprawdę jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i to też z tego trzeba sobie zdać sprawę. Te przepisy, one mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. O tym, czy zdaniem naszego gościa tak właśnie jest, porozmawiamy za chwilę. Ja jeszcze tylko dodam, że do ukończenia 18 lat młody kierowca nie może pracować jako taksówkarz, wykonywać okazjonalnego przewozu osób, ani drogowego transportu rzeczy, na przykład jako kurier. To chyba też jest dobry zapis.
0: Zdecydowanie tak. Ja też jako psycholog transportu jestem orzecznikiem i zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie na badanie pod kątem właśnie pracy jako kierowca taksówki przychodziły osoby, które miały prawo jazdy tydzień czasu, miesiąc czasu, półtora miesiąca czasu i naprawdę spotykałam się z takim dużym niezrozumieniem tej osoby, kiedy sugerowałam, że nie jest to dobry moment na to, żeby zacząć tak odpowiedzialną pracę, więc myślę, że ten zapis akurat w tym zakresie jest dobrym zapisem.
1: A jakich argumentów pani używała?
0: Przede wszystkim dotyczące braku doświadczenia. Zresztą można było tutaj, absolutnie nie demonizuję młodych ludzi, bo spotkałam na swojej drodze bardzo wielu młodych, odpowiedzialnych ludzi. Dla przykładu właśnie takich, którzy przychodzili i mówili, że już rok czasu na przykład pracują przy przewozie rzeczy i teraz chcieliby spróbować przewozu osób. Jasne. Mhm. Natomiast jeżeli człowiek, który ma tydzień czasu prawo jazdy, mówi do mnie, że uważa, że jest bardzo dobrym kierowcą, ponieważ nigdy nie spowodował wypadku, nie jest to argument, który do mnie absolutnie trafia.
1: Mm-hmm. Ciąg dalszy rozmowy z Magdaleną Witt-Wesołowską już po przerwie, także zostańcie z nami.

0: Spokojnie, choć muzyczka taka spokojna, no umówmy się, tak pobujała przyjemnie, prawda?
1: Przyjemnie, bardzo lubię ten utwór w ogóle.
0: No, tak, no, on jest
1: klasyka,
0: fajny.
1: Tak?
0: Klasyka, dokładnie.
1: A na drogach nieciekawie, niestety.
0: Nie, nieciekawie, to nie sprawdzamy, ciekawie. Gdzie najgorzej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najmocniej dają się we znaki kierowcom utrudnienia na trasie S8 w granicach Warszawy. Chodzi o odcinek węzeł Powązkowska, węzeł Marymącka. Na 12 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i tam w kierunku Białegostoku jeden pas jest zablokowany, ale pomimo tego, że pozostałe pasy są dostępne, to korek jest naprawdę pokaźny, bo zaczyna się jeszcze na wysokości Bemowa, a kończy dopiero na prawie moście Grota Roweckiego. W drugą stronę wypadku nie było, ale utrudnienia też są. Korek jest od węzła Łabiszyńska do węzła Wisłostrada. To ona oczywiście na jezdni od strony Białegostoku w kierunku Poznania. Ale to nie jedyne miejsca z utrudnieniami na drogowej mapie. Trwają kłopoty na autostradzie A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa w pobliżu Sośnicowic. Auto osobowe wjechało także w bariery. I w kierunku Katowic są problemy z przejazdem na 302 kilometrze. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Nadal problemy są też w zachodniopomorskim na trasie S3 i to w dwóch miejscach, między węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice. Auto osobowe także wjechało w bariery i na 163 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina w pobliżu Rzeszczewa. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S3. To odcinek węzeł Dargobądz, węzeł Wolin Zachód na 21 kilometrze. To samo zdarzenie co poprzednio, czyli auto osobowe wjechało w bariery. I tam zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecina. Nowe problemy są w Świętokrzyskiem na krajowej 42 pomiędzy Starachowicami a Rudnikiem. Na wysokości miejscowości Krynki zdarzyły się dwa auto osobowe i tu poruszamy się naprzemiennie na 272 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 8 minut dzieli nas od godziny 15 i od informacji pogodowych.

0: przychodzi tak naprawdę już od wczoraj, no i daje się mocno we znaki.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chłodny front, bo o nim mowa. Front, który niesie deszcz, burze, no i ten wiatr, który bardzo dokucza w tej chwili i to niemal w całej Polsce. Zwłaszcza zresztą wieje mocno na południu, krańcach południowych, no to wiadomo, że tam w górach, no i też niestety, ale na wybrzeżu. Nawet miejscami z prędkością do 80 km na godzinę. W centrum kraju to około 55 km na godzinę. Taki wiatr mamy w porywach. On troszkę przeszkadza. Z biegiem dnia pod wieczór powinien się uspokoić. Natomiast jeśli chodzi o opady, no to one sobie będą nam towarzyszyć dziś. Przelotne opady deszczu możliwe są w całym kraju. No i te burze, zwłaszcza na północ od linii Warszawy, Łodzi, tych miejsc od A2. O tak chyba dobrze jest powiedzieć w PRK Polskim Radiu Kierowców. Czyli na północ od A2 możemy spodziewać się A2, autostrady A2, możemy spodziewać się właśnie burz. Przed takimi burzami zresztą ostrzegają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ta właściwie bez zmian. Cały czas na termometrach w okolicach 20 stopni można by powiedzieć, że tak jest niemal w całym kraju. Najcieplejsze miejsce Racibórz, 22 stopnie. Najchłodniejsze zrobiły się teraz Suwałki, tutaj niespełna 13 stopni pokazują termometry, a więc no naprawdę chłodno, koło 13 stopni 5 września, to temperatura rzeczywiście nie za wysoka, no ale tutaj też mamy możliwe przelotne opady deszczu, no i te burze, to wszystko pewnie składa się na to, że ta temperatura jest niższa. W pozostałej części kraju, tak jak mówiłam, koło tych 20 stopni, ale właśnie na południu, czy też południowym wschodzie, zachodzie kraju tych stopni troszkę więcej, bo około 22 właśnie. Tutaj Racibórz się kłania z tymi, gdzie jest najcieplej w tej chwili. Jutro ta pogoda będzie nieco lepsza. Na pewno porywy wiatru się uspokoją, ale o pogodzie na niedzielę, no to będzie później.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: przebywa tych utrudnień na drogach. Sytuacja na pewno jest dynamiczna, ale o niej najlepiej wie Kamil Olak, który jest już w studiu i cały czas z uwagą obserwuje sytuację na naszych drogach. Czy tak jest? Tak,
1: zgadzam się. Jedno jest odwołane, także jest lepiej, ale jest kilka innych, które wciąż dają się we znaki.
0: No dobrze, jest lepiej dla tych, którzy są na tej odwołanej, na tych odwołanych
1: zachodniopomorskim, tak.
0: No właśnie. A co ci inni mają zrobić? O tym już Kamil.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali jedno z utrudnień na trasie S3. Jedno, bo do niedawna mówiliśmy o dwóch miejscach z problemami. Teraz pomiędzy węzłem Dargobądz a węzłem Dwolin Zachód przejedziemy już bez problemów. Na 21 kilometrze w kierunku Szczecina znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej jeden z nich był zablokowany. Ale na trasie S3 nadal problemy są w innym miejscu na jej zachodniopomorskim odcinku pomiędzy węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice. W pobliżu Rzeszczewa auto wjechało w barierę i na 163 kilometrze jezdnia w kierunku Szczecina pozostaje zwężona. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień na trasie S8 w granicach Warszawy. Chodzi o odcinek węzeł Powązkowska, węzeł Marymącka. Na 12 kilometrze to samo zdarzenie, czyli auto osobowe wjechało w bariery. I tam z kolei jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona tylko o jeden pas, a i tak problemy są potężne, można powiedzieć jak na sobotę, bo korek ma ponad 5 km, a ruch odbywa się pozostałymi dwoma pasami. Na autostradzie A4 też cierpliwość się przyda w Śląskiem między węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa. W pobliżu Sośnicowic auto osobowe także wjechało w bariery i na 302 km zwężono. Ona jest jezdnia w kierunku Katowic. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Przypomnę jeszcze o remoncie na autostradzie A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice. Tam jest ograniczona prędkość do 60 km na godzinę. I drogowców spotkamy też na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskim między Nidzicą a Ostródą. Tam z kolei na 11-kilometrowym odcinku wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszej rozmowy, komentowania tych zmian, które weszły w życie w czwartek, a dotyczących kodeksu o ruchu drogowym i głównie dotyczących tak naprawdę chyba młodych kierowców, bo chociaż prawo dotyczy również tych, którzy mają chociażby 40 lat i otrzymali właśnie dokument prawa jazdy kategorii B, to chyba to miało tak naprawdę na celu ograniczenia dla tych najmłodszych kierowców, czyli 17-18 lat. Z nami jest psycholożka transportu Magdalena Witt-Wesołowska. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
0: No właśnie i już tak podsumowując, czy z pani perspektywy te zmiany, które zostały wprowadzone właśnie w tym prawie o ruchu drogowym, to są dobre zmiany, na tyle dobre, że mają szansę na to, żeby zmienić to nastawienie młodego kierowcy do kierowania autem, do samochodu tak naprawdę, te obostrzenia, z którymi on spotka się przez pierwszy

0: przez pierwsze 2 lata?
1: Generalnie jakby doceniam kierunek zmian, bo jest on częściowo zgodny z tym, co jest związane jakby z bezpieczeństwem tych początkujących kierowców, no bo wiadomo, że kończy się szkolenie na prawo jazdy, ale nie kończy się jakby nauka tego prowadzenia i te pierwsze lata to ma być ten czas zdobywania doświadczeń i takiego kształtowania nawyków, a wiemy bardzo dobrze, że nawyki, szczególnie te komunikacyjne, później bardzo trudno jest zmienić, bo to jest coś, na co pracujemy latami. Więc pod tym kątem ta zmiana idzie w dobrą stronę, natomiast no, gdzieś tam jestem bardziej sceptycznie nastawiona do tych zmian związanych z dużymi restrykcjami i karami, dlatego że myślę, że niejednokrotnie już system pokazał, że samo karanie kierowców niewiele przynosi dobrego, to znaczy jakby jasne, pewna grupa zawsze będzie to dla nich ta kara już takim rzeczywiście stoperem, natomiast dalej nie dla wszystkich. Życzylibyśmy sobie rzeczywiście, żeby zmiany szły w takim kierunku, żeby ci ludzie rozumieli pewnego rodzaju konsekwencje, a nie tylko nie robili czegoś ze strachu przed konsekwencjami, bo to nie są trwałe zmiany. Nam zależy na tym, żeby te zmiany rzeczywiście dotyczyły ich zachowania, a nie jedynie były obawą przed tym, że może wydarzyć się jakaś negatywna tego konsekwencja w postaci mandatu czy wstrzymania uprawnień. Więc ja jednak ciągle jestem zdania takiego, że powinniśmy skupić się na edukacji, na wychowaniu komunikacyjnym i to już od najmłodszych lat.
0: Czyli uważa pani, że właśnie tego zabrakło? Czy jakby to można było ująć chociażby właśnie w ustawie, w prawie o ruchu drogowym? Czy czego zabrakło w tej ustawie?
1: No jak dla mnie jednak zmianie powinno ulec tak naprawdę całe szkolenie dla kierowców, tak żeby ono było rzeczywiście uwzględniające też te elementy dotyczące ryzyka, percepcji tego ryzyka, normalizacji. Ciągle w szkoleniu dla kierowców nie ma miejsca dla psychologów transportu, a myślę, że my też moglibyśmy trochę swojej wiedzy móc zaoferować. Poza tym no, dalej uważam, że młodzi ludzie powinni mieć świadomość tego, że mogą na przykład się szkolić, mogą iść do ośrodków doskonalenia techniki jazdy, gdzie mogą się uczyć pewnych rzeczy już praktycznie, a przepisy w tym zakresie dalej pozostają martwe.
0: Czyli trochę tak wygląda, jakby od końca zaczęto te zmiany, czyli najpierw nałożono czapkę, a później resztę będzie się zakładać. Troszkę tak
1: przenosi. Takie właśnie mam wrażenie.
0: Z pani punktu widzenia, jak najlepiej dotrzeć do młodych ludzi? Właśnie przez edukację, przez chociażby zajęcia z psychologiem transportu na kursie na nauki jazdy?
1: Myślę, że tak naprawdę edukacja jak najbardziej, psycholog jak najbardziej, natomiast też myślę, że oni muszą tego doświadczyć. Idziemy technologicznie coraz bardziej do przodu, mamy technologię VR, można byłoby to wykorzystać, tak żeby rzeczywiście mogli dużo bardziej na swojej skórze odczuć, co może się wydarzyć, więc wszelkie działania praktyczne, które łączyłyby właśnie i edukację, i możliwość poznania konsekwencji, tak żeby mogli poczuć ten dreszcz, a nie daj Boże nigdy nie doświadczyć tego na własnej skórze.
0: Trochę wygląda na to, że ten zapis, który mówi o tych 12 punktach karnych i oddelegowaniu na szkolenie godzinne, temu miał służyć, ale to pewnie jest kropla w morzu potrzeb.
1: Kropla, tym bardziej, że tym już jakby mamy już jakby rozporządzenie w tym kierunku i jakby widzimy, w jakim kierunku to ma iść. Myślę, że to nie jest do końca to, czego byśmy oczekiwali.
0: No dobrze, czyli zmiany, na te czekamy jeszcze bardziej z utęsknieniem w takim razie. Być może jakieś się pojawią. Cały czas w Ministerstwie Infrastruktury trwają różnego rodzaju dyskusje na temat chociażby likwidacji placu manewrowego. Czy pani zdaniem to też jest dobry pomysł, żeby takiego placu manewrowego nie było?
1: Tu jest mi się trudno wypowiedzieć, bo nie jestem instruktorem, więc myślę, że to przede wszystkim im trzeba oddać głos i przede wszystkim właśnie nastawić się na słuchanie praktyków, na ludzi, którzy na co dzień mają do czynienia z młodymi ludźmi, szkolą ich, towarzyszą im w różnych momentach uzyskiwania tych uprawnień, czy potem odzyskiwania tych uprawnień i posłuchać tego, co my jako środowisko byśmy sobie życzyli.
0: Czyli jak zwykle właściwie nasze rozmowy kończą się taką konkluzją, że ta świadomość to jest chyba najważniejsza rzecz i ona nam powinna towarzyszyć właściwie w każdym momencie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, zaglądam do aplikacji naszej, no i czytam tutaj: intensywne opady deszczu, wiatr umiarkowany, stopni 20. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności, no i spokojności, miłego dnia. Antek z Gryfina. No i zgadnij, Kamil, o jakim regionie to była mowa?
1: No nie wiem, po północnym, no nie wiem, jakimś regionie. Polski. Tak. No, a widzisz?
0: A widzisz, jaki ty jesteś zdolny?
1: Pomorskie.
0: Pomorskie.
1: Nie, to nie.
0: Gryfino.
1: Gryfino, no to...
0: Proszę pana.
1: Tak, no to zachodnie pomorskie.
0: No widzisz, i
1: no
0: tak jak żeśmy...
1: byłem.
0: Blisko byłeś. Pomorze pomorskie i zachodniopomorskie to jest... To są sąsiadujące.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Lekcja geografii. Pelka
0: tak jest.
1: Teraz.
0: Dziękujemy bardzo za tę informację. Uważajcie na siebie, bo ten intensywny deszcz, no i ten wiatr, tutaj na szczęście umiarkowany, ale momentami może być silniejszy, to on jest właściwie w całej Polsce, a na północy kraju, no to już w ogóle na wybrzeżu może urywać głowę, jak to się mówi potocznie. A ty lubisz taki wiatr?
1: Nie, właśnie nie. Dlatego
0: ja też
1: podziwiam ludzi, którzy spędzają wrzesień nad morzem.
0: Niektórzy lubią wiatr.
1: Wiem, że lubią, ale tam wtedy tak wieje. Nie, to jest idziesz taki, plażą i tak.
0: Taki niepokój, prawda? Wprowadza taki wiatr. No właśnie, a wy lubicie wiatr? Aplikacja czeka. O wietrze możemy sobie porozmawiać. O pogodzie to zawsze taki miły...
1: O wszystkim.
0: Miła rozmowa może być.
1: Zawsze. I to powoduje też, że ludzie chętnie zabierają głos, bo...
0: To się chyba jakoś nazywa. Small talk albo jakoś tak.
1: A, tak.

0: A teraz będzie chyba troszkę mniej miło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bo utrudnień całkiem sporo, więc tutaj o przyjemnościach mówić nie będziemy. Autostrada A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa wciąż na wysokości Sośniczowic są problemy z przejazdem w kierunku Katowic. Na 302 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Tam auto osobowe wjechało w barierę. Trwają też problemy na trasie S8 między węzłem Powązkowska a węzłem Murckowska. Marymącka, przepraszam. No, na 12 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest tam lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Węzeł Murckowska to przecież okolice Katowic. Trasa S3, tutaj problemy są już tylko w jednym miejscu, w zachodniopomorskim, między węzłem Schowno-Zachód a węzłem Karwice. W pobliżu Rzeszczewa auto osobowe wjechało w bariery. Całkiem sporo w tym momencie tych zdarzeń, kiedy auto osobowe z powodu prędkości prawdopodobnie te bariery niestety uderzają. Na 163 kilometrze S3 zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Natomiast przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S3 w zachodniopomorskim na odcinku węzeł Dargobąd z węzeł Wolin Zachód. A to oznacza, że na 21 kilometrze przejedziemy już bez problemów w kierunku Szczecina i mamy do dyspozycji tam wszystkie pasy jezdni. I jeszcze województwo świętokrzyskie. Tu z kolei problemy trwają na drodze krajowej numer 42 pomiędzy Starachowicami a Rudnikiem w pobliżu miejscowości Krynki zdarzyły się dwa auta osobowe i wciąż na 278 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to uważajcie na siebie, bo utrudnień dosyć sporo, no i ta pogoda taka, no, zmienna.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Musimy wam o tym powiedzieć. Sobotnie popołudnie. Kolejne zdarzenie drogowe na Węgrzech. Na szczęście nie tak tragiczne, jakie miało miejsce niedawno. Pielgrzymi z Medjugorje. No, niestety kilka osób zginęło w zdarzeniu drogowym. Tutaj tak, do tak tragicznego zdarzenia nie doszło, ale 6 osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego niedaleko miejscowości Zololyfy. To są zachodnie Węgry. Jeszcze dzisiaj wszystkie te osoby wrócą do Polski. Nasz korespondent ma szczegółowe informacje w sprawie tego zdarzenia.
1: Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Pojazd najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadącej za nim ciężarówki z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. Lekko ranny został kierowca ciężarówki oraz 5 pasażerów autokaru. Uszkodzony autobus nie nadawał się do dalszej jazdy. Strażacy z Zalaegerszeg i ochotnicy z Zololyfy zapewnili pasażerom schronienie w miejscowej hali sportowej. W oczekiwaniu na transport 2 polskich księży odprawiło dla pielgrzymów mszę. Po pasażerów z Polski wysłano autobus zastępczy. To już 2 w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia w Mezőkeresztes też autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło 12 osób.

0: Korków w sumie niewiele na naszych drogach, ale sytuacja wygląda na taką, no, dość mocno dynamiczną. Szczegóły zna Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Po spokojnym przedpołudniu bez wypadków i kolizji, teraz sytuacja uległa diametralnej zmianie, ale zanim o nowych utrudnieniach, to najpierw dobre informacje od drogowców. Skończyły się bowiem problemy na trasie S8, te pomiędzy węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. Na 12 kilometrze w kierunku Białegostoku znów mamy do dyspozycji

0: opozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był wcześniej zablokowany, konkretnie lewy, po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery. Skończyły się także utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa przez Sośnicowice. W kierunku Katowic jedziemy całą szerokością jezdni także. Na 302 kilometrze skończyły się bowiem problemy po tym, jak auto osobowe najechało na bariery. Ale na autostradzie A4 problemy są w nowym miejscu, w Dolnośląskim, między węzłem Udani a węzłem Gościsław. Na 119 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S3 pomiędzy węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice. W miejscowości Rzeszczewo nadal jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu na 163 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. I nadal też kłopoty są w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej numer 41 między Starachowicami a Rudnikiem. Na wysokości miejscowości Krynki na 278 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już się przestraszyłam, że Kamil zasnął w trakcie serwisu.
0: Nie, jest dobrze.
2: Jest dobrze, kartki, tak? Bo tak się zawiesiłeś.
0: Bo kartki mi się przesunęły, wiesz, no każdemu się zdarzyło.
2: No ale radio nie lubi ciszy.
0: Nie lubi,
2: tak sobie
0: wiem, żartuję. Ale byłaś w gotowości, żeby zareagować.
2: Tak, absolutnie.
0: Dziękuję ci bardzo.
2: Z wielkimi oczami obserwowałam, co się wydarzy dalej, ale wszystko poszło dobrze. Mam nadzieję, że u was też jest wszystko w porządku, że dojechaliście już do celu. Ale piszcie tak czy siak. Mam nadzieję, że w to sobotnie popołudnie cały czas jesteście z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Godzina 16 na naszych zegarach. A to jest ten moment, w którym mówimy wam o pogodzie. No i tak się zastanawiam. Nie wiem, czy ta temperatura dobije do tych przewidywanych dziś 22 stopni w wielu miejscach, bo na razie to się tak zatrzymała na około 20. Szczegóły już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i chyba można powiedzieć, że właśnie taką mamy wyrównaną tą temperaturę w całym naszym kraju, choć są takie miejsca, gdzie jest, no przynajmniej dla mnie, ja bym powiedziała, że zimno. 13 stopni w Lęborku, 14, niewiele więcej w Kaliszu i też w okolicach Szczecina. Tutaj na termometrach niespełna 7.

0: 17. Co jest jeszcze ciekawsze, to to, że synoptycy mówią, że w Warszawie to stopni jest 20, ale ta odczuwalna temperatura to jest stopni 13. No nie wiem, czy można się z nimi zgodzić. Ja przynajmniej nie jestem w stanie zweryfikować tych informacji, bo jestem dość daleko od dworu, o tak to ujmijmy. Natomiast jeśli chodzi o was, no to może napiszcie, jaka u was jest temperatura, no i ta odczuwalna, czy naprawdę jest aż tak niska. 22 stopnie to jest najwyższa temperatura w tej chwili i tyle pokazują termometry w Tarnowie. Natomiast te wspomniane 13 stopni to mamy też w Lęborku i tu już na termometrach tyle ma być. Poza tym, no właśnie, 19, 20, 21 stopni, taka jest temperatura właściwie w całym kraju. No i cały czas te chmury, które niosą ze sobą deszcz, miejscami intensywny, miejscami też może zagrzmieć, choć wcale nie musi i oby tak nie było. I ten wiatr, on cały czas utrzymuje się dosyć silny na przeważającym obszarze kraju, to jest w porywach do około 55 km na godzinę, natomiast porywy najsilniejsze są na wybrzeżu, bo tutaj miejscami nawet 80 km na godzinę i tak jest również wysoko w górach, a więc no nie wiem, czy to jest dobry moment na takie wycieczki górskie, zwłaszcza, że pora już dosyć późna jest, żeby gdziekolwiek w góry się ruszać, to raczej odradzamy, bo mamy zachód słońca przewidywany na 19:15, no i chyba tak będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Godzina na wysokich obrotach do godziny 17:00. Jesteśmy razem. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: Sytuacja na drogach zmienną jest, podobnie jak pogoda, o której było 10 minut temu. Jak sytuacja na drogach teraz wygląda, bo zmienną jest, o tym Kamil.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Na 119 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nadal problemy są też na trasie S3 między węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice. W pobliżu Rzeszczewa auto osobowe wjechało w bariery i na 163 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Nie ma natomiast już kłopotów na S3 w innym miejscu pomiędzy węzłem Dargobon.

0: węzłem Wolin-Zachód. Przypomnę, że skończyły się też problemy na trasie S8 w Warszawie między węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. Na 12 km w kierunku Białegostoku znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Ale w Warszawie mogą pojawić się okresowo problemy w związku z dzisiejszą imprezą sportową, nocnym maratonem praskim i praską praskie 5K Run, taka to jest impreza, próbowałem ją rozszyfrować właśnie tutaj. Znowu widzisz, Moniko, albo to dzisiaj,
1: no coś
0: ten,
1: dzisiaj
0: to, nie
1: wiem,
0: właśnie to popołudnie jest jakieś niesprzyjające mi. W związku z tym na Pradze Północ i Pradze Południe oraz Saskiej Kępie mogą się pojawić okresowo problemy. Zamykane będą między innymi Zamojskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Międzyszyński, Saska, Zwycięzców, Aleja Waszyngtona. Tych ulic jest całkiem sporo, ale głównie właśnie po prawej stronie Warszawy i te utrudnienia miejscami będą trwały aż do północy. Jeszcze województwo świętokrzyskie i droga krajowa nr 42 pomiędzy Starachowicami a Rudnikiem w pobliżu miejscowości Krynki zderzyły się dwa auta osobowe i na 278 km nadal poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądam do aplikacji, a tam wpis od Toczka. Toczek z nami podróżuje, co nas bardzo cieszy. Wraca właśnie z Chorzowa, jak pisze, do Dębicy. Słucham was, jeszcze Kraków przede mną, ale chyba nie jest źle. Toczek, zapytałam właściwie o temperaturę. No i w okolicach Toczka, Alwernia, A4, 22 stopnie.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Telefony nie tylko w głowie, bo też naprawdę mamy połączenie z Bartkiem Piechockim, Polski Związek Motorowy. Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam.
0: Wracamy. Tak jest, bo wracamy na tor Poznań, gdzie dzisiaj naprawdę się działo. Best Young Driver, czyli najlepszy młody kierowca 2026 roku. Rozmawialiśmy, jak wszystko się zaczynało, no i teraz rozmawiamy już na podsumowanie. Pytanie padło w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy dziewczyny brały udział w zawodach, tymże konkursie?
1: Tak. Brały, co roku biorą... Większość jednak znanują chłopaki, natomiast no, dziewczyny są i też z roku na rok widzimy, że jest też ich coraz więcej, co cieszy.
0: Co cieszy. Przypomnijmy, że 20 właściwie kierowców

0: Młodych kierowców zakwalifikowało się do tego konkursu. Cały tydzień właściwie trwały eliminacje. No i teraz te 20 osób rywalizowało ze sobą. Różne były konkurencje. Powiedz, jak to wszystko wyglądało.
1: No tak naprawdę zaczęliśmy od egzaminu teoretycznego, gdzie tak naprawdę jak na egzaminie rozwiązywano test teoretyczny, a następnie podzieleni na grupy uczestnicy brali udział w konkurencjach praktycznych, których było 4. No i sumarycznie potem punkty ze wszystkich tych 4 konkurencji złożyły się na wynik końcowy.
0: Na która z konkurencji wydaje się, że była najtrudniejsza?
1: Oj, trudno powiedzieć, bo to zależy tak naprawdę z kim rozmawiałem, to każdemu co innemu sprawiało trudność. Jednym trudniej sprawiło to, żeby zatrzymać się w określonej odległości od przeszkody i odpowiednio ocenić prędkość. Innym trudność sprawiła manewrowanie dużym busem, a jeszcze innym pierwsza pomoc. I wydaje mi się, że ta pierwsza pomoc chyba najbardziej wymagająca, także chyba dlatego, że nasi sędziowie dość rygorystycznie do tego tematu podchodzili.
0: A jeszcze powiedz, jakie były konkurencje oprócz tych, które wymieniłeś?
1: Bo była... No to wymieniłem 3, tak, i czwartą jeszcze była jazda sprawnościowa z piłką na talerzu na masce, czyli próba stewarda.
0: A ta konkurencja, te 100 km na godzinę bez szybkościomierza?
1: Tak, był zaklejony prędkościomierz. Konkurencja ta polegała na tym, że należało jechać w określonym miejscu z prędkością 100 km na godzinę. Było to mierzone poprzez policjantów z radarem. I następnie zatrzymać się dokładnie metr od przeszkody. Co jest teraz tu interesujące? Jedna osoba zatrzymała się dokładnie metr od przeszkody i była to dziewczyna.
0: Wow, no to świetnie. I to dużym problemem było dla tych, którzy brali udział w konkursie, ta jazda z zakrytym szybkościomierzem?
1: Wydaje mi się, że tak, bo tutaj były dość duże dysproporcje, tak naprawdę pomiędzy tam 90 a 120 na godzinę, tak samo z tą odległością. Jedni zatrzymali się tam na poziomie 70 cm, jedni nawet 3 metrów, więc to też pokazuje, że ta jakby ocena tej odległości jest w dość dużym kłopotem. No a celowo też takie zadanie było, bo to była taka, nazwaliśmy to tak zwaną próbą autostradową, żeby też zwrócić uwagę na to, na co jest istotne w jeździe autostradą. Czyli właśnie ta ocena tej odległości od poprzedzającego pojazdu, czy też przeszkody, bądź czegoś, co jest przed nami. No jak też to jakby wyczucie tej prędkości, no bo nie zawsze też jesteśmy w stanie jechać i patrzeć bez przerwy na prędkościomierz.
0: I to też okazało się, że nie jest do końca takie łatwe. Przypomnijmy, że wiek startujących w konkursie to 18-26, dobrze pamiętam?
1: Dokładnie tak, 18-26, prawa jazdy kategorii B i brak punktów karnych. No to są te trzy kryteria. No jeszcze jednym jest takim, że nie można być laureatem z lat poprzednich, ale ciekawostka, dzisiaj brali udział 2 braci chłopaków, którzy wygrali rok i 2 lata temu.
0: O, no proszę bardzo. No dobrze, to przechodzimy do tej najważniejszej chyba informacji. 2 osoby mogły wygrać, przejść dalej do konkursu w Europie. Tak. I kto to jest?
1: Mateusz Nowak i Krzysztof Gnezio.
0: No to gratulujemy w takim razie. A wiek tychże zawodników?
1: Przyznam szczerze, nie wiem, między 18 a 26.
0: No tak, czyli tak jak miało być. A kiedy ten konkurs, gdzie będą nas reprezentować w Europie?
1: Będą nas reprezentować też na Torze Poznań, bo w tym roku zostaliśmy zaproszeni przez Światową Federację Samochodową do współorganizacji tego wydarzenia. I będzie to na Torze Poznań 23-24 października.
0: Czyli już niebawem. Jakie kraje
1: wezmą udział? No i niecałe 2 miesiące. 13 krajów, na pewno będą to Bośniacy, Słoweńcy, Hiszpania, Austriacy, Szwedzi w tym roku również. Tutaj pełną wiedzę ma moja koleżanka z Federacji Światowej, do której tak naprawdę te wszystkie zgłoszenia dochodzą. Natomiast no wiem, że zatrzymaliśmy się na 13 krajach.
0: No to konkurencja będzie duża.
1: Co jest też rekordem, bo nigdy wcześniej tyle krajów nie brało udziału w europejskim. Nawet w czasie, gdy jeszcze był to światowy i brały w tym udział kraje afrykańskie.
0: No to będzie się działo. Będziemy obserwować oczywiście, relacjonować dla Was w PRK Polskim Radiu kierowców tę sytuację. Trzymamy kciuki oczywiście za Polaków. Bartek Piechocki, Polski Związek Motorowy, był z nami i opowiadał o tych wydarzeniach, które miały dzisiaj miejsce, a dokładnie tak naprawdę o najlepszym młodym kierowcy 2026, o konkursie, który miał dzisiaj

0: Trochę wygląda na to, że ruszyliśmy w drogę, przynajmniej wygląda na to z informacji, które docierają do nas z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo jest ich naprawdę sporo, a jak tak patrzę na mapy, to nie widać takiego dużego ruchu. Nie wiem, co na to Kamil, który bacznie obserwuje tę sytuację, no i ma porównanie sprzed chociażby, no tak rzucam, godziny.
1: Godziny, dwóch, trzech. Ruchu rzeczywiście większego nie ma, ale chyba wyjechali na drogę ci nieuważni, bo tych zdarzeń w postaci wypadków i kolizji jest trochę.
0: No a my cały czas apelujemy o to ostrożność. Wieje, to może nie wszystkim też odpowiada. My nie lubimy wiatru.
1: Nie, nie, słoneczko najlepiej, tak, tak.
0: Bez wiatru. No to wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Świętokrzyskiem na Krajowej 42 między Starachowicami a Rudnikiem. Przez miejscowość Krynki przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 278 kilometrze. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch aut osobowych. Ale problemy pojawiły się na trasie S8 w Łódzkiem między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń. Na 129 kilometrze przewróciła się ciężarówka i zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką numer 482. Trwają problemy na autostradzie A4 między węzłem Mudanin a węzłem Gościsław. Na 119 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nie odwołano też utrudnień

0: na trasie S3 między węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice na 163 km. Wciąż są problemy w kierunku Szczecina. Przypomnę, że wcześniej odwołano natomiast utrudnienia na trasie S8 w granicach Warszawy, zatem pomiędzy węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka w kierunku Białegostoku jedziemy całą szerokością jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coś do dodania macie, no to oczywiście PRK, aplikacja Polskiego Radia Kierowców jest cały czas cała dla Was.

0: No niestety dzisiaj rano mieliśmy do czynienia z kolejnym zdarzeniem drogowym na Węgrzech. Na szczęście to zdarzenie drogowe nie było tak tragiczne w skutkach, jak to, które miało miejsce już jakiś czas temu. Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego niedaleko na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Do sprawy skomentował sprawę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Powiedział, że nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziś w godzinach nocnych miał miejsce wypadek autokaru na Węgrzech. Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
0: No i to są te dobre wiadomości, że nikomu nic groźnego się nie stało. Skończyło się na strachu tak naprawdę. Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni. Musiał więc zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, ale kierowca, który jechał za nim ciężarówką z przyczepą, zbyt późno zauważył tę sytuację, ten stojący pojazd, no i uderzył w jego tył. Skończyło się jak się skończyło. Na szczęście niegroźnymi obrażeniami tych, którzy jechali, podróżowali tym autokarem. Oni dzisiaj wszyscy wrócą do Polski. Jest to zresztą już drugi w ostatnich tygodniach taki poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia, w połowie sierpnia również na Węgrzech właśnie autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi, przewrócił się na autostradzie M3 i wówczas no, tragedia. Tragicznie skończyła się ta sytuacja, bo 12 osób straciło życie. Wiele zostało rannych. Te ranne osoby były w ostatnim czasie transportowane tutaj do Polski. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą i doszło właśnie do tego zdarzenia tragicznego.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy z wami na wysokich obrotach. Za chwilę informacje z dróg, ale zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i czytam od Direksa. Te chłopaki nie mają się czym przejmować. Przecież w najgorszym wypadku będą w drugiej dwudziestce najlepszych kierowców Europy. Wszystko się zgadza. Direks odnosi się jeszcze do tej informacji o tym najlepszym kierowcy, najmłodszym najlepszym kierowcy na torze Poznań. Dzisiaj był taki konkurs. 20 osób zakwalifikowanych. Eliminacje trwały przez cały tydzień. 20 osób dzisiaj walczyło o dwa pierwsze miejsca. No i rzeczywiście wywalczył. Są już wiadomo, kto wygrał. Mówiliśmy o tym na naszej antenie. No i tak, Direks ma rację, że będą, bo nagrodą jest wzięcie udziału w europejskiej takiej rywalizacji właśnie, która zresztą odbędzie się pod koniec października również na torze Poznań. My tam również będziemy dla was to wszystko relacjonować. Gratulacje dla wszystkich zresztą, którzy dostali się dziś do tego konkursu, do tej całej dwudziestki. Były dziewczyny, to jeszcze raz powtarzam, bo takie pytanie padło również w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No ale teraz już czas wyruszyć.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na 33 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i w kierunku Wrocławia jedziemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nadal problemy są też w Łódzkiem na trasie S8.

0: Między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń na 129 km przewróciła się ciężarówka i zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką numer 482. Skończyły się natomiast problemy w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Żywiec-Browar a węzłem Węgierska-Górka na 30 km. Po tym jak auto osobowe zderzyło się z lawetą, poruszaliśmy się naprzemiennie, ale od kilkunastu minut jedziemy tamtędy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Wcześniej, przypomnę, skończyły się utrudnienia na krajowej 42 w Świętokrzyskiem pomiędzy Starachowicami a Rudnikiem. Przez Krynki jedziemy bez przeszkód. Wszystkimi dostępnymi pasami jezdni przestał obowiązywać bowiem ruch naprzemienny, który wprowadzono na 278 km wczesnym popołudniem po zderzeniu dwóch aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To był Kamil Olak. Już za chwilę, za 8 minut dokładnie, będziemy mówić wam o pogodzie. No i jeszcze zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, powitać pani Moniko. Trzeba otuchy i sił, by pomogło. Na Polesiu wieje, są chmury, słońce również świeci. No i tak, rzeczywiście to Kadaś pisze, szklanka jest zawsze do połowy pełna. Tak na to spójrzmy. Słońce rzeczywiście prześwituje, ale też zdarza się ten przelotny deszcz, o czym niebawem opowie wam Zbyszek.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się już ten moment, w którym pałeczkę przejmie Zbyszek Zegler.
1: Już żeby mnie upuścił,
0: Nie, to
1: przywiało mnie, można powiedzieć. Przywiało. Strasznie wieje, tak. Jest niby pięknie, jak się wygląda przez okno. O, wreszcie
0: Słoneczko.
1: Nie pada. Aha, ale jak się spojrzy, jak drzewa prawie, że się wyrywają, to już jest tak sobie niby umiarkowany, ale robi się coraz mocniejszy ten wiatr, więc uważajcie, wyjeżdżając tak za drzew, czy za tych dźwiękoszczelnych ekranów, bo naprawdę bardzo duje.
0: A miało być lepiej pod wieczór. No,
1: no to nie
0: zmieniło
1: będzie.
0: Się. Pogoda zmienną jest.
1: Wypoczywaj, korzystaj, bo może zmieni się teraz na lepsze dla ciebie.
0: To ja idę korzystać w takim razie, a wy wjeżdżacie na luz. Dziękuję bardzo. Monika Gniewaszewska, Zbyszek Zegler z wami zostaje.

0: Dobra, minęła 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim rozpoczynamy na luzie, sobotnie, więc o godzinie 17, a nie 18, a o 17 w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to jest Tarnów, prawie 23 stopnie, najchłodniejsze Mikołajki 12,8. Na wieczór synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jak duże to i przelotne opady deszczu, w północnej połowie kraju lokalnie także z burzami. Napada deszczu od 10 do 20 mm, temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany, czyli już taki zauważalny i dość silny, i to już też czuć bardzo. Nad morzem, na wybrzeżu silny i bardzo silny, do 40-55 km na godzinę. Z zachodu wieje w porywach do 60 nawet km, a w czasie burz porywy do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam na luzie, które dzisiaj realizujemy w składzie. Paulina Olak, pani kierowniczka, wydawczyni dzisiejszego programu. Kuba Domoracki będzie nas prowadził przez drogi.

0: Jedno z najpiękniejszych w polskiej muzyce rozrywkowej. Zgodzisz się, Kuba?
1: No ciekawie powiedziane, tak. Chyba
0: no
1: tak,
0: ale
1: tak, tak.
0: Takie są fakty. Punktualnie 10 minut po godzinie 17. Zgodnie z zapowiedzią, Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: I raport z dróg.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła i miejscowości Bolesławiec doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Mamy informację, że na 33 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Nie obserwujemy tam na razie zbyt wielkich korków, ale te utrudnienia właśnie na wysokości Bolesławca występują. Zresztą na A4 mamy także inne problemy. Także w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Budziszów, Udanin a Gościsław na jezdni w kierunku Wrocławia i Krakowa także. Tutaj w związku z pracami remontowymi, ale nie tylko, najprawdopodobniej doszło tam do kolizji. Jezdnia została zwężona i tutaj rzeczywiście pewien sobotni korek. Obserwujemy, zdecydowanie wolniej jedzie się mniej więcej na fragmencie ponad 3-kilometrowym. Pewne problemy w Małopolsce i na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie i na fragmencie podhalańskim niedaleko Szaflar. Także na Krajowej 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej i to w obu kierunkach, a także na autostradzie A4 pomiędzy Balicami a węzłem Rudno. I jeszcze kilka słów.

0: Słów o sytuacji na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Tutaj nieco wolniej jedzie się na trasach wojewódzkich w pobliżu Rumi, Redy, Pucka i Władysławowa, a przede wszystkim na remontowanym odcinku A1 pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś Światowy Dzień pewnego znanego z popkultury samochodu wyścigowego. To za kilka chwil myślę, że się wyjaśni. Natomiast mamy też takie nie do końca muzyczne, ale no na razie na muzyce się skoncentrujmy. Kalendarium z 5 września związane. Kończy dzisiaj 51 lat genialny gitarzysta zespołu Ira, Sebastian Piekarek. 58 urodziny perkusisty Rage Against the Machine, ex Rage Against the Machine, Prophets of Rage i Audioslave, Brada Wilka. No i mamy 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego. Kuba, twoja ulubiona piosenka zespołu Queen?
3: No genialne, szczerze, pytanie. Nie lubię tego zespołu.
2: To posłuchajmy Don't Stop Me Now.

0: 19 minut po godzinie 17 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Słuchacie Na Luzie sobotniego. No i niby na luzie i powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby jak najwięcej czerpać z przyjemności, z relaksu, ale trochę myślę, że też dobrze by było, żebyśmy się pogimnastykowali mentalnie. Dlatego proponuję, w związku z tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień pewnego znanego z popkultury samochodu wyścigowego, to wzorem redaktora Kilena proponuje rozruszać szare komórki. Znamy go od dokładnie 20 lat, bo w 2006 roku odbyła się premiera filmu, w którym grał jedną z głównych ról. O kim mowa? Taka zagadka.
1: Jak państwo widzą, niewiele widać, ale jedzie dalej.
2: Podziwu godnym zaparcie przeciera się przez wirujący labirynt wraków. I przedarł się na wylot.
3: Z małpią zręcznością, jak cyrkowy człowiek armata.
4: A ja!
0: Kto to na końcu słyszany przedzierał się przez wraki z małpią zręcznością i kto dzisiaj ma swoje święta? Dziś Światowy Dzień tego znanego z popkultury samochodu. Jeżeli wiecie, korzystajcie z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie, jeżeli macie taką możliwość, nagrywać się, bo przez całą minutę można nagrywać swoje wiadomości głosowe. I co tam jeszcze? No i możecie zadzwonić, jak jesteście antyapkowi, chociaż naprawdę bardzo, bardzo z aplikacji i dobre jest brzmienie i dobrze wszystko wygląda, ale jeżeli nie chcecie używać aplikacji, to 22 513 11 11. Pod tym numerem telefonu możecie nagrać się na naszą automatyczną sekretarkę. Dziś dzień pewnego znanego z popkultury samochodu wyścigowego. Jakiego?

0: Gdybym wiedział, że jeszcze szuka, to bym z nim pośpiewał I'm Looking for Love, ale znalazł na pewno miłość Bobby Womack. I dlatego punktualnie o 17.30 w PRK w Polskim Radiu Kierowców dylematy artystów z Motown zostawiamy i przechodzimy na nasze drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego i samochodu ciężarowego na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Do zdarzenia doszło na kilometrze 33 na wysokości węzła i miasta Bolesławiec. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia i cały czas właśnie te utrudnienia się utrzymują, mimo że spowolnień tam na razie nie ma. Na autostradzie A4 już właśnie nie ma także spowolnień w innym miejscu, niedaleko węzłów Budziszów, Udanin, Gościsław. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i mieliśmy zwężenie w kierunku Wrocławia, także spore spowolnienia, czy taki niewielki korek. W tej chwili już na tym fragmencie A4, a właściwie na całym odcinku pomiędzy Legnicą a Wrocławiem, w obu kierunkach jedzie się zupełnie bez przeszkód. Pewne problemy utrzymują się na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim, chociażby na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także na wysokości granicy państwa w Zwardoniu. Podobnie na Zakopiance, na fragmencie remontowanym.

0: Kopalnym w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem, a także na Podhalu, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Te fragmenty Zakopianki ewentualnie można omijać drogą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec, albo odwrotnie Czarny Dunajec i Chochołów. Jeszcze województwo mazowieckie, centrum naszego kraju. Tutaj zakorkowana jest droga krajowa numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem w obu kierunkach. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i remontowana, przebudowywana jest także krajowa 7 na północ od Warszawy i tam także obserwujemy spore spowolnienia w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli dzisiejsze sensacyjne kwalifikacje na torze Monza oglądaliście przed jutrzejszym Grand Prix Włoch, o tym jakie te kwalifikacje były, to za chwilę. W każdym razie, jeżeli oglądaliście dzisiejsze zmagania kwalifikacyjne kierowców na Monzy, to mogliście go zobaczyć, bo był gościem specjalnym. Dziś jest Światowy Dzień pewnego znanego z popkultury samochodu wyścigowego. Posłuchajcie i zastanówcie się, kto to może być. I poproszę, żebyście odpowiadali w aplikacji albo pod numerem 22 513 11 11.
3: Jak państwo widzą, niewiele widać, ale jedzie dalej.
4: Podziwugodnym zaparciem przeciera się przez wirujący labirynt braków. I przedarł się na wylot. Z małpią zręcznością, jak cyrkowy człowiek armata. A jak?
2: Znamy go od dokładnie 20 lat, bo w 2006 roku odbyła się premiera filmu, w którym grał jedną z głównych ról. Co to za piękne czerwone auto? O kim mowa? O czym mowa?

Sensacyjne rozstrzygnięcia dzisiaj we Włoszech. Na torze Monza odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix Włoch. No i jeżeli chodzi o końcówkę, no to mamy, można powiedzieć, konstans, bo na końcu stawki Astony Martiny, które zwykle się wymieniają z Cadillacami. Dziś Cadillaci wyżej i Valtteri Bottas i Sergio Perez 19-20 miejsce, na 21-22 odpowiednio Fernando Alonso i Lance Stroll z Astona Martina. Później Williams, te mniejsze Red Bulle w postaci, a nie, przepraszam, już liczba mnoga jest nieuzasadniona, ponieważ jest jeden Williams, Alex Albon na miejscu 18, na 17 Tsunoda, chwilowo zastępujący w Red Bullu tym mniejszym innego zawodnika, później Haas Ocona, później Williams Sainza, później Red Bull Racing Liam Lawson na miejscu 14, na 13 Nico Hülkenberg w Audi, drugi Haas na 12, drugie Audi na 11 i teraz pierwsza dziesiątka. Lindblad, tegoroczny debiutant, na miejscu 10 w Red Bullu. Na miejscu 9 Lando Norris w McLarenie. Tak dobrze szło McLarenom dwa tygodnie temu, a tu teraz dopiero 9 miejscu. Miejsce Franco Colapinto, na miejscu 8 Alpine. Coś niesamowitego, że w pierwszej dziesiątce okazuje się, że dwa samochody francuskiej stajni. Na miejscu 7 Andrea Antonelli w Mercedesie, obecny lider klasyfikacji Formuły 1. Na miejscu 6 Max Verstappen, wielki mistrz z Red Bull Racing. Na miejscu 5 Lewis Hamilton w Ferrari. Na 4 Charles Leclerc w Ferrari. To można powiedzieć, że ich takie nominalne pozycje. Na 3 Oscar Piastri z McLarena. Znacznie lepiej niż Lando Norris, więc to też trochę niespodzianka. A na 2 George Russell i na 1 Pierre Gasly z teamu Alpine i to jest absolutny szok. Zobaczymy, jak to jutro w Grand Prix przełoży na wyścig. To pole position.

0: Fantastyczna francuszczyzna Beaty Kozidrak w Jeziorze Szczęścia zespołu Baim. Druga połowa lat 80. Cudowny klimat i zburzy go teraz Kuba Domoracki.
1: Nieprawda.
0: No ale schodzimy na ziemię, no nie będzie to już prawda. Tak wzniośle.
1: Z lat 80. na trzecią dekadę XXI wieku.
0: Dokładnie tak. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, a także na fragmencie podhalańskim w pobliżu Szafler, Poronina i samego Zakopanego. Wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 28 na wysokości Wadowic oraz na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zawierzowem. Tradycyjne spowolnienia na remontowanym odcinku autostrady A1 na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Przypominam, że ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91. Na Pomorzu wolniej jedzie się także na północy, powiedzmy, czyli niedaleko Rumi, Redy czy Wejherowa, to są oczywiście trasy wojewódzkie, a także na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem. I oprócz tego, oprócz tych, powiedzmy, spowolnień sobotnich, niewielkich spowolnień, mamy trudne warunki atmosferyczne i na Pomorzu, i ogólnie w całej północnej połowie Polski. Uwaga przede wszystkim na silny wiatr, chociaż nie tylko, także na opady deszczu czy burze. I wolniej jedzie się także w województwie warmińsko-mazurskim, czy to na obwodnicy Olsztyna, na drodze krajowej nr 16 i na ekspresowej 16, czy na ekspresowej 7, niedaleko Ostródy i Olsztynka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 18. Dziś Światowy Dzień pewnego znanego z popkultury samochodu wyścigowego, który jeździł z numerem 95, czyli w amerykańskim systemie odczytu daty 9.

0: 5 września. Posłuchajcie, kto to taki?
1: Jak państwo widzą, niewiele widać, ale jedzie dalej.
2: Po dziwogodnym zaparcie przeciera się przez wirujący labirynt wraków. I przedarł się na wylot.
1: Z małpią zręcznością, jak cyrkowy człowiek armata.
2: A ja...
0: Znamy go od dokładnie 20 lat, bo w 2006 roku odbyła się premiera filmu, w którym występował i od którego tak naprawdę zaczęła się jego popularność. Aplikacja Polskie Radio Kierowców. Możecie pisać odpowiedzi na tę zagadkę, możecie nagrywać odpowiedzi. Nagrywać możecie też na naszą automatyczną sekretarkę pod numerem 22 513 11 11, ale zachęcam do korzystania z aplikacji, bo po prostu jakość jest lepsza. Stereo nawet bym powiedział. Pearl Jam u nas teraz, Event Flow, a po godzinie 18 wiadomości pogodowe.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jesteście niesamowici, jeżeli chodzi o zagadki, ponieważ pytałem o pewnego bohatera filmów animowanych. Tego nie mówiłem, że z Pixara, ale 20 lat temu pojawił się ten bohater, który dzisiaj obchodzi swoje święto. Okazuje się, że ono jest światowym świętem i został doceniony nawet w dzisiejszym, no jeszcze nie Grand Prix, ale w dzisiejszych kwalifikacjach przed Grand Prix Włoch, przed Grand Prix Italii, ponieważ dziś jest 5 dzień września, a on jeździł z numerem 95 i ta dziewiątka i piątka, te cyfry układają się w datę w systemie amerykańskim zapisywaną jako 5 września, w związku z czym dziś świętuje. Pytałem kto i był fragment filmu. I odpowiedzi są następujące.
1: Oczywiście chodzi o Zygzaka McQueena z filmu Auta. Pozdrawiam, Krzysiek.
0: I następny głos.
2: Cześć, tu Mateusz z Toyoty. Czy to Zygzak McQueen?
0: Aha. I jeszcze?
3: Ale Polskie Radio Kierowców, oczywiście Zygzak McQueen, który pojawił się we Włoszech na Formule 1. Pozdrawiam.
0: Jak najbardziej. A tutaj dowód na to, że się nie myliliście.
4: Jak państwo widzą, niewiele widać, ale Zygzak jedzie dalej. Po dziwugodnym zaparcie przeciera się przez wirujący labirynt wraków. I przedarł się na wylot. Z małpią zręcznością, jak cyrkowy człowiek armata. A ja...
0: Piotr Adamczyk w końcówce słyszany właśnie jako Zygzak McQueen, także Pępka z Bejbą, które pisały wiadomość tekstową w aplikacji Polskie Radio Kierowców, wiedziały, że to Zygzak McQueen. Bardzo dziękuję, fantastycznie jesteście, niesamowici. Gratulacje i fanfary dla was. Tata Borysa też wiedział i dziękuję bardzo za to nagranie, bo nagrał się w aplikacji Borys, który jest chyba najbardziej w targecie teraz Zygzaka McQueena. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zachęcam do posłuchania, jak wygląda w tej chwili sytuacja pogodowa, w jakich warunkach atmosferycznych jedziemy. Powiem tylko, że najcieplejsze miasto w naszym kraju w tej chwili to Racibórz, 23 stopnie tam na termometrach, a najchłodniejsze Szczecinek 12,7. Minęła 18.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju będą też burze. Prognozowana wysokość opadów od 15 do nawet 25 mm deszczu napada, to na Warmii lokalnie, także przygotujcie się, żeby później nie było zaskoczenia, że o, napadało, o, zalało. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni na przeważającym obszarze kraju, a w kotlinach górskich jeszcze chłodniej, bo tylko 9. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 do 60 km na godzinę, a w porywach do 90 km na godzinę. Tylko na południu miejscami wiatr będzie słaby, ale wszędzie powieje z zachodu i z południowego zachodu. Zresztą cały czas wieje, dzisiaj już było to widoczne i jutro też będzie podobnie. W Tatrach porywy wiatru do 80 km na godzinę, w Sudetach początkowo nawet do 90 km na godzinę. Początkowo to według synoptyków tak do północy, do pierwszej w nocy. Także szykuje nam się nie najcieplejsza, deszczowo-wietrzna noc.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w związku z tym, że jeszcze są utrudnienia w wielu miastach w Polsce, no to nie jest najprzyjemniej kierowcom poruszać się po drogach nam wszystkim. W Warszawie mamy paraliż właściwie, można powiedzieć, bo jest praski nocny półmaraton. On się oficjalnie zacznie za godzinę, ale poważne utrudnienia już od kilku godzin są po obu stronach Wisły, dlatego że trzeba przygotować te biegi. Zapraszam.

Bardzo serdecznie. Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni Kuba Domoracki, serwisy drogowe Dawid Twardziak jest realizatorem. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście razem z nami byli przynajmniej do 22, ale generalnie Radio Kierowców nadaje przez całą dobę, więc po co wyłączać? Po co się męczyć? A jeszcze będzie poezja od Direksa, ale to za chwilę, przed wiadomościami drogowymi.

0: my wręcz przeciwnie. 10 minut po godzinie 18 na pewno chcemy być przyjaciółmi z wami, a trochę się chyba to udaje, no bo jeżeli piszecie takie wiadomości w aplikacji jak nasz stały słuchacz Direx, to no nie wiem.
1: Myślę,
0: Kuba, jak ty to oceniasz, ale
1: trochę.
0: No to chyba
1: nie
0: jest. Jest
1: tak,
0: zadzierzgnięta przyjaźń. Jak zwykle z cyklu W kąciku poezji drogowej Direx pisze: wicher mocno dmucha, słońce zza chmur świeci, a nam przy głośnikach czas przyjemnie leci. Dobrze akcentuję? Deszczyk ziemię rosi, pruszy wodą buzie, a my dziś słuchamy programu Na luzie. Lato już zachodzi, jesień już tu zerka, a my rozluźnieni przy radiu PRK. Bo czy ktoś za kółkiem w pracy, czy też w domu, radio nie odbierze radości nikomu.
1: Ładne.
0: Direx, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Nie zmarnuj talentu, pisz więcej, a my słuchamy, co tam na drogach. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch samochodów osobowych na Krajowej 94 w województwie dolnośląskim w Jędrzychowicach, czyli na granicy państwa, bo chodzi właściwie o pierwszy kilometr, czyli zaraz przy granicy polsko-niemieckiej. Zderzyły się te dwa samochody osobowe i mamy informację, że jezdnia została zwężona. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na drodze krajowej nr 53 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Olsztynem a Pasymiem. W miejscowości Purda Leśna na kilometrze 17 auto osobowe uderzyło w drzewo. No i właśnie tam też ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Utrudnienia cały czas utrzymują się także w województwie mazowieckim. Droga krajowa nr 61 w pobliżu Zegrza, a także Legionowa, jest zakorkowana. To jest

0: taki niewielki korek, ale wolniej, zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Serocka, i w kierunku Warszawy. Podobnie jest zresztą na Krajowej Siódemce, na północ od stolicy, w pobliżu Łomianek, Dziekanowa Leśnego czy Czosnowa, a także na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Jeszcze rzut oka na trasy małopolskie, tutaj na Zakopiance. Cały czas jedzie się wolniej, zwłaszcza pod Krakowem, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, ale podobnie na Podhalu, w pobliżu Poronina i samego Zakopanego. I mamy także utrudnienia na autostradzie A4, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Balice a Rudno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwilę gość w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, psycholog i psychoterapeutka Kinga Rochala będzie nam pomagała zmagać się z powakacyjną chandrą, dołkiem. No będziemy ustalać, co to w ogóle nam się dzieje, jak wracamy po wakacjach do naszych obowiązków. Już za chwilę dowiemy się szczegółów.

0: 16 minut po godzinie 18. No z kilku powodów ta piosenka u nas teraz, bo dzisiaj 80. urodziny by obchodził Freddie Mercury, gdyby żył. No i jesteśmy mistrzami, jak wracamy z wakacji, to jesteśmy mistrzami. We are the champions. Kinga Rochala jest psychologiem i psychoterapeutą i gości dzisiaj w Na Luzie. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich.
0: Weekendowe spotkanie z psychologiem. No jeszcze takiej kozetki to nie było. Słuchajcie, no powokacyjny dołek, jest coś takiego, to nie jest zdiagnozowane, to nie jest tak popularne jak, nie wiem, ten słynny Blue Monday, ale przyznasz, że jest taka tendencja, że po powrocie z wakacji łapiemy taką trochę za głęboką refleksję. Co się z nami dzieje, jak idziemy pierwszy dzień do szkoły? Na uczelnię to jeszcze mamy miesiąc, ale do pracy?
1: Oj, ta zmiana dla wielu osób jest bardzo trudna i rzeczywiście to nie takie typowe czas.

0: czasami może być to związane z tym, że objawy depresyjne zaczynają się pojawiać i uaktywnia się jakaś choroba, ale czasami to jest po prostu jakiś kryzys, jakiś taki obniżony nastrój, chwilowy, bo jest to związane ze zmianą, która po prostu się pojawia, upływającym dniem, krótszym dniem, zmiana właśnie tego, że robi nam się coraz...
1: O tym zapomniałem, także jeszcze nakłada.
0: No właśnie, jest wcześniej ciemno się robi, już ten dzień jest zdecydowanie krótszy, więc wiele tych zmian jest przed nami i już jesteśmy w trakcie tych zmian. No i oczywiście szkoła, więc zmiana rytmu, z tego przejście z tego luzu takiego, który jest bardzo często właśnie w takim momencie, w tym wakacyjnym, można sobie pozwolić na to. Wiele osób jednakże inaczej pracuje, inaczej dzieciaki, jest rytm w domu zupełnie inny. Więc jest to dla wielu osób trudne, ale nie musi być takie straszne, więc tutaj to też
1: to zaraz będziemy szukali recept, ale przyszła mi do głowy teraz, słuchając ciebie, taka wolta, to może lepiej nie jeździć na urlop.
0: Nie, zdecydowanie jeździmy i planujmy te wyjazdy i te urlopy, bo to nas też trzyma przy tym, że czekamy na coś i jest ta nadzieja na to, że za jakiś czas będzie właśnie to wolne, więc planujemy to ważny element w takim naszym codziennym życiu, bo on naprawdę pozwala nam jakoś też wytrwać, przetrwać czasami, bo jest nadzieja na to, że za chwilkę odpoczniemy.
1: No to z drugiej strony, skoro już pojechaliśmy, skoro wypoczęliśmy, to może łatwiej nam, jak naładowaliśmy baterię, no mówi się też, że po tym wypoczynku z nową energią przystępujemy, a my tutaj zadajemy kłam temu, no bo mówimy, że jest dołek.
0: No, jest zmiana i wiele osób rzeczywiście ma taką trudność z przestawieniem się z tego, tak z tymi granicami, które oczywiście też warto powoli jakoś tak wprowadzać, ale jak najbardziej potrzebne nam są. Potrzebny nam jest odpoczynek, ale też nam potrzebne jest życie, w którym są jakieś właśnie taki, są taki schemat, jest powtarzanie, że jest ta codzienność. Są też ważne rzeczy, są obowiązki, wracamy, że ten rytm się zmienia i to jest ważne. W kontekście nawet właśnie takiego uczenia odpowiedzialności, obowiązków, tego, że dzisiaj jest szkoła, za chwileczkę będzie praca, jak mówimy tutaj o młodych osobach, dzieciach czy nastolatkach, tak, bo przed studentami to jeszcze chwilkę, ale jednak ten rytm jest bardzo ważny, bo to jest nauka właśnie poprzez te drobne rzeczy, czyli uczymy wypoczynku, uczymy też tego, że jest czas wolny, ale czasami nam jest rzeczywiście bardzo ciężko wrócić, tak jak Zbyszku mówisz, po tym wolnym. Ale oczywiście wracamy i jest ten kryzys, który się pojawia, ten spadek nastroju może on być i nie można go zbagatelizować, ale też starać się jednak patrzeć na to przez pryzmat tego, co dobrego może się wydarzyć, co w najbliższym czasie, żeby tutaj też nie robić czegoś takiego, że to będzie coś strasznego, coś bardzo nieprzyjemnego, bo nie oszukujmy się, w tym naszym życiu bardzo ważne są zarówno te momenty, kiedy są na odpoczynek, ale ten, kiedy praca, ona też często jest właśnie takim elementem, z którego bardzo wiele mamy doświadczeń i warto się do tego wrócić.
1: I jakby nie patrzeć, jednak zazębia, bo jak nie pracujemy, no to nie bardzo mamy wtedy na wypoczynek, prawda?
0: Więc a to jeszcze inna kwestia,
1: zdecydowanie. To jest też niezwykle ważne. Dlaczego po wakacyjnej jeździe bez celu powrót do takich codziennych dojazdów może tak irytować? No już powiedziałaś o tej pogodzie, wydaje mi się, że to jest jedno. Źle sobie układamy w głowie, że... nie wiem, musimy i to nas deprymuje, to powoduje, że mamy złe nastawienie?
0: Myślę, że po prostu wracamy do takiego rytmu, w którym to mamy więcej, może być więcej napięcia, bo jest więcej zadań do wykonania, bo są obowiązki, bo nie zawsze jest to przyjemne, to co trzeba robić.
1: I ale nieuniknione, wiemy przecież, że tak jest.
0: No właśnie, a z drugiej strony bardzo trudne, bo po tym takim totalnym luzie czasami i życiu, no bez, nie trzeba nastawiać budzika, można wstać sobie, o której się chce, no to jest to trudne, bo tutaj już trzeba być w jakichś ramach, w jakimś rytmie, więc jeżeli mówimy nawet właśnie o tych powrotach, o tej jeździe samochodem, widać zdecydowanie większą frustrację u kierowców, że gdzieś tam trudność w przeliczeniu tego, ile czasu mi
1: zajmie
0: dojechanie. Zresztą przed chwileczką rozmawialiśmy o tym.
1: Tak, dzisiaj w Warszawie to jest plus 40 minut, tak na spokojnie trzeba sobie
0: no
1: wydawać.
0: Właśnie, więc te zmiany są, ale też są rzeczy i czynniki, na które nie mamy wpływu, więc pytanie to, co możemy zrobić, żeby się tak nie frustrować, bo ta to możemy zrobić. Myślę sobie, że przede wszystkim przetłumaczyć sobie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. I oczywiście, jeżeli mogę, to planuję wcześniej ten wyjazd. Jeżeli mogę, to sprawdzam, co mogę zrobić jeszcze, żeby no, nie przeskoczę potem korka.
1: Zminimalizować te ryzyko późniejszego stresu.
0: Stresu, frustracji. No nie ma, no nad korkiem nie przelecimy, nie przyspieszymy. A myślę sobie, że jak opanujemy ten stres, napięcie i złość pojawiającą się, to jest mniejsze ryzyko na to, że dojdzie do jakiejś kolizji, wypadku. I

0: to o tym też warto pamiętać. Nie przyspieszymy tutaj pewne rzeczy. No oczywiście telefony, o który apel, że to jest też często tym czynnikiem, który nas spowalnia, bo wiele osób nie jedzie na tych światłach szybciej. Denerwujemy się, jak stoimy za. Pytanie, czy sami nie jesteśmy czasami sprawcami takich sytuacji.
1: No więc apelujemy do wszystkich o logiczne myślenie na drodze szczególnie. Natomiast ja jestem zwolennikiem szukania może nie najbardziej oczywistych rozwiązań, ale takich, które będą jak najbardziej do wykorzystania uniwersalnie przez możliwie największą liczbę osób. Więc jeśli się zgodzisz, to po 18:30 proponuję zastanowić się, czy możemy jakoś przemycić wakacyjny luz do naszego codziennego funkcjonowania już po wakacjach.
0: Bardzo dobry temat, także jestem otwarta.
1: To będziemy mieli wszyscy z tego jakąś korzyść, mam nadzieję, i bardzo zachęcam do udziału w naszej rozmowie, skoro już mamy taką przyjemność, okoliczność, okazję porozmawiać z psychologiem i psychoterapeutką Kingą Rochalą, to wy możecie też zadać pytanie w aplikacji Polskiej Radio Kierowców, albo pisząc, albo nagrywając się, jak już przećwiczyliśmy na zygzaku McQueenie, jakość nagrań jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli jesteście antyapkowi, to zachęcam do korzystania z telefonu 22 513 11 11. A teraz się będziemy uwalniać z Jessie Ware. Free yourself.

0: Sportowiano.
1: Słuchajcie, jest 18.30, słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców. Co za nagły koniec piosenki i równie nagły początek serwisu drogowego. Kuba Demuracki.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: I sporo mamy utrudnień nawet na naszych trasach w tej chwili. Chociażby na drodze krajowej numer 53 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Olsztynem a Pasimem w miejscowości Purda Leśna. Na kilometrze 17 auto osobowe uderzyło w drzewo. Trasa jest częściowo, tylko częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Ruch naprzemienny obowiązuje także w Jędrzychowicach na krajowej 94, a zatem w województwie dolnośląskim. Dwa samochody osobowe zderzyły się w pobliżu pierwszego kilometra i właśnie tam także jedzie się jednym pasem na zmianę. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Również jedna osoba została poszkodowana w wypadku ciężarówki i samochodu osobowego na autostradzie A4 na wysokości węzła Bolesławiec, a zatem oczywiście także na Dolnym Śląsku. I tutaj na kilometrze 33 mamy utrudnienia w kierunku Wrocławia. W województwie śląskim uwaga na A1, na autostradzie remontowanym odcinku autostrady pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 3-kilometrowym i do tego prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę i obserwujemy tam, no bym powiedział, takie wieczorne, weekendowe spowolnienia w obu kierunkach. Jeszcze jedna trasa w województwie pomorskim, tym razem trasa wojewódzka numer 468. Pomiędzy Gdynią, Rumią, Redą, a także dalej w kierunku Wejherowa jedzie się nieco wolniej. Przypomnę, że jeszcze w województwie pomorskim mamy trudne warunki.

0: Warunki atmosferyczne, przede wszystkim silny wiatr i to wszystko utrudnia nam jazdę właśnie na północy naszego kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 19. Za chwilę wracamy do rozmowy z panią Kingą Rochalą, psychologiem i psychoterapeutką. Wracamy do pracy, szkoły, korków, obowiązków, a jeszcze chwilę temu żyliśmy bez pośpiechu wakacyjnie. Porozmawiamy, jak sobie z tym radzić.

0: Za nami zespół Genesis, dobry perkusista, ładnie śpiewa, Mariusz Noskowiak, zespół Blenders, Mała Obawa, za nami Bez Obaw, wracamy do tematu powakacyjnych oczekiwań wobec naszego życia. Gościem na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców jest Kinga Rochala, psycholog i psychoterapeutka. Witam raz jeszcze.
1: Witam.
0: I jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteś z nami, dlatego że wydaje mi się, że to jest bardzo dobry czas na pogłębienie refleksji. Jeżeli stoimy w tej chwili w korku na przykład weekendowym, albo siedzimy sobie w domu i słuchamy Radia Kierowców, to dobrze by było sobie powiedzieć o tym, czy nasze oczekiwania wobec wakacji nie są przypadkiem za bardzo wygórowane. Czy my nie za bardzo sobie myślimy, że po wakacjach to będziemy mogli góry przenosić i później to zderzenie z rzeczywistością dlatego jest z takim twardym lądowaniem.
1: Jeżeli mówimy o tym słowie, którego użyłeś, właśnie wygórowane, tak, to takie
0: oczekiwania,
1: tak. No to myślę, że to jest takie pojęcie do rozwinięcia, że każdy bardzo indywidualnie musiałby tutaj powiedzieć, co dla niego oznacza, tak? Ale czasami tak jest, że te plany są dużo bardziej rozwinięte niż możliwości, więc to planowanie ważne jest, żeby było takie racjonalne, a nie takie, które
0: życzeniowe,
1: nadmiarowe, osoby, czasami tutaj od razu użyję z ADHD na przykład, mają taką tendencję do tego, że mnóstwo rzeczy sobie mówią, ach dobra, to zrobię jeszcze to i to i to i to. Oczywiście nie trzeba mieć ADHD, żeby sobie nadmiarowo planować tutaj różne
0: działania. Lista dnia 45 pozycji.
1: No oczywiście tak. Najlepiej jak już ta lista jest zrobiona, to jednak spojrzeć na nią realnie jeszcze raz i zaznaczyć to, co jestem w stanie zrobić.
0: Bardzo ważne jest to, żeby odhaczać to, co już jest zrobione, bo tutaj się endorfinki wtedy pojawiają.
1: Oczywiście, bo mamy poczucie, że coś się dzieje, widzimy to, że mamy odhaczone, więc jest większa motywacja do realizacji. I to są właśnie takie małe zadania, które warto wprowadzać w ogóle w codzienności, w życiu, żeby się nie rozpraszać za bardzo, bo ten plan często ratuje nas w różnych trudnych sytuacjach. Powrót po wakacjach często rzeczywiście jest bardzo trudnym momentem takim, bo są oczekiwania, są plany, są pomysły, są nowe projekty, ale też jest bardzo dużo innych obowiązków takiej codzienności, że ten czas się nam nie wydłuży, tylko to my nim zarządzamy, więc bardzo istotne jest to takie rozsądne planowanie, żeby nie robić tutaj nadmiarowo, bo potem pojawia się frustracja. Jeżeli nadmiarowo zaplanujemy sobie coś, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nasz układ nerwowy będzie przeciążony i za chwileczkę nam się będzie wszystko rozjeżdżało, takiego słowa użyję, bo nie będziemy w stanie się na wszystkim skoncentrować i dokładnie tego wykonać, więc te plany ważne, żeby były realistyczne.
0: A żeby były realistyczne plany, żeby to dowieść, żeby to sobie wszystko poodhaczać i żeby później być szczęśliwym, to jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna na co dzień. Trudno jest mi na przykład dzisiaj się zachować w ten sposób, bo jest i weekend i dużo różnych wątków, ale koncentracja. Dlaczego ona nam

umyka, dlaczego ona nam, mam wrażenie, że po wakacjach jest trudniejsza do osiągnięcia okiełznania, do tego, żebyśmy byli skoncentrowani.

0: jest to odkładanie na potem. I to odkładanie na potem też powoduje frustrację bardzo dużą i potem napięcie, które jest, no jednak tych emocji w naszym życiu jest bardzo wiele i nie można o nich zapomnieć, bo to nie jest tak, jak ja czasami pytam pacjentów, a co ty tam czujesz, co się u ciebie dzieje? No jak to czuję? Wszystko jest okej. Okay. No to nie jest emocja, tak? Więc no, albo jest rozdrażnienie, albo jest spokój, albo jest radość, zadowolenie, ale generalnie ludzie mają trudność z nazywaniem tych emocji. A zachęcam do
1: tego... A bywa, że mówią okej okay, dla świętego spokoju, a w rzeczywistości jak pogrzebiecie, to wcale nie jest dobrze.
0: Tak, zdecydowanie tak jest najczęściej, że to okej nie oznacza wcale okej, tylko jest taka trudność w nazwaniu czasami tego, albo przyznaniu się w ogóle przed samym sobą, że nie jest do końca okej, że jest trudno, że jest jakiś lęk, jest jakaś obawa, są jakieś inne tematy, które powodują, że no, gdzieś tam nakładają się różne zdarzenia i sytuacje i ten układ nerwowy jest przeciążony, więc wtedy też trudniej o tą koncentrację, nawet właśnie tutaj wracając z podróży za kierownicą, tak, bo tutaj mamy tutaj ten nasz temat, który jest jednak ważnym do tego, żeby koncentrować się, że jak jadę i wiem, że jadę, to planuję sobie, to myślę o tym, co mam zrobić, jak to zrobić. Czasami jest tak, że pojawiają się trudności, problemy i ta głowa pracuje i cały czas napływają te myśli i tam się robi straszny bałagan. Wtedy bardzo łatwo stracić tą koncentrację i a to wjeżdżamy komuś
1: w bagażnik,
0: a to się okazuje, że przejadę na czerwonym świetle, jest mandat, więc dodatkowa frustracja, więc za chwileczkę jest...
1: A nie masz wrażenia, że jest trochę tak, że ludzie wsiadają do samochodu i myślą, że teraz to w ogóle nie muszę się już koncentrować, jestem w samochodzie, jest bezpieczna klatka, jadę. Ja wczoraj widziałem taką sytuację, przechodziłem przez pasy i pani ewidentnie była odwrócona do fotelika, w którym prawdopodobnie siedziało dziecko, widziałem tylko panią z przodu. I ona w ogóle nie patrzyła, ona jechała powolutku, ale wyjeżdżała z prawej strony na zielonej strzałce i no, jakbym nie przyspieszył kroku, to po prostu bym nie przejechała. Bo ona w tym momencie, kiedy jechała, była tak zdekoncentrowana albo zrelaksowana, że przedkładała rozmowę z dzieckiem nad koncentrację na prowadzenie auta.
0: No i to są częste sytuacje, czyli że coś mnie rozprasza, bo jest niespokojne dziecko, albo dziecko zadaje pytania, albo inny, może niekoniecznie musi być dziecko, ale pojawiają się różne emocje. Mm-hmm. Więc jest tutaj już tutaj ten moment takiej rozproszonej koncentracji, bo nie da się, a jeszcze w międzyczasie najczęściej gdzieś tam pojawia się jeszcze jakiś telefon, jeszcze jakieś radio, z tyłu ktoś, kto zadaje pytania i nie wszyscy mają taką umiejętność rzeczywiście koncentrowania się i potem finalnie...
1: Czy asertywność, żeby powiedzieć, kochana, prowadzę teraz samochód.
0: Dokładnie, zatrzymać.
1: Za
0: i nawet jeżeli tam dzieje się coś z tyłu, to ta droga jest teraz bardzo ważna, no bo nie sądzę, że tam się takie dramaty rozgrywają, których nie można odłożyć na za chwilę. No oczywiście jesteśmy, reagujemy, ale też ważne jest jednak ta odpowiedzialność, to żeby nie rozpraszać się, bo te automatyzmy są takie, jakby z automatu oczywiście, no matka reaguje na przykład na
1: ojciec
0: dziecka.
1: Też.
0: Ojciec też, dokładnie, nie ma tutaj, ale że ktoś reaguje, ale też myślę sobie, że w tej sytuacji jednak to często może ochronić przed tym. I oczywiście nie mówię o bagatelizowaniu i niedostrzeganiu różnych tematów, bo to jest bardzo istotne, ale jednak o tym, że jeżeli wiem, że mam niespokojnego na przykład towarzysza tej podróży, to jednak co mogę z tym zrobić? I to mówimy o tym planowaniu.
1: Może ustalić przed wyruszeniem w drogę.
0: Tak
1: jakie
0: jest.
1: Są zasady. Dziś rozmawiamy o tym, jak sobie radzić po wakacjach ze sobą samym. Wracamy do pracy, szkoły po wakacjach z psychoterapeutą. Terapeutką i psychologiem Kingą Rochalą. Kinga, nie porozmawialiśmy cały czas o tym, jak przemycić wakacyjny luz do codziennego życia. Zostaniesz po 19?
0: Zostanę.
1: To posłuchamy jeszcze Mądrego Człowieka po 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Zdaje się, że do Nicka Cave'a to BJ Harvey śpiewa. Na pewno Nick Cave w latach 90. Do PJ Harvey wzdychał. This is Love. Za nami 10 minut do godziny 19 i przed nami sprawdzanie tego, co dzieje się na polskich drogach. Ostatnie notatki.
1: Tak, to prawda.
0: I najpilniejszy z pilnych, Kuba Domoracki, powie nam teraz, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe na kilometrze 445 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego i do tego zdarzenia doszło kilkanaście godzin temu, nad ranem, dzisiaj nad ranem, i mamy informację, że cały czas właśnie jezdnia w kierunku Łodzi jest tam zwężona. Nie obserwujemy tam zbyt wielkich korków ani spowolnień, no ale drogowcy informują, że jeszcze mniej więcej dwie godziny właśnie na kilometrze 445 te utrudnienia się utrzymają. Przypomnę, to jest autostrada A1 w kierunku Łodzi. Na drodze krajowej numer 53 na odcinku pasem Olsztyn, a zatem w Warmińsko-Mazurskiem, auto osobowe uderzyło w drzewo na 17 kilometrze w miejscowości Purda Leśna. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje w Jędrzychowicach na krajowej 94, a zatem w miejscowości przygranicznej na Dolnym Śląsku. Na pierwszym kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Natomiast już bez problemów na A4, na wysokości węzła imieniem miasta Bolesławiec, gdzie na kilometrze 33 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. I w kierunku Wrocławia, i w kierunku granicy państwa jezdnia jest już całkowicie odblokowana i żadnych utrudnień, żadnych spowolnień także tam nie ma. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj niewielkie spowolnienia na krajowej 7, właściwie nieustanne, tradycyjne od rana do wieczora. Cały czas chodzi oczywiście o krajową 7 na północ od Warszawy, czyli niedaleko Łomianek czy Dziekanowa Leśnego. Podobnie jest na drodze krajowej 61, niedaleko Zegrza, oraz w Warszawie na ekspresowej 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 19. Po 19 wracamy do rozmowy z psycholożką i psychoterapeutką Kingą Rochalą. Będziemy rozmawiać o tym, jak najłatwiej przeskoczyć z trybu wakacyjnego do tego codziennego, kiedy labę zastępujemy bardzo intensywnym funkcjonowaniem w szkole, w pracy, no na pewno już nie na wakacjach. Zapraszam.

0: A propos będzie, będzie bardzo przyjemny wieczór, a jest godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przyjemny wieczór dla tych, którzy lubią zachmurzenie i przelotne deszcze, a jeżeli chodzi o stan pogody na tę chwilę, to mamy aż trzy miasta, w których jest najcieplej w tej chwili w Polsce. Katowice, Kraków i Nowy Targ, 21,4 stopnia Celsjusza. Najchłodniej w Białymstoku, 12,3. Mówiłem już, jak będzie wieczorem, jak będzie w nocy. Czas na informacje pogodowe na niedzielę. Jutro w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu okresami nawet pojawią się rozpogodzenia. Dla równowagi miejscami też przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Warmii możliwe także burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju, czyli Dolny Śląsk odetchnie od deszczu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, czyli niewiele, ale zauważalnie. Temperatura maksymalna jutro od 16 do 20 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej tylko na Pogórzu Karpackim około 15 w najcieplejszym momencie dnia, czyli tak między 14 a 16. Wiatr będzie jutro umiarkowany i silny w porywach do 60 km na godzinę. Północno-zachodni i z zachodu będzie wiał. W Bieszczadach i początkowo w Sudetach porywy wiatru do 70, w Tatrach do 60 km na godzinę. Dobra wiadomość jest taka, że po południu jutro wiatr będzie słabł.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dziś realizowana w składzie Paulina Olak, Kuba Domoracki, Dawid Twardziak i ja mam na imię Zbyszek, na nazwisko Zegler. Do 22 jedziemy razem, a w tej godzinie jeszcze będziemy mieli przyjemność, zaszczyt rozmawiać z psychoterapeutką i psychologiem Kingą Rochalą. Słuchajcie uważnie dzisiejszego Na Luzie, bo bardzo dobre wnioski, mam nadzieję, że będą płynęły z naszych rozmów.

0: 10 minut po godzinie 19. Piotr Zioła nam śpiewał, a teraz będzie mówił, ale śpiewająco. Kuba Domoracki.
1: Tak, ale prozą.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn-Pasym. W miejscowości Purda Leśna auto osobowe uderzyło w drzewo i na kilometrze 17 nadal obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A1 uwaga pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. Kilkanaście godzin temu nad ranem doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego i nadal na kilometrze 445 zablokowany jest jeden pas na jezdni w kierunku Łodzi. Utrudnienia utrzymują się także na Dolnym Śląsku, w Jędrzychowicach, na Starej Czwórce, a zatem na Krajowej 94, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe niedaleko pierwszego kilometra. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę i mamy informację, że to był wypadek. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Już za godzinę, za ponad godzinę właściwie, o 20.30 wystartuje praski nocny półmaraton. Oczywiście mowa o warszawskiej Pradze. Zawodnicy wystartują z okolic Stadionu Narodowego. No i między innymi tego wieczoru, tej nocy wbiegną na Saską Kępę. No i to znaczy bardzo poważne utrudnienie, między innymi blokadę ulic Saskiej, Francuskiej, Zwycięzców, także Alei Waszyngtona. Już teraz mamy te blokady chociażby na moście Świętokrzyskim. Most Świętokrzyski około godziny 21.30 ma być odblokowany, ale te wspomniane trasy na przykład na Saskiej Kępie mogą być do późnych godzin nocnych czy wręcz porannych zablokowane. Już teraz obserwujemy tam spore spowolnienia, spore korki właśnie w rejonie warszawskiej Pragi, ale nie tylko. Także po lewej stronie Warszawy, na przykład w pobliżu Zamku Królewskiego w Warszawie. Mimo że start jest zaplanowany na 20.30, to już teraz właśnie utrudnienia tam występują i niektóre trasy są zablokowane.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Z panią Kingą Rochalą, psychologiem i psychoterapeutką, będziemy rozmawiali za chwilę o powrotach powakacyjnych do codziennej, szarej rzeczywistości. Ale damy radę.

0: John Newman może gwizdać na wszystko, my nie bardzo. 15,5, prawie 16 minut po godzinie 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Niby na luzie, ale rozmawiamy o tym, co robić, żeby właśnie być wyluzowanym po wakacjach. Dziś Kinga Rochala, psycholog i psychoterapeutka uzależnień także, jest gościem Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za przybycie. Będę dziękował, bo jestem pod wrażeniem tego, że przyszłaś, jesteś skoncentrowana, przygotowana i wszystko, o czym mieliśmy porozmawiać, to udaje nam się. Chociaż planowaliśmy opowiedzieć o tym, co można przemycić z wakacyjnego luzu do tego codziennego życia, żeby nam się przyjemniej i lepiej żyło na co dzień. I tego nie powiedzieliśmy, więc nadrabiamy.
1: Na wstępie oczywiście bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, bardzo lubię tutaj przybywać do was. I słuchacze, którzy są, myślę sobie, wyjątkowymi słuchaczami, wyjątkowo aktywnymi.
0: To jeszcze od słuchaczy właśnie słów parę, bo w aplikacji trochę zaczepnie. Direx, nasz stały słuchacz i kierowca dużej ciężarówki w Ameryce, pisze, czyli wniosek jest taki, albo nie brać wakacji, albo nie wracać do pracy i wtedy unikniemy problemu. Tak trochę na przekór temu, co mówiliśmy, bo jednak planujemy.
1: Absolutnie. Bierzemy wakacje, planujemy wakacje, urlopy bierzemy w tym kontekście, bo to jest coś bardzo istotnego, żeby ten nasz układ nerwowy mógł się zregenerować, odpocząć. Oczywiście dla wielu osób jest to bardzo trudne. To też zaznaczam, że wcale odpoczynek...
0: Pod warunkiem, że wypoczywamy na wakacje.
1: No właśnie, a niektórzy nawet będąc na wakacjach nie potrafią wypocząć i to jest też częstym tematem, więc zaznaczam, tutaj apeluję o to, żeby dać sobie na to przyzwolenie, a nie, że muszę być ciągle w pracy i w gotowości, bo to jest rzeczywiście problematyczne, myślę sobie właśnie dla wielu
0: osób.
1: A to
0: mówisz o tych, którzy zabierają ze sobą komputer na przykład na wakacje, tak?
1: Czasami zabierają ten komputer.

0: komputer, ale czasami po prostu fizycznie i mentalnie nie są w stanie odpoczywać, bo nie potrafią tego, bo są tak bardzo wysokie standardy, wymagania, przekonania, stereotypy i wiele, wiele innych czynników, które wpływają na to, że wiele osób ma problem z tym i tutaj tak psychologicznie, psychoterapeutycznie warto się nad tym pochylić i pozastanawiać, jak to jest właśnie u mnie z tym odpoczynkiem i właśnie to, o czym powiedziałeś, zadając to pytanie, to jak to przemycić, co tutaj zrobić, żeby no właśnie było tak łagodniej, żeby tak nie było nam tak strasznie trudno, żeby ten taki obniżony nastrój nam nie towarzyszył i zniechęcenie, jakaś taka melancholia, przygnębienie. No przede wszystkim to zadbać o to, żeby nie wejść na, że tak powiem, z planem. Pełne obroty z planem jeszcze ponad stan i ponad możliwości i od razu branie nadgodzin, o których już właśnie rozmawialiśmy.
1: A to nie na antenie, to rozmawialiśmy
0: nagrywając tutaj, tak. Ale aczkolwiek to ważny temat do zaznaczenia, więc zaznaczam, że nie nadmiarowo i jednak przemycajmy to, co daje nam przyjemność, jakąś taką właśnie taki relaks. Czyli co mogę zrobić, żeby w tej pracy zadbać o to, czy w pracy, czy w szkole, czy w tym życiu codziennym.
1: Dobrostan tak zwany.
0: O właśnie, to takie ładne słowo.
1: I czyli co?
0: Planujmy drobne rzeczy, nawet te drobne przyjemności, które będą powodowały, że gdzieś tam zostanie mi chociaż cząstka tego jeszcze okresu, żeby pamięcią wracać.
1: Obłożyć się zdjęciami z palmami?
0: Może być obłożenie się zdjęciami, jeżeli to da relaks i przyjemność, to oczywiście tak. Czasami jest rzeczywiście tak trudno wrócić do tej pracy i do tego trybu, że niektórzy potrzebują nawet takiego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, bo i takie osoby by się...
1: Tak? Przychodzą do siebie do gabinetu?
0: Tak, zdarzyło się, że pani mówi, ja sobie nie radzę z tym, że mam wrócić do pracy i potrzebuję takiej konsultacji w tym kierunku, bo tutaj nie mówię, mogłem o jakiejś psychoterapii, chociaż czasami wychodzi to w trakcie sesji, że tam jest potrzeba jednak zagłębienia się, bo jest coś głębiej, bo to się z czymś wiąże, z jakimiś trudnościami, ale dbajmy o te drobne rzeczy w tej codzienności, żeby nie było właśnie tak, że wchodzę na tę tak bardzo, bardzo do tej pracy, tylko jednak z taką łagodnością, z wyrozumiałością też do siebie i do innych osób, żeby ten układ nerwowy zaopiekować się nim, bo jak wiemy, nasza głowa ster wszystkiego i jak nie będzie zaopiekowania się tutaj tą sferą emocjonalną i tą naszą głową, no to nic z tego nie będzie, bo za chwileczkę pojawi się kryzys. Bo też to, co bardzo ważne, to to, że nasze ciało daje nam sygnały i psychosomatycznie odreagowujemy i natychmiast ciało nas informuje. Jeżeli my sobie tego czasu wolnego nie zaplanujemy, to ono nam przypomni o tym. Bo
1: czyli nie zawsze ból głowy jest spowodowany tylko tym, że mamy za dużo roboty, tylko po prostu możemy być źle wypoczęci, niewypoczęci.
0: Przeciążeni też. No i tutaj, żeby nauczyć się właśnie tego odpoczynku i tego powrotu racjonalnego takiego do pracy, żeby on był łagodny, bo myślę sobie, że często są te wymagania, standardy w stosunku do siebie bardzo wysokie, takie nadmiarowe. To, co jest jeszcze ważne, to kończąc wakacje, to jest często dla osób... taki okres luzu totalnego i z racji tego, że też powiedziałeś, jestem terapeutą uzależnień i tutaj nie omieszkam nie wspomnieć o tym ważnym temacie i jednak unikania używek, które też bardzo mocno wpływają na nastrój, które są często przyczyną i powodem, dlaczego ja tak się źle czuję po tym wyjeździe, a tu się okazuje, że na przykład cały urlop był sięganie było po alkohol, czy jakieś inne substancje.
1: Niektórzy sobie nie wyobrażają urlopu bez takiego codziennego łyknięcia przecież.
0: No tylko pytanie, no właśnie, to jadąc na ten urlop, czy jestem bardziej wypoczęty, czy wracam po prostu zmęczony.
1: Skacowany.
0: I nie wiem czemu, bo się okazuje, że to jest ogromne zmęczenie, bo organizm nie odpoczywa.
1: Ale all inclusive było, tyle alkoholu, no jak
0: właśnie.
1: Z tego nie skorzystać, nie?
0: Więc apel tutaj o tą koncentrację także, bo ona bardzo mocno wpływa też w kontekście, jakby jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, więc mówmy też o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby zachować przytomność umysłu i to, że ktoś nie jest w danym momencie pod wpływem alkoholu czy jakichś innych substancji nie oznacza, że nie jest, bo ten dzień poprzedni na przykład był taki, że już układ nerwowy, właśnie ta percepcja, motoryka jest zupełnie inna, funkcje poznawcze zupełnie inaczej działają, więc to także wpływa na to, jak to jest z tym powrotem do pracy i tą frustracją po prostu, która się
1: bardzo pojawia. Dziękuję, że o tym powiedziałaś, dlatego że my w ogóle cały ten temat poruszamy, dlatego że on chyba jest trochę... Nie chcę powiedzieć, że przemilczany czy przeoczony, ale to jest coś tak oczywistego, że nigdy do tego w ogóle nie wraca. A wydaje mi się, że warto, tym bardziej, że Marcin napisał, czy naprawdę potrzebujemy kolejnego urlopu, czy raczej zmiany codzienności. Bo jest tak czasami, że osoby, które wracają z urlopu w lipcu, już we wrześniu jadą na następny urlop, bo

0: no bo...
1: Pozdrawiamy słuchacza aktywnego. I przede wszystkim planowanie jest często ważne tych urlopów, tak jak rozmawialiśmy, ale to, co jest istotne, to zmiana i tutaj bardzo ważna uwaga. Zmiana tego, co mogę zrobić, żeby jednak zadbać o siebie, bo może mogę coś zrobić, żeby od urlopu do urlopu jednak nie być tak zmęczonym czy zmęczoną, tak? Czyli co mogę
0: żeby
1: zrobić?
0: Żeby nie potrzebować go już po półtora miesiąca,
1: właśnie,
0: czy
1: bo
0: po
1: też
0: dwóch.
1: Sobie myślę, to co takiego się też przez te półtora miesiąca, no jest bardzo intensywny tryb, styl życia, ale może mogę coś zmienić, żeby jednak trochę bardziej zaopiekować się sobą, bo to jest ważne. Wiele osób mówi, ojejku, ale co ty mówisz, co to znaczy zaopiekować się sobą?
0: Dam
1: radę. Oczywiście, no a kto nie da rady? Tylko pytanie, to tylko co finalnie, jaka będzie tego cena? Czy to będą zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, kryzys? Być może uzależnienie jakieś, bo jest to właśnie forma nagradzania się potem i regulacji emocji, bo tutaj koncentrujemy się w ogóle w naszym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, wokół emocji i tym, w jaki sposób sobie radzimy z tymi emocjami. Nazywajmy je, mówmy o nich i nie bójmy się mówić o tych uczuciach, o tym, jak jestem zmęczony czy zmęczona. Po prostu to nazwij, bo jeżeli nazwiesz, to nie czyni cię gorszym, tylko po prostu daje taką informację o odpowiedzialności tym, jakim jesteś człowiekiem.
0: No i wiadomo, co z tym zrobić wtedy.
1: Tak jest.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Kinga Rochala, psycholog i psychoterapeutka, dziś nam, ja jestem przekonany, pomogła wrócić z wakacji do codzienności, do normalności. Tylko niech ta normalność będzie też taka nie na 110%, tylko w ramach naszych możliwości. Dziękuję i życzę sobie i słuchaczom, słuchaczkom do zobaczenia.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Minęła 19.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Są sprawy ważne, piosenki ładne, ale też i sprawy ważniejsze i ładniejsi prowadzący na przykład serwisy drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trochę dementuję, my tu wszyscy mamy urodę radiową, ale o sytuacji drogowej teraz kilka słów. Trochę się dzieje, mimo że sobota, mimo że dość późna pora, ale cały czas mamy tam i spore spowolnienie i gdzieniegdzie utrudnienia. Chociażby na drodze krajowej numer 53 w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj auto osobowe uderzyło w drzewo pomiędzy Olsztynem a Pasimiem w miejscowości Purda Leśna. Na kilometrze 17 jezdnia nadal jest zwężona. Uwaga na A1 w województwie śląskim, dokładnie pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. Kilkanaście godzin temu, dzisiaj nad ranem, doszło tam do kolizji, właściwie pożaru samochodu ciężarowego i na kilometrze 444 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. To utrudnienie może potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Większych spowolnień tam nie obserwujemy, no ale utrudnienia w kierunku Łodzi są. A jedynka jest remontowana na Pomorzu pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie kilkukilometrowym. I no, obserwujemy tam takie normalne, bym powiedział, tradycyjne spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska, ale także wolniej jedzie się w kierunku Łodzi. Drogowcy pracują także na ekspresowej 7 w warmińsko-mazurskim, niedaleko węzła Waplewo, a zatem pod Olsztynkiem. I tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości. I tutaj także obserwujemy dosyć spore spowolnienia. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj wolniej jedzie się i na krajowej 61, niedaleko Zegrza i pomiędzy Serockiem a Półtuskiem, podobnie na krajowej 7 w pobliżu Łomianek, a także na drodze krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam: cześć Zbyszku, właśnie jadę z Krakowa do Dębicy, są 22 stopnie i idealne warunki, ruch dość duży. Toczek, szerokiej drogi Toczku i wszystkim jadącym teraz życzymy szerokości, przyczepności. Pozdrawiamy Was, jedźcie bezpiecznie.

0: Za 20 minut będzie godzina 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie i będziemy na luzie rozmawiali z doktorem Adamem Karpińskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Panie Adamie, skończyły się wakacje, w zasadzie już, chociaż jeszcze studenci do 1 października wypoczywają, ale zauważyłem taki trend, że po wakacjach jeszcze ludzie wyjeżdżają na wczasy. Może im podpowiemy, gdzie najchętniej Polacy jeździli i czy pan się zgadza z tym, co wynika z badań, bo mamy, zdaje się, podsumowanie tych najpopularniejszych kierunków, a ja bym chciał powiedzieć też, mając przyjemność z fachowcem, czy to są dobre wybory. Najpierw jakbyśmy mogli powiedzieć o tym, gdzie najchętniej wybieramy się na wczasy w wakacje.
1: Tak, tutaj mamy już dość szczegółowe badania. Polska Izba Turystyki pokazała te badania wspólnie z innymi instytucjami i wynika z nich, że wcale tak źle nie było, jeśli chodzi o wybory zagraniczne, czyli tak naprawdę Polacy pojechali w te miejsca, gdzie było jeszcze bezpiecznie, bo pamiętajmy, że ten rok nam się zaczął bardzo nieprzyjemnie, jeśli chodzi o turystykę. Ta egzotyka azjatycka czy daleko południowa Afryka, tam wszystko było zagrożone, nie mówiąc już o kierunkach dubajskich, ale to nadrobiliśmy innymi kierunkami, czyli Bałkany, ale również europejskie kierunki. Tutaj
0: ale to wróciło? Przepraszam, panie Adamie, bo jakby cały czas konflikt trwa, prawda? To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest realnym zagrożeniem. Czy można w tej chwili wypoczywać nad Zatoką Perską, czy można pojechać?
1: Wypadku.
0: No właśnie.
1: W żadnym wypadku. Ja tutaj pokazuję, że to zostało zastąpione innymi kierunkami. Natomiast to było zaskoczeniem dla wielu, bo nikt nie spodziewał się na początku roku, że tak się wydarzy. Natomiast to zostało zastąpione właśnie południową Europą. Również część Afryki Północnej cały czas utrzymuje się jako to miejsce, gdzie możemy podróżować, łącznie z Maroko, ale również tutaj Turcja dalej jest takim mocnym miejscem i jak już wspominałem, kraje bałkańskie, takim nowym odkryciem bałkańskim od kilku lat jest chociażby Albania. Problem jest z Bułgarią, bo to jest dość ciekawa sytuacja po bardzo takim ciekawym ruchu dużym, wzmożonym turystycznym do Bułgarii, między innymi Polaków. W tym roku ta Bułgaria nie była aż tak bardzo oblegana. Sami Bułgarzy dostrzegli zmiany na niekorzyść u siebie w turystyce, szczególnie tej przyjazdowej. Natomiast co ciekawe, również krajowa turystyka się rozwija. Nie jest najgorzej na ścianie wschodniej. Myślę, że bony turystyczne te zorganizowane pierwotnie przez marszałków województwa podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego, później również wsparte teraz bonami turystycznymi firmowanymi przez ministerstwo, no wpłynęły na to, że ściana

0: na poziomie 5 dni. Rzadko się zdarza, że wybierają turyści 10 dni, a już te dawne takie
1: dwa
0: formy...
1: tygodnie to w ogóle
0: 14-dniowe, one praktycznie wchodzą w grę. Tak, tak.
1: A proszę mi powiedzieć, bo powiedział pan, że Polacy chętnie jeżdżą po Polsce. Czy zdarza się, czy mamy takie dane, przeglądam je, ale to jest bardzo dużo materiału, że przyjeżdżają do nas, że więcej przyjeżdża do nas turystów z zagranicy. Słyszałem, że bardzo popularne stało się Morze Bałtyckie dla Czechów na przykład.
0: Tak, to wynika z tego, że mamy całkiem niezłe połączenie z Czeską Republiką i Czesi szukają czegoś innego nad morzem. Oni szukają upał. Mamy bardzo dobrą bazę hotelową, więc ci Czesi, to nie jest jakaś ogromna masa. Pamiętajmy, że Czechów, obywateli Republiki Czeskiej jest 10 milionów, więc jakiś tam procent tych Czechów wyjeżdża do Polski, ale jest ich coraz więcej, co mnie też bardzo cieszy, bo to już nie tylko wyjazdy zakupowe do miast przygranicznych, ale również właśnie atrakcje dalekie nad Morze Bałtyckie, czyli powrót do przeszłości, bo pamiętajmy, że ten ruch turystyczny czeski w dawnych czasach jeszcze słusznie minionych socjalizmu, on był dość znaczący, a w tej chwili Czesi poszukują nad Bałtykiem dobrych hoteli, czasami chłodu, no i świetnych ścieżek rowerowych. Mamy zorganizowane wycieczki, tak, mamy zorganizowane wycieczki z Czeskiej Republiki i tam faktycznie z rowerami Czesi przyjeżdżają swoimi i też jeżdżą tą częścią Grinvelo wzdłuż Bałtyku. Także jest to dla nich na pewno atrakcyjne. Przede wszystkim Polska jest bezpieczna dla nich i można dojechać na ten Bałtyk zarówno już drogami naprawdę dobrymi. Czesi to doceniają, że mamy te dwie praktycznie autostrady, tak, które praktycznie i z tej części zachodniej Czech, jak również z tej części wschodniej Czech, czyli z Moraw, doprowadzą Czechów nad Bałtyk. To powoduje, że Czesi również odkrywają inne rejony, bo to nie jest tak, że tylko Bałtyk, ale również po drodze miasta też są przez nich odwiedzane i są zachwyceni polską kulturą i również polską kuchnią, bo dla Czechów polska kuchnia jest atrakcyjna. Ale to nie tylko Czesi, bo również Niemcy. Oni cały czas utrzymują tutaj swój status jako dobrych turystów. Również z dalszych części Europy przyjeżdżają Brytyjczycy, Skandynawowie. Cały czas to są nie tylko Szwedzi, ale również i Finowie. No i co ciekawe, zaczynają też dostrzegać nas Azjaci, bo mamy ten problem z krajami arabskimi. One jakby tutaj w pewien sposób zostały trochę wyhamowane, te podróże, przez to, o czym już wspomnieliśmy, ale w to miejsce zaczynają wchodzić Azjaci. Bardzo mocno ostatnio przeczytałem taką informację, że przedstawicielstwo Polski pod Tatrza i Beskidów wybrało się do Chin, więc miejmy nadzieję, że być może też masowo turystyka chińska i turystyka indyjska, bo głośno się mówi o tym, że jednak te kontakty przemysłowe, zawsze za kontaktami przemysłowymi idą również kontakty turystyczne. A to jest jeden i drugi kraj, to jest ponad 3 miliardy ludzi. Ja życzyłbym sobie 1%. Tak, to pół procent.
1: Panie doktorze, mam propozycję, bo czas nas nagli, ale tak dobrze się rozmawia, że ja bym o tym, co by pan zmienił w tych naszych przyzwyczajeniach, bo zeszliśmy zupełnie z Polaków w podróż poza granicę naszego kraju, na tych, którzy przyjeżdżają do nas, a chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tym rankingu, o tym, kto, który kraj jest na pierwszym miejscu i co by można było zmienić, jakie są niezauważane destynacje, jak to mówicie, wy, którzy znacie się na turystyce.
0: Tam miejsca turystyczne, bo faktycznie to jest to wyświechtane, to słowo destynacja. Faktycznie.
1: Jeżeli możemy po godzinie 20 wrócić do tego tematu, to będę bardzo zobowiązany. Połączymy się jeszcze
0: oczywiście.
1: Raz?
0: Oczywiście, doktor nie ma najmniejszego problemu.
1: Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu jest i będzie naszym gościem także po 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo dziękuję za teraz, do usłyszenia po 8.

0: Z Bagien Louisiany, No Love in Oklahoma, ale o Oklahomie śpiewa. Czas przeszły dokonany, ponieważ już tego nie robi. Będzie śpiewał kiedy indziej, bo teraz posłuchamy, co dzieje się na drogach. Jest dokładnie 19.50, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa Na Luzie i w Na Luzie też co 20 minut mówimy o tym, co się dzieje na drogach. Możecie wspierać naszego dzielnego reportera, który serwisanta, Kubę po prostu, który wie, co dzieje się na drogach. Jeżeli wy jedziecie i widzicie coś, co warto przekazać innym kierowcom, korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców, nagrywajcie się albo wpisujcie swoje informacje. Też będziemy z nich korzystać, tak jak te od profesjonalistów, które nam teraz przekaże Kuba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A utrudnień właściwie nie brakuje. Spory ruch w wielu miejscach. Jeszcze taki, bym powiedział, powakacyjny ruch. Chociażby na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, ale także na Mazowszu. No a oprócz tego mamy także i trudne warunki atmosferyczne w północnej połowie naszego kraju, zwłaszcza w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim czy kujawsko-pomorskim. I mamy także niewiele informacji o wypadkach, ale jednak mamy takie informacje. Chociażby na Krajowej 94 w województwie dolnośląskim, dokładnie w Jędrzychowicach, zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Chodzi o okolice pierwszego kilometra. Zakończyły się natomiast problemy pomiędzy Pasymiem a Olsztynem na drodze krajowej numer 53, gdzie auto osobowe uderzyło w drzewo w miejscowości Purda Leśna. W tej chwili jezdnia jest już odblokowana na kilometrze 17. Uwaga na A1 pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. Na kilometrze 445 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. To w związku z pożarem samochodu ciężarowego i do tego pożaru doszło dzisiaj nad ranem, czyli kilkanaście godzin temu. W województwie małopolskim już wspomnianym wolniej, wręcz dużo wolniej, jedzie się na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, a zatem na fragmencie remontowanym, ale także spory ruch obserwujemy na Podhalu w pobliżu Poronina i samego Zakopanego. Podobnie jest na drodze krajowej 49, niedaleko Białki Tatrzańskiej, Gronkowa i Nowego Targu oraz na autostradzie A4 w pobliżu Bramek w Balicach. Jeszcze wspomnę o jednej trasie mazowieckiej, o drodze krajowej numer 61. Ona jest zakorkowana, to nie jest jakiś bardzo duży korek, ale jednak jest taki późno popołudniowy, wieczorny korek na wysokości Zegrza i to przede wszystkim w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O godzinie 20, do której pozostaje 7 minut i paręnaście sekund, u nas znów rozmowa z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu USB Merito z Wrocławia. Co zmieniłby w naszych przyzwyczajeniach? Może nie wiemy, że gdzieś warto pojechać? Porozmawiamy po 8.

0: Utul mnie, może być po hiszpańsku, może być po francusku, my wybraliśmy wersję polską. Anna Rutar w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas sprawdzić, jak nam się jedzie, jeżeli chodzi o pogodę. Najchłodniej w Białymstoku i w Ostrołęce 12,2 stopnia Celsjusza w tej chwili. Najcieplej w Katowicach 20,4 stopnia. Na noc, synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu na północy kraju, także pojawią się burze nad samym morzem do 23 do północy, może pogrzmieć i pobłyskać. Prognozowana wysokość opadów na północy podczas tych burz miejscami do 15 mm, a na Warmii lokalnie nawet 25 mm na metr kwadratowy, to już jest zauważalna wartość. Jeżeli chodzi o temperatury, najchłodniej w Kotlinach Górskich, około 9 stopni, minimalnie na przeważającym obszarze kraju w nocy dzisiaj od 10 do 14. Uważajcie na wiatr, bo jest cały czas i będzie w nocy i jutro umiarkowany i dość silny. W porywach do 55 km na godzinę, na wybrzeżu silny i bardzo silny, czyli od 40 do 60 km, a w porywach nawet do 90 km na godzinie. Jedynie na południu miejscami wiatr będzie słaby, ale wszędzie powieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za kilka chwil wracamy do rozmowy z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu WSB Merito. Rozmawiać będziemy o przyzwyczajeniach nas, Polaków, tych wakacyjnych, jeżeli chodzi o kierunki zagraniczne, gdzie lubimy spędzać wolny czas. Są już podsumowania tegorocznych wakacji, więc na nich się skupimy. A mówię w liczbie mnogiej, ponieważ dzisiejsze Na Luzie robimy z Pauliną Olak, Kubą Domorackim, Dawidem Twardziakiem, realizatorem. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zachęcam, bądźcie z nami w Radiu Kierowców w Na Luzie.

0: Nie pytaj mnie, z filmu Psy 2, Ostatnia krew, Tomek Lipiński, piosenka z początku lat 90., ale jakże aktualna i dzisiaj. Jak jesteśmy przy aktualnościach, Polskie Radio Kierowców gościło dziś psycholożkę na poważnej rozmowie o tym, jak zbudować na nowo koncentrację po wakacjach. No i rezonuje cały czas ta wizyta, także w waszych wypowiedziach w aplikacji Polskie Radio Kierowców.
1: Cześć. W temacie urlopu i w kontekście łatwiejszego powrotu do pracy. No ja mam swój patent taki od paru lat, że biorę urlop i kończę urlop w połowie tygodnia. I najczęściej to jest tak, że wracam do pracy czwartek, piątek. No i szybko mam weekend, czyli to mi pozwala tak pomalutku wpaść w ten rytm pełnotygodniowy. Także polecam. Pozdrawiam, Kasia.
0: Pozdrawiamy, Kasiu. Dziękuję bardzo za ten głos.
2: Dobre, sprytne.
0: Bardzo
2: gorzej, jak
0: warte
2: ktoś
0: rozważenia.
2: W weekend pracuje.
0: Tak, ale zobacz, nawet organizatorzy wyjazdów zagranicznych często mają w tygodniu te loty, więc to się zazwyczaj tam zaczyna w środę albo jakoś tak. Bardzo dobry patent. Dziękujemy, Kasiu. I sprawdzamy ten głos, który słyszycie. To jest głos najlepszego serwisanta drogowego w PRK w Polskim Radiu Kierowców. I teraz on go w pełni wykorzysta, żeby powiedzieć o sytuacji na drogach o godzinie 20.10 w sobotę 5 września. Wszystko.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Potężne kolejki samochodów ciężarowych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Tutaj mowa oczywiście o szacunkowym czasie oczekiwania ciężarówek na wyjazd z Polski, na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski. I rzeczywiście sytuacja jest dosyć trudna w województwie lubelskim. Tutaj mowa o przejściu w Krebennem, w przejściu w Dorohusku, a także w przejściu w Dołhobyczowie. W Krebennem ciężarówki oczekują około doby, w Dorohusku ponad 15 godzin, a w Dołhobyczowie ponad 5 godzin. W województwie podkarpackim jest nieco, ale tylko nieco lepiej. W Medyce ciężarówki oczekują około 16 godzin, a w Korczowej około 13. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza w Krebennem, ale także w Medyce i w Dorohusku. Tyle o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Jeżeli chodzi o trasy w głębi naszego kraju, to cały czas utrudnienia utrzymują się na A1 pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe, gdzie dzisiaj nad ranem, czyli kilkanaście godzin temu, doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Na kilometrze 444 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Spowolnienia niewielkie, ale jednak spowolnienia zauważalne w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, także na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Balice a Rudno, a także na drodze krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli jesteście jeszcze przed wakacjami, no może się tak zdarzyć, to polecam rozmowę, dalszy ciąg rozmowy z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu WSB Merito z Wrocławia. Za kilka chwil będziemy rozmawiali o tym, jak bardzo lubimy wyjeżdżać za granicę i czy może jest jakiś kierunek przeoczony, o którym nie wiemy, a który pan doktor będzie nam mógł podpowiedzieć. Będziemy pracowali na badaniach, które już są z uwzględnieniem tegorocznych wakacji przygotowane przez Polską Izbę Turystyki, więc naprawdę warto zostać z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. A wszystko będzie w porządku, jak twierdzi zespół Supergrass.

0: Prawie 16 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest i zachęcam do kontynuowania. Tym bardziej, że kolejne spotkanie z gościem w Na Luzie dzisiaj. Dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry ponownie.
1: Witam serdecznie ponownie. Właściwie to już dobry wieczór, panie redaktorze. U mnie we Wrocławiu już ciemno.
0: Nie, no wszędzie jest ciemno, ale tak...
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak powiem dzień dobry, to jeszcze tak troszeczkę możemy...
1: Czujemy wakacje i lato.
0: Tak, to z jednej strony, z drugiej strony wydaje mi się, że możemy tak konkretniej porozmawiać, bo powiem panu, że jestem po pierwsze pod wrażeniem pana wiedzy, po drugie zastanawiam się cały czas nad tym, dlaczego tak, a nie inaczej kształtują się w tej chwili te nasze wybory, jeżeli chodzi o miejsca do wypoczynku, bo na pierwszym miejscu jest Turcja, na drugim Grecja, na trzecim Egipt i tutaj jeżeli chodzi o Turcję, to jest naprawdę przepaść między Turcją a następnymi kierunkami, w które Polacy chętnie się wybierają na wczasy. Dalej jest Hiszpania i Bułgaria. I przed chwilą rozmawialiśmy poza anteną, że ta Bułgaria trochę wypadła, jest w pierwszej piątce, ale bywało, że była wyżej. Co ma wpływ na to, że do Bułgarii mniej chętnie jeździmy? Co się, złote piaski pogorszyły? Co tam jest?
1: W Bułgarii mamy euro, więc ceny w Bułgarii się ustabilizowały raczej na wyższym niż niższym poziomie w stosunku do Turcji. To jest jeden aspekt. Mm-hmm. Drugim aspektem może być to, że Turcja jest bardziej atrakcyjna zawsze niż Bułgaria, ale też Bułgaria to jest basen Morza Czarnego. Tutaj my wyjeżdżamy do tej Turcji czasami w te tereny bardziej południowe, niekoniecznie w tereny basenu Morza Czarnego. I ten basen Morza Czarnego, szczególnie Bułgaria, ona jest, graniczy przynajmniej pasem morskim, gdzieś w pobliżu jest działań wojennych. Pamiętajmy, mm-hmm. że graniczy z Rumunią na północy i zaraz dalej już mamy Ukrainę. Więc część turystów, na pewno zagranicznych, Bułgarzy to dostrzegli, no nie docierają tam tak masowo, jak to było kiedyś, nie docierają w dużych ilościach Brytyjczycy, ale również i Polacy. Polacy wybrali Turcję ze względu na cenę i jakość, bo jakość usług tureckich jest bardzo wysoka, cena bardzo dobra, bo z kolei tam masowo Niemcy przestali jeździć. Pamiętajmy, że Turcja

0: to jest miejsce, gdzie kilkanaście lat temu jeździł turysta niemiecki. Świetnie wykształcono tam kadrę turystyczną, wybudowano bardzo wysokiej klasy hotele, więc jakość usług dla Polaków, ten najwyższy all inclusive, no jest w Turcji. I pamiętajmy, że my mówimy tutaj o wyjazdach zorganizowanych. Ten akurat ranking, który przywołał pan redaktor, dotyczy wyjazdów zorganizowanych. Na drugiej szali jakby analiz byśmy mieli wyjazdy niezorganizowane.
1: Indywidualne.
0: Ci, którzy jeżdżą indywidualnie. I tam może się okazać, że ta ósma w kolejce Albania, która jest dla mnie no, czarnym koniem. Ja od 15 lat, ponad od 20 lat jeżdżę do Albanii. Jakby w pewien sposób poprzez swoje analizy wykazywałem, że Albania będzie w top turystycznych miejsc. Te 20 lat temu śmiano się z tego. Dzisiaj pewnie nie jeden analityk wie, że Albania wypracowała swój model turystyczny i sobie świetnie radzi. Natomiast część turystów w Albanii to nie tylko zorganizowane wyjazdy, bo to jest w tym rankingu ósme miejsce, jak już żeśmy wspomnieli, ale również wyjazdy indywidualne, czasami też nie oparte o przelot samolotem, tylko
1: kamperami,
0: samochodem. Tak, kamperami lub samochodem osobowym.
1: Jeszcze jeżeli chodzi, mam taką refleksję, jeżeli chodzi o te wyjazdy do Turcji, wydaje mi się, że no, jeżeli chodzi o Niemcy, to też to jest po prostu powrót do macierzy. No bardzo wielu Turków w tej chwili mieszka w Niemczech i być może to są po prostu odwiedziny rodziny.
0: Znaczy właśnie ten ruch się załama. Ja tutaj cały czas chciałem pokazać, że dlatego jest tam tak wielu Polaków, że ceny w tym momencie są stosunkowo atrakcyjniejsze dla Polaków.
1: Aha, bo Niemców
0: ruch
1: mniej...
0: Tak, Niemcy pojechali dużo dalej, w inne miejsca. No to, że są przyjazdy oczywiście obywateli niemieckich pochodzenia tureckiego, to jest jakby naturalne, bo to są ich nawet wyjazdy wakacyjno-rodzinne. No ale to też jest wliczane w wakacje. No z tych turystów, którzy faktycznie wypoczywają w Turcji, to z tej grupy polskiej jest co roku coraz więcej. I tak pan redaktor wspomniał, jest to prawie 30% całego badania. To jest bardzo dużo, czyli w całej populacji badawczej co trzeci wyjechał do Turcji. To jest dużo.
1: Tak.
0: No to tutaj jeszcze musimy wspomnieć o Grecji i o Egipcie. No Egipt też z racji pewnych działań wojennych, pomimo tego, że jest z krajem spokojnym i nie ma żadnych problemów, tutaj MSZ nie wykazuje żadnych informacji, aby nie latać do Egiptu, to jednak ten Egipt też dla mnie jest pozytywnym zaskoczeniem, że się utrzymuje w tej pierwszej trójce. Myślałem początkowo, że ten sezon będzie inny, że więcej właśnie osób ukierunkuje się na Europę Południową, czyli Włochy,
1: Hiszpanię,
0: Portugalia. Grecja. Mm-hmm. Tak.
1: Portugalii w ogóle nie mamy.
0: Portugalii nie mamy w tym rankingu, które jest bardzo, wydawało się, ciekawa i cenowo atrakcyjna. Natomiast pojawia się Tunezja, która jest wyżej niż właśnie wspomniana w niektórych rankingach, bo ona jest zaraz po Bułgarii, a czasami nawet w niektórych momentach była przed Bułgarią. Natomiast
1: no wie pan, jednak zdjęcie pod palmą, to zdjęcie pod palmą, prawda? No nie tylko.
0: To jest kraj egzotyczny już. Tego, że stosunkowo niedaleko, czyli Tunezja, Egipt to są kraje, które możemy nazwać krajami egzotycznymi, bo
1: tak jest.
0: Nie tylko palmy, ale w Egipcie przecież i piramidy.
1: Tak. Panie doktorze, mam to pytanie, które czeka. Poniekąd odpowiedział pan na nie polecając Albanię, ale co zmieniłby pan w naszych przyzwyczajeniach poza Albanią? Może nie wiemy, że gdzieś warto jeszcze pojechać. Pan jako ekspert może podpowiedzieć.
0: Znaczy, jeśli chcemy odkrywać, to ja polecam całe Bałkany i to niekoniecznie nadmorskie, bo na pewno warte do odkrywania są takie kraje jak Bośnia i Hercegowina. Trzy kultury w jednym tyklu. No, na razie jest bardzo spokojnie w tych miejscach, bardzo bezpiecznie. Oczywiście ktoś może za chwilę powiedzieć, że jest dostęp do morza, bo tak, Bośnia i Hercegowina ma maleńki dostęp do morza w obrębie granic tutaj z Chorwacją. Bardzo ciekawym krajem na pewno do zwiedzania cały czas są Czechy i część osób lubi te Czechy. Bardzo ciekawy kierunek już wspomniany trochę przy Bułgarii, to też Rumunia. Rumunia to jest kraj, który naprawdę wielu pokochało i to nie jest wcale kraj stereotypowy. My czasami źle postrzegamy Rumunów poprzez stereotyp lat 90., kiedy Romowie rumuńscy pojawili się masowo w Polsce. To jest bardzo ciekawy, rozwinięty kraj w Unii Europejskiej. No i wcale nie aż taki biedny, jakby nam się wydawało. Ale ja mam sentyment, tak jak już wspomniałem, do tych Bałkanów Zachodnich, czyli Czarnogóra, Macedonia Północna. O tym nie powiedziałem. Skopje, przepiękna stolica z takim zacięciem do Aleksandra Macedońskiego, Aleksandra Wielkiego.

0: jego, tam nawet kłótnia polityczna w latach 90. była między Macedonią Północną, nazwa Macedonia Północna, a Grecją, bo Grecja nie chce odpuścić Macedończykom. Mm-hmm. Tak, jest tegoż Aleksandra, który praktycznie podbił całą część tą południową Azji, bo doszedł aż do Indii. Więc tutaj czasami, jak będziecie państwo w Macedonii Północnej, polecam Skopje. Pięknie odnowiona stolica, ona przeżyła swego czasu trzęsienie ziemi. Pamiętajmy, że Bałkany to też takie miejsce nie zawsze spokojne. I ja jeszcze z takich nieoczywistych zawsze miejsc, zawsze bym polecał też ci, którzy mieszkają przy granicach chociażby zachodniej Polski, te landy zachodnio-niemieckie i Saksonia i Brandenburgia. Przepięknie rozwinięte. Saksonia jest bliska Polsce. Wiele takich pamiątek po Polakach zostało w Saksonii, tak? Pamiętajmy, że Mickiewicz, no chociażby na przykład groby polskich patriotów, wielu ich znajdziemy w samym Dreźnie, tak? Przecież dziady drezdeńskie, prawda?
1: Historia Drezna też odbudowanego.
0: Tak. I mówiąc o faktycznie Augustie II i III mocnym, to nasi królowie, nie mówiąc o tym, że my żeśmy jako Polacy mamy wkład do odbudowy Drezna, bo Polacy odbudowali im tutaj Frauenkirche, przepiękny ewangelicki kościół, którego praktycznie nie było. Tam jest taka sama sytuacja jak z Zamkiem Królewskim w Warszawie, tak samo tutaj ten Frauenkirche jest od zera odbudowany. Tak jest.
1: Panie doktorze, moglibyśmy długo, już nam się zaczął nawet taki wykład z historii troszeczkę, ale bardzo dziękuję. Nie no, fantastycznie, bo zwrócił pan uwagę na kierunki, które nam, kierowcom, no, są szczególnie bliskie. Można wszędzie tam praktycznie dojechać samochodem, więc bardzo, bardzo
0: można
1: dziękuję.
0: Można dojechać i polecam. Sam w te wakacje, jak co roku, ja jeżdżę i zrobiłem w te wakacje tak, co najmniej, to między innymi, ale zrobiłem 4,5 tysiąca. Także trochę paliwa poszło. Tak się cieszę.
1: Właściwy ekspert we właściwym radiu. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie gościliśmy doktora Adama Karpińskiego z Uniwersytetu WSB Merito. To była ogromna przyjemność, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
0: Dziękuję i życzę wszystkim wspaniałych wyjazdów, bezpiecznych przede wszystkim.
1: A choćby na weekend pewnie.
0: Tak, jeźdźmy w dzień. Ja zawsze przestrzegam wszystkich. Nie jeźdźmy nocami. Jeźdźmy w dzień, żebyśmy dobrze widzieli i nie przesadzajmy z prędkością. Bezpiecznie. Zawsze możemy gdzieś zajrzeć, zobaczyć, zamek stanąć czy pałac, natomiast
1: nie ucieknie nam.
0: Nie ucieknie.
1: Święte słowa. Dziękuję bardzo. Dr Adam Karpiński z Wrocławskiego Uniwersytetu WSB Merito był gościem w Na Luzie.

0: Zespół Elastica towarzyszy nam przez ostatnie kilka chwil. 20:30 na zegarach w aplikacji Polskie Radio Kierowców, z której korzysta też Kuba Domoracki, który za chwilę przedstawi raport z dróg. Czytamy: my właśnie jesteśmy w Portugalii. Jest pięknie. Polecamy Ola i Tom. Przy okazji, jak zawsze, słuchamy Radia Kierowców. To trochę w odniesieniu jeszcze do naszej rozmowy z doktorem Adamem Karpińskim o tym, jakie są ulubione kierunki Polaków na wypoczynek. A ty, Kuba, dokąd się wybierasz na urlop, który zaczynasz jutro?
1: Ja w góry. Polskie i słowackie.
0: Czyli będziesz pracował nad tym, żeby mieć zgrabne łydki. I dużo chodził po górach.
1: Nie myślałem o tym w ten sposób, ale tak. No, okazuje się, że tak.
0: Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia pojawiły się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Legnicą a granicą państwa w Jędrzychowicach. Dokładnie na odcinku węzeł Jadwisin, węzeł Krzywa. Doszło tam najprawdopodobniej do kolizji. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym zdarzeniu, ale chodzi o jezdnię w kierunku granicy państwa. I już teraz obserwujemy tam spory korek, a zatem jezdnia została częściowo zablokowana. W tej chwili mniej więcej, no, prawie dwukilometrowy korek właśnie pomiędzy węzłami Jadwisin a Krzywa na jezdni w kierunku Zgorzelca się utrzymuje. Na A4 mamy także niewielkie, ale jednak utrudnienia w Małopolsce pomiędzy węzłami Balice a Rudno, czyli pod Krakowem. Tutaj w związku z remontem jezdnia jest zwężona, a także spory ruch obserwujemy jak na tę dość późną porę na obwodnicy samego Krakowa, niedaleko węzłów Krakowska Wina, Kraków Południe i Kraków Tyniec. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to tutaj właściwie bez zmian. Pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej na fragmencie podhalańskim, na fragmencie remontowanym. Natomiast na fragmencie podhalańskim już jest zdecydowanie lepiej. Co prawda spowolnienie jeszcze pozostały gdzieś niedaleko Zakopanego, Poronina, Białego Dunajca, ale to są tylko i wyłącznie spowolnienia. Jeszcze jedna informacja, autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. Tutaj na kilometrze 444 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. I to w związku z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło dzisiaj nad ranem, czyli kilkanaście godzin temu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Dokładnie 20 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Cieszę się, że nawet nie jadąc samochodem, tak jak kilka minut temu cytowałem Olę i Toma, którzy słuchają nas będąc na wczasach w Portugalii. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. I teraz trochę matematyki, statystyki związanej z bardzo ważną dzisiejszą rocznicą. Dokładnie 80 lat temu urodził się Farrokh Bulsara w Stone Town na Zanzibarze, którego wszyscy znamy, znaliśmy jako Frederica Frediego Mercurego. To jest dosyć ciekawe, dlaczego matematyka. 35 lat w listopadzie minie od jego śmierci, a tylko 45 lat przeżył na tym Uespadole. Natomiast no, przeżył w taki sposób, że dla wielu 15 żyć by było mało, żeby przeżyć to, co on przeżył w ciągu jednego. Z zespołem Queen, do którego dołączył w 1970 roku, nagrał 14 albumów, w tym, i tutaj dochodzimy do sedna mojej wypowiedzi, album Innuendo, który na początku 1990 roku ukazał się z takim zastrzeżeniem, że to już nie jest ten Queen, co w latach 80., że to już nie są takie kompozycje, a okazuje się po latach, że to jest właśnie ten Queen, to jest monumentalny, wielki, wspaniały Queen, który był i przebojowy, i rockowy, i natchniony, i czasami bezrefleksyjny. Taki, który wydaje mi się, że no właśnie dzięki temu, że był taki, a nie inny, mógł później funkcjonować już po śmierci Freddiego Mercurego. No przecież wszystkie te składanki The Best of Queen od 1 do 3 sprzedały się w gigantycznych nakładach. To, że funkcjonują w tej chwili zespoły grające muzykę zespołu Queen, czy też zespół Queen z innymi wokalistami, świadczy o tym, że to fenomen, który no raczej nie przeminie. Posłuchajmy w takim razie utworu, który pojawił się już po śmierci Frediego, You Don't Fool Me, z płyty Made in Heaven z 1995 roku, w moim zdaniem najlepszej możliwej formie i wokalnej, i muzycznej. Queen w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, You Don't Fool Me.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, lata 80. Och, fantastyczne wspomnienia, ale wracamy do rzeczywistości. Za 10 minut będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Sobotni wieczór. Wydawać by się mogło, że wszyscy na dyskotekach albo siedzą w domu. Ale,
1: no ale trzeba jakoś dojechać do tej
0: właśnie na tę dyskotekę, więc sprawdzamy, jak wygląda w tej chwili sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Jadwisin a Krzywa jest zablokowana najprawdopodobniej całkowicie w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. To w związku oczywiście z wypadkiem i służby tutaj kierują na objazdy. Już na wysokości węzła Jadwisin należy kierować się na trasy lokalne na miejscowość Osetnica, a potem na Krajową 94 na miejscowość Krzywa, ale także oczywiście można autostradę A4 omijać nieco wcześniej, czy zdecydowanie wcześniej, na przykład już na wysokości węzła Chojnów, kierując się właśnie na trasę wojewódzką, a potem na Starą Czwórkę i wtedy na wysokości węzła Krzywa już powrócić na autostradę na A4. Od węzła Krzywa w kierunku granicy już utrudnień nie ma. Na A1 uwaga pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. Nad ranem, dzisiaj nad ranem, czyli kilkanaście godzin temu, doszło do pożaru samochodu ciężarowego na kilometrze 445. I w kierunku Łodzi zablokowany jest jeden pas. Wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim na odcinku Piaski-Lublin, gdzie w związku z remontem jezdnia właśnie jest zwężona. No i przede wszystkim te spowolnienia obserwujemy w kierunku Lublina. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, o trasie ekspresowej S1 pomiędzy Żywcem a granicą z Wardoniu. Tutaj także wolniej jedzie się w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 21. Przypominam trochę w imieniu Kuby też, że możecie korzystać z aplikacji Polskie Radio Kierowców, która bardzo dobrze działa, jeżeli informujecie innych kierowców o tym, co dzieje się na waszej drodze. No a jeżeli nie aplikacja, no to już no ostatecznie możecie też skorzystać z numeru telefonu 22 513 11 11, ale zachęcamy do korzystania z aplikacji.

0: Wielka gwiazda NSYNC, solo jeszcze większa. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Dokładnie do 21 nas doprowadził w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców w naluzie to znak, że sprawdzamy, jak, jeżeli chodzi o pogodę, możemy sobie planować drogę. 19,5 stopnia w tej chwili to jest najcieplejsze miejsce w Polsce w Katowicach. Najchłodniej w Białymstoku 11,8 stopnia. Jak jutro, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu nawet rozpogodzenia się pojawią. Miejscami przelotne opady deszczu, no i cały czas będzie wiało. Na północnym wschodzie możliwe także burze bez opadów, tylko na południowym zachodzie kraju, tylko Dolny Śląsk jutro suchy. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 10 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro na Podgórzu Karpackim około 15 stopni, a na przeważającym obszarze kraju od 16 do 20. No i ten wiatr umiarkowany i silny w porywach do 60 km na godzinę będzie wiał z północnego zachodu i z zachodu. Tak jak dzisiaj, w Bieszczadach i jak w nocy, bo cały czas nie ustępuje. W Bieszczadach i porządkowo w Sudetach porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Dobra wiadomość jest taka, że po południu już wiatr będzie stopniowo słabł.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Do 22 jedziemy razem w składzie. Paulina Olak, wydawczyni. Kuba Domoracki, serwisy drogowe. Już za 8 minut i trochę będzie mówił, co się dzieje na polskich trasach. Dawid Twardziak jest realizatorem. Ja, Zbyszek Zegler, zapraszam do Łodzi. Za kilka minut będziemy opowiadać o tym, co w Łodzi się dzieje ciekawego z perspektywy kierowców. Wręcz powiedziałbym, że pasjonującego.

0: 10 minut po godzinie 21. Tak sobie myślę, Kuba, co się może dziać 10 minut po godzinie 21 na polskich drogach? No przecież będziemy rozmawiać o tym, czy na grzyby jutro, czy na grzyby, ryby.
1: No tak, no właściwie już.
0: Bo przecież o tej porze to już nie ma co w ogóle zajmować sobie głowy.
1: No korków, czy we Władysławowie, czy w Pucku, czy w Helu nie ma. No ale to chyba nikogo nie dziwi.
0: No to sprawdźmy w takim razie, co się dzieje w pozostałych miejscach, które mogą obfitować w runo leśne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No wbrew pozorom sporo się dzieje na polskich trasach. Oczywiście 21.10 jest sobota, powakacyjna sobota, więc ten ruch jest mniejszy niż zdecydowanie wcześniej, czy w analogicznym terminie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. Ale to nie znaczy, że jest kompletny spokój na polskich trasach. Na autostradzie A4 utrudnienia utrzymują się w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Jadwisin a Krzywa, a zatem niedaleko Chojnowa. Tutaj jezdnia w kierunku granicy państwa jest zablokowana i ten fragment można omijać albo na wysokości miejscowości Jadwisin, albo jeszcze wcześniej na węźle Chojnów. Jeżeli chodzi o A1, to tutaj mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe, gdzie kilkanaście godzin temu doszło do pożaru samochodu ciężarowego i na kilometrze 445 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj chwilę po godzinie 5 rano. Na ekspresowej 7 w województwie warmińsko-mazurskim jedzie się wolniej, dużo wolniej, pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem, dokładnie w pobliżu węzła Waplewo. Tam w związku z remontem na fragmencie ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. Drogowcy pracują także w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami a Lublinem i tutaj także jezdnia jest zwężona i tutaj także pomimo późnej pory ruch zwalnia w obu kierunkach. Jeszcze dwa słowa o województwie małopolskim. Na Zakopiance, zwłaszcza pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie mamy takie utrudnienia w związku z remontem w obu kierunkach. Na Podhalu już jedzie się całkiem spokojnie. Jeszcze A4 tutaj w pobliżu bramek w Balicach i węzła Balice. Obserwujemy dosyć spore spowolnienia, wieczorne spowolnienia w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro się dzieje, to myślę, że możemy się spotkać i o 21.30 i zweryfikować, czy będzie się działo nadal. Ed Sheeran teraz u nas.

0: Masz to? Nie będę. Przynajmniej będę się starał. Waluś Kraksa, Kryzys, czyli Sebastian Gugulski, fantastyczny gitarzysta. Przede wszystkim wokalista, jak słychać, też całkiem w porządku. 21,5 minuty po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, wybrzmiał. I to o tyle dobrze, że mówiłem o tym, że będę miał bardzo ważną informację dla łodzian i dla osób, które przez Łódź będą przejeżdżały. Powiem wam, że to chyba pierwszy w Polsce taki pomysł, nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa w Łodzi. Mowa o zapadniach, które są stosowane w krajach skandynawskich. Ale spokojnie, nie chodzi o to, żeby zapadł się w 100% samochód, wpadł w jakąś rozpadlinę. Kiedy kierowca jedzie z nadmierną prędkością, czujnik to wykrywa, a zapadnia lekko się obniża. Zapadnia na drodze, koła wpadają w uskok, podobnie jak w przypadku wjechania w dziurę. No i to jest odruch, że kierowca zwalnia, używa hamulca. Kacper Józefowicz wie więcej na ten temat.
1: Rozwiązanie to ma wpłynąć na poprawę płynności ruchu drogowego. Jeśli kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostanie na swoim miejscu. W efekcie karani są jedynie kierowcy jadący zbyt szybko, a nie, jak w przypadku klasycznych progów zwalniających, również ci, którzy przestrzegają przepisów. Jak mówi przewodniczący Rady Osiedla Katedralna Tomasz Sójka, chociaż rozwiązanie to jest droższe od klasycznych metod, warto się nim zainteresować.
2: To nie jest rozwiązanie na każde miejsce. Pilotaż czegoś takiego mógłby być wprowadzony gdzieś w tych newralgicznych punktach, w ulicach jednokierunkowych, czy pod szkołami, gdzieś, gdzie jest duży przepływ samochodów.
1: Koszt montażu takich zapadni na dwóch pasach ruchu to niemal 300 tysięcy złotych.
0: No, kto bogatemu zabroni? W Łodzi mogą sobie pozwolić. Dla porównania, montaż progu zwalniającego z oznakowaniem to niecałe 10 tysięcy złotych, czyli niemal 30 razy taniej.

0: Dzisiaj ta piosenka ma zupełnie inny wydźwięk niż zwykle. Co za noc w Warszawie na przykład trwa półmaraton, praski warszawski półmaraton i tak się zastanawiam, jak ja wrócę do domu.
1: Zostać w radiu.
0: Albo zostanę w radiu. No. 21:30, dobre rady, jak słychać.
1: Bardzo dobre.
0: Kuby Domorackiego. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście w Warszawie dzieje się trochę w związku z tym, że godzinę temu ruszył właśnie warszawski praski półmaraton. On potrwa oczywiście przez kilka godzin. Już teraz wiele tras jest zablokowanych właśnie na warszawskiej Pradze, na Grochowie, na Saskiej Kępie. I te utrudnienia potrwają albo do późnej nocy, albo wręcz do rana. Oczywiście na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Między innymi zablokowany jest Aleja Waszyngtona, część Wału Miedzyszyńskiego, czy ulice na Saskiej Kępie, na przykład generała Tadeusza Bora Komorowskiego. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, nie w Warszawie, to tutaj mamy utrudnienia przede wszystkim na trasach remontowanych, a tych oczywiście nie brakuje. Na Krajowej Siódemce, niedaleko Łomianek, Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, także na drodze Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem, a także na Krajowej 92, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Krzywa a Jadwisin, doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Wrocławia. Do tego zdarzenia doszło już ponad pół godziny temu i na kilometrze 64 zablokowana jest częściowo, tylko częściowo, jezdnia w kierunku Wrocławia. Na A1 uwaga pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe, gdzie nad ranem, dzisiaj nad ranem, czyli kilkanaście godzin temu, doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Mamy tam zwężenie w kierunku Łodzi. Jeszcze jedna trasa w województwie śląskim, droga krajowa numer 46. Tutaj spore spowolnienia, wręcz takie niewielkie nocne już właściwie korki, przed Częstochową od strony Jędrzejowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz będzie sama prawda i tylko prawda. Mówiliśmy niejednokrotnie dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, i mówić będziemy jeszcze niestety o tym, jak bardzo wieje. I będzie wiało także dzisiejszej nocy i jutro w ciągu dnia. No i dowód na to w postaci depesz z kraju. Trzy osoby zostały poszkodowane podczas dożynek gminnych w Reczu, w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim. Do wypadku doszło, kiedy wiał silny wiatr, przekazał aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
1: Do obrażeń doszło wskutek uderzenia przez spadające gałęzie oraz przedmioty poderwane przez wiatr. Poszkodowanym oczywiście udzielono pomocy medycznej.
0: A na miejscu interweniowali strażacy, ratownicy medyczni, także lotnicze pogotowie ratunkowe i sama policja. Nie tylko tam, bo i w Kołobrzegu jest niebezpiecznie. Kołobrzeskie Molo, jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta, została zamknięta do odwołania. Decyzję podjął dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Powodem jest prognozowany silny wiatr. Według komunikatów pogodowych porywy wiatru mogą osiągać do 85 km na godzinę. Początkowo wiatr ma wiać z południowego zachodu, mówiłem o tym w prognozie pogody, a następnie z zachodu. W takich warunkach przebywanie na molo jest po prostu niebezpieczne. MOSiR apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb. Na północy będzie wiało najmocniej, ale w całym kraju spodziewany jest tak zwany wiatr umiarkowany i silny, więc na pewno będzie też porywisty. Dbajcie o siebie, pamiętajcie, żeby szczególnie jadąc niedużymi pojazdami zwracać uwagę na to, dostosowywać prędkość po prostu na to, jak bardzo wieje, szczególnie w miejscach takich jak las, z którego się wyjeżdża nagle, zza ściany drzew, czy ekrany dźwiękoszczelne, które no, doskonale chronią też przed wiatrem, tylko że w momencie, kiedy zza nich się wyjeżdża, no to można mieć bardzo przykrą niespodziankę w postaci nawet przesunięcia auta o jakąś tam niewielką odległość na drodze. No to wpływa na sposób prowadzenia auta, na niemożność kontrolowania samochodu. No nie mówię o ciężarówkach, które z dużymi, wysokimi naczepami też mają no bardzo duży problem w momencie, kiedy wieje wiatr. Także bądźcie uważni. Apeluję do wszystkich i do siebie samego też, bo szykuje się za kilkanaście minut przejazd także odkrytymi pozamiejskimi częściami drogi, więc po prostu bądźmy czujni, uważni na drodze, tak żebyśmy w całości, w jednym kawałku, w dobrym nastroju spotkali się następnym razem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Nie ma co ukrywać, dzisiejsze nasze spotkanie w Na Luzie powoli dobiega końca, ale mamy jeszcze no, tak zwaną truskawkę, bym powiedział nawet borówkę na torcie.
1: O proszę, tyle owoców.
0: Poziomkę, proszę bardzo. I jeszcze wszystko polukrowane, czyli ostatni serwis dzisiejszy w wykonaniu Kuby.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Krzywa a Jadwisin na kilometrze 64. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego i w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden prawy pas. Na A1 natomiast cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. To oczywiście w województwie śląskim. Na kilometrze 445, gdzie doszło do pożaru auta ciężarowego, mamy zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj nad ranem, czyli te utrudnienia już kilkanaście godzin się tam utrzymują. Wspomniałem jakiś czas temu o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Ta sytuacja jest dosyć trudna dla samochodów ciężarowych. Obserwujemy tam poważne, bardzo poważne wręcz kolejki ciężarówek i w Krebennem, i w Dorohusku, i w Medyce, także w Korczowej, ale także i w Dołhobyczowie. Natomiast jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, to tutaj także mamy pewne kolejki ciężarówek, nie takie potężne jak na granicy polsko-ukraińskiej, ale i w Bobrownikach, i na przejściu w Koroszczynie ciężarówki oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski ponad 3 godziny, chociaż jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania. Jeszcze wspomnę o sytuacji w województwie pomorskim. Na autostradzie A1 tradycyjnie spowolnienie na fragmencie remontowanym niedaleko Pelplina, ale to są na razie i tak chyba będzie przez całą noc niewielkie spowolnienia. Podobnie na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle oraz na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za niespełna 8 minut będzie godzina 22. Kończy się dzisiejsze Na Luzie, które uatrakcyjnili swoją obecnością pani Kinga Rochala, psycholog i psychoterapeutka, która pomagała nam wracać do pracy, szkoły, korków, obowiązków i budzika, mimo że dopiero co byliśmy na wakacjach. Był też dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, który opowiadał o najpopularniejszych kierunkach wypoczynkowych, a wszystko to przygotowała Paulina Olak, Kuba Domoracki, słyszany przed chwilą. Ten tembr głosu śni się niejednemu kierowcy i będzie się musiał śnić przez najbliższe kilka tygodni, ponieważ Kuba udaje się na urlop, więc
1: no,
0: tylko...
1: tydzień.
0: Na jeden tydzień.
1: Tak. No.
0: Coś tak oszczędnie. W kwestii tego, jak nasi eksperci mówili, to trochę chyba nawet
1: żeby
0: aż
1: to jakieś dobre sny były.
0: No, zobaczymy. Będziemy weryfikować po powrocie. Dawid Twardziak całość zrealizował. Dziękujemy bardzo. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Spokojnej nocy. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia w poniedziałek.
3: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

szewcem, dratewką zachwyceni, zanudźmy więc refrenik. Wędruj po świecie, ma śpiewko,

0: ja wasz los polepszę.
1: Bratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

otacza tłum baranów i pochylające łby ponure barany ryczą chóre. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź drętewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców.

0: poczciwy szewc zwycięży w smokach, a korzystają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo, ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Dobrzy ludzie 47.

ile muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.